W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni w źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną i radość wróci. Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu obraz światłości prawdziwej Ojczyzny, którą znajdziemy na odległym brzegu pełnym pokoju. Nakarm nas, Panie, Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdarz siłami, byśmy nie ustali, dążąc Twym śladem. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym chwała niech będzie, cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła godzina 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski, zapraszam. W intencji zmarłego 5 lat temu ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej arcybiskupa Henryka Hozera modli się wierni zgromadzeni w katedrze świętych Michała i Floriana. Eucharystii przewodniczył biskup Romuald Kamiński. W homilii wspominał, że powołanie kapłańskie arcybiskupa Hozera wzięło się z ukończonych studiów medycznych i wyjazdami na misję.
2: Powołanie zakonne, powołanie misyjne, ale zbudowane na powołaniu bycia lekarzem. Wszystko to razem się wzajemnie uzupełniło, zjednoczyło. Także kiedy podjął decyzję, że czy powiedzmy zgodził się na to, co wspólnota zaproponowała, że będzie misjonarzem, to wszystkie te elementy bardzo się przydały.
1: Arcybiskup Henryk Hozer kierował diecezją warszawsko-praską w latach 2008-2017. Pozostawił po sobie wiele słów i dzieł materialnych.
2: Dziękujemy za każdy dzień jego posługi w diecezji, za wszystkie dzieła, które po sobie zostawił. Takim najbliższym, widocznym, namacalnym to jest dobrze funkcjonujący akademik, który pod swoim dachem, pod swój dach przygarnia corocznie sporą liczbę studentów. To, co także arcybiskup Henryk uczył nas o potrzebie pamiętania o innych.
1: Ostatnim elementem posługi arcybiskupa Henryka Hozera była funkcja wizytatora apostolskiego w Medjugorje. Hierarcha zmarł 13 sierpnia 2021 roku w wieku 79 lat. Pochowany jest w podziemiach katedry warszawsko-praskiej. W konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku rozpoczęły się obchody 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Stamtąd 13 sierpnia wraz z harcerzami na pola Ossowa wyruszył ksiądz Ignacy Skorupka. Eucharystię w intencji ojczyzny odprawił biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Jacek Grzybowski. W homilii wspomniał o potrzebie modlitwy za bohaterów bitwy, jak i za współczesną Polskę.
3: Aby Bóg czuwał nad nami, nad naszym narodem, nad naszą ojczyzną, aby dawał nam spokojne, dobre dni i lata, abyśmy z jednej strony uniknęli paradoksów wynikających z moralnych niegodziwości, jakie niestety może popełnić człowiek, a z drugiej strony, aby Pan Bóg nas uchronił przed paradoksami wynikającymi ze strasznych zakrętów historii i polityki.
1: Biskup dodał także, że każdy chrześcijanin powinien umieć przebaczać bliźniemu. Wspomniał słowa zmarłego 5 lat temu arcybiskupa Henryka Hozera.
3: Arcybiskup Hozer pisał, że probierzem miłości do Boga jest konkretna postawa sprawiedliwości i miłosierdzia wobec drugiego człowieka, każdego człowieka. Oznacza to, że przebaczenie nie jest usprawiedliwieniem zła. Trzeba rozliczać zło, trzeba pytać o rację sprawiedliwości. Ale tak naprawdę przebaczenie jest odmową wejścia w logikę zemsty.
1: Msza święta sprawowana była według formularza rocznicy poświęcenia kościoła. Obecna świątynia została wzniesiona jako wotum za cud nad Wisłą. Pierwsza msza święta została w niej odprawiona 15 sierpnia 1931 roku.
0: To są wiadomości z życia kościoła.
1: Już w najbliższą sobotę w podwarszawskim Loretto odbędzie się wyjątkowa uroczystość. Jedna z sióstr loretanek będzie przeżywać jubileusz 75-lecia życia zakonnego, 3 zaś 50 lat od swoich ślubów zakonnych. Głównym momentem obchodów będzie msza święta o 12 pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Pikusa, emerytowanego biskupa Drohiczyńskiego. Do jubileuszu siostry przygotowują się poprzez rekolekcję w ciszy, mówiła siostra Tobiana Supryn, loretanka.
4: Siostry jubilatki teraz w Loretto mają najpiękniejszy czas w życiu zakonnym. To są 8-dniowe rekolekcje w ciszy, bez telefonu, bez mediów, bez kontaktu z innymi osobami. Nawet kontakt ze sobą mamy ograniczony, bo tylko jeżeli ewentualnie czegoś potrzebujemy bardzo pilnego, to wtedy zwracamy się do siebie o pomoc i podczas tych 8 dni mamy taką dłuższą, ale bardziej duchową taką rozmowę z naszą matką. To jest czas poświęcony na modlitwę, kiedy możemy odpocząć i nabrać takich sił duchowych, bo nasze życie na co dzień jest takie troszeczkę zapędzone.
1: W sobotę profesję zakonną odnowią także 3 złote jubilatki: siostra Luiza Borucka, siostra Bogumiła Kaczorek i siostra Teresilla Krefta.
0: 17-14 stopni w stolicy pokazują termometry w tym momencie, w Legionowie 10, najchłodniej Nowym Dworze Mazowieckim i w Pruszkowie 9 stopni. W dalszej części dnia będzie cieplej, do 25 kresek. Słoneczny piątek przed nami. Jutro dzień defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. No i temperatury wysokie do 29, czasem nawet 30 stopni i dużo słońca. Upalna sobota przed nami.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Słońce gorące i niebo błękitne.
7: Czasem ulewny deszcz i burza z piorunami.
6: Przyjemna bryza ochładzająca w upały.
7: Trochę cienia w parku się znajdzie.
6: Aż chce się wstawać.
7: I budzić stolice i okolice.
6: Letni poranek z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku.
7: Od 7 do 10.
6: Zapraszają Jarek Wydra
7: i Weronika Ostrowska.
8: To 6 lat temu rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w dziejach Polski i świata – Bitwa Warszawska. Już jutro zapraszam Państwa na specjalną relację na żywo z obchodów rocznicy tego wydarzenia w Ossowie. O 9.30 na antenie Radia Warszawa będziemy transmitować mszę świętą, a później porozmawiamy o historii, ale także o tym, jak dziś pamiętamy o bohaterach 1920 roku. Zapraszam do słuchania Radia Warszawa jutro między 9.30 a 16.00. Kacper Kowalczyk.
5: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego wygrana z 1920 roku nie pozwoliła bolszewikom urządzić świata po swojemu? Mówi profesor Wojciech Roszkowski w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Wojna światów o Europę. Skąd wziął się zwyczaj święcenia kwiatów i ziół? Wyjaśnia Anna Murawska w artykule Dzień Matki Bożej Zielnej. Bóg zaufał nam, my powinniśmy ufać sobie. Znaczenie zaufania podkreśla ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Zaufanie – fundament wspólnoty.
10: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
11: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
5: Po reklamie.
0: Na zegarze 8 minut po godzinie 6. Dziś mamy piątek, 14 dzień sierpnia. Wiele osób rozpoczyna długi weekend, wiele osób już przygotowuje się do jutrzejszego świętowania. My, Radio Warszawa, również relacje z obchodów tego ważnego wydarzenia Bitwy Warszawskiej będziemy transmitować. A póki co rozpoczynamy czwartkowy poranek. Kenny Rogers i Dolly Parton na początek nam zaśpiewają, za moment równie wyjątkowy kobiecy głos Nelly Furtado.

0: 16 minut po godzinie 6 nas do 6:02 FM. Fragment lektury Pisma Świętego, Słowo Boże czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracowała karmelitanka siostra Ewa Maria od Męki Pańskiej.
1: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Bóg. Postąpię z Tobą, Jeruzalem, tak jak Ty postępowałaś. Ty, któraś złamała przysięgę i zerwała przymierze. Ja jednak wspomnę na przymierze, które z Tobą zawarłem za dni Twojej młodości i ustanowię z Tobą przymierze wieczne. Ty zaś ze swej strony wspomnisz na swoje postępowanie i zawstydzisz się, kiedy przyjąwszy siostry Twoje tak starsze jak młodsze od Ciebie, dam Ci je za córki w myśl zawartego z Tobą przymierza. Odnowię bowiem moje przymierze z Tobą i poznasz, że ja jestem Panem, abyś pamiętała i wstydziła się i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas, gdy Ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. Mówi Pan Bóg.
2: Symboliczne ukazanie losu Jerozolimy, jaką za pośrednictwem proroka Ezechiela przedstawia Bóg, skłania nas, by na swoje istnienie spojrzeć przez pryzmat tego pierwszego czytania. Dzięki temu możemy dostrzec wielki kontrast pomiędzy odwieczną czystością Stwórcy, a naszą naturą skażoną grzechem pierworodnym. Przyglądając się działaniu Boga, rodzi się w nas ogromna wdzięczność za dary, jakich nam udziela. On we Chrzcie Świętym pochylił się nad nami i rzekł: żyj, rośnij. Oczyścił nas, przyozdobił pełnią swej łaski i strzegł naszego dojrzewania. I tu rodzi się pytanie: co zrobiliśmy z Bożymi darami tak obficie na nas zlanymi? Piękność naszej duszy stała się doskonała dzięki darom Pana. Jak je wykorzystaliśmy? Spojrzenie na własne życie uświadamia nam, jak bardzo, jak często odtrącamy Bożą łaskę. W języku biblijnym stajemy się cudzołożnymi, zapominamy o przymierzu z Panem, a On nie wypiera się nas. Pamięta o swoim przymierzu, odnawia naszą przyjaźń. W sakramencie pojednania i pokuty przywraca nam utracone piękno. Jakaż wdzięczność winna zrodzić się

0: I Słowo Boże skomentuje ksiądz Bartosz Jarząbek.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę i zadali Mu pytanie. Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu. Czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im. Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba że w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. On zaś im odpowiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są także bezżenni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje.
2: Każdy sakrament jest przejawem Bożej miłości. Dzisiejsza Ewangelia traktująca o małżeństwie podkreśla

nierozerwalność tego sakramentu. Jeżeli w naszym powołaniu, w naszym życiu sakramentalnym zaczniemy odkrywać miłość Boga, to doświadczymy, że Bóg troszczy się o nas, uzdalniając nas do życia łaską sakramentów. Już tu nie liczą się moje własne siły, ale jestem wtedy silny mocą Boga.

Warszawa na 106,2 FM na zegarze. Jest godzina 6:30. Przenosimy się już do Wołomina, do parafii Matki Bożej Częstochowskiej.

Najświętsza do serca Twego mieczem.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Obchodzimy dzisiaj w Kościele wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika. Za jego wstawiennictwem w tej mszy świętej będziemy modlili się o łaskę życia wiecznego dla świętej pamięci Janiny Szymaniak w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Aby nasza modlitwa była przez Boga wysłuchana, przeprośmy Go teraz za nasze grzechy. Panie Jezu, który troszczysz się o każdego z nas, zmiłuj się nad nami. Chryste, który uzdalniasz nas do kochania drugiego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który obdarzasz nas nieskończonym miłosierdziem, zmiłuj się nad nami. I się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty napełniłeś gorliwością o zbawienie dusz i miłością ku bliźnim świętego Maksymiliana Marię, prezbitera i męczennika, żarliwego czciciela niepokalanej dziewicy. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy dla Twojej chwały wytrwale pracując w służbie braci, w życiu i w śmierci stawali się podobni do Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg: postąpię z Tobą, Jeruzalem, tak jak Ty postępowałaś, Ty, która złamałaś przysięgę i zerwałaś przymierze. Ja jednak wspomnę o przymierzu, które z Tobą zawarłem za dni Twojej młodości i ustanowię z Tobą przymierze wieczne. Ty zaś ze swej strony wspomnisz swoje postępowanie i zawstydzisz się, kiedy przyjąwszy siostry Twoje, tak starsze, jak i młodsze od Ciebie, dam Ci je za córki, choć nie ze względu na zawarte z Tobą przymierze. Odnowię bowiem moje przymierze z Tobą i poznasz, że ja jestem Pan, abyś pamiętała i wstydziła się i abyś ze wstydu ust swoich nie otwierała wówczas, gdy Ci przebaczę wszystko, co uczyniłaś, mówi Pan Bóg. Oto słowo Boże.

Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał i cała ziemia niech o tym się dowie. Wznoś okrzyk i wołaj radości, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest wśród

Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę i zadali Mu pytanie, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. On odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu, czemu więc Mojżesz przekazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalić wasze żony, lecz od początku tak nie było. Napowiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba że w przypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. On zaś im odpowiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są także bezżenni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Oto słowo Pańskie. A może jednak powinna być w Kościele zgoda na jeden rozwód? No jeden, jedyny. Wszak człowiek przecież może się pomylić, źle wybrać, zadziałać bez zastanowienia. Czy nie powinien mieć drugiej szansy? Oczywiście tylko ten jeden, jedyny raz. Wiadomo, że nie chodzi o żadne nadużycia. Ale hola, hola, powiedzą ci, którym po raz drugi nie wyszło. Przecież bywa, że i druga skucha się przydarza. Mimo większej uwagi i dojrzałości, no, znów coś nie wyszło. No czy można w takiej sytuacji nie współczuć? Czy nie należałoby człowiekowi jakoś pomóc? Czy można go o coś oskarżać, kiedy on właściwie to potrzebuje wsparcia? A najlepszym wsparciem byłaby szansa na trzeci związek, potem czwarty i piąty i ile sił wystarczy. Jest jakaś granica? Czy będziemy ją dowolnie przesuwać, kształtując rzeczywistość według tych naszych ludzkich kryteriów? Wyszło? Nie wyszło. Małżeństwo to nie jest rosyjska ruletka i nikt właściwie nie wie, czy się uda. To bardzo dobrze przemyślany plan na życie razem i obopólna zgoda, pełna świadomość tego, że będzie to wymagało ogromnej pracy. Jeśli tej woli nie ma, to uchowaj Boże przed stawaniem przed ołtarzem. Zniechęcałbym wszelkimi możliwymi sposobami. I może dobrze, że tych ślubów w Kościele jest mniej. Najpierw trzeba młodych doprowadzić do wiary, a potem dopiero do podejmowania płynących z niej zobowiązań. Wiary, która nie jest wyłącznie takim formalnym aktem przynależności, ale jest życiem, osią i pewnym motywatorem wszystkiego. W ten sposób wierzący się nie rozchodzą. Owszem, bywają porzucani, zdradzani, oszukiwani, cierpią straszliwie, ale nie mają poczucia, że ich małżeństwo się skończyło.
Nie szukają pociechy w kolejnym. Znam takich ludzi. Trwają, bo wierzą, że raz się żyje, nie dwa razy. Jak mawiał patron dnia dzisiejszego, święty Maksymilian Maria Kolbe. Przecież on był i jest patronem rodzin. Prośmy dzisiaj za jego wstawiennictwo w intencji naszych rodzin, szczególnie tych, które przeżywają kryzys. Kryzys swojego małżeństwa, kryzys przysięgi małżeńskiej, wierności, kryzys relacji, aby Bóg ze swoim miłosierdziem i swoją łaską wkroczył zdecydowanie w ich życie i napełnił ich na nowo miłością i łaską przebaczenia. Amen. Miłosiernemu i dobremu Bogu, który objawił swoje piękno w życiu świętego Maksymiliana Marii Kolbe, przedstawmy pokorne modlitwę. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby ich gorliwość apostolska umacniała Kościół Święty na drodze prowadzącej do zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby realizując swoje oddanie Matce Bożej pozostała wierna wartościom chrześcijańskim i umacniała w narodzie ład moralny. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodych, rozeznających swoje życiowe powołanie, aby nie bali się pozytywnie odpowiedzieć na głos wzywający ich do służby kapłańskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymujących do sanktuariów maryjnych, aby podejmowany przez nich trud stał się drogą ich osobistego uświęcenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych w tej mszy świętej, w sposób szczególny za świętej pamięci Janinę Szymaniak, aby po trudach ziemskiego życia cieszyli się radością przebywania w obecności Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych zgromadzonych przy ołtarzu Pańskim, abyśmy zawsze byli gotowi oddawać swoje życie na służbę bliźnim. Ciebie prosimy. Boże, który przez świętego Maksymiliana ukazałeś nam niepokalaną jako najlepszą drogę do Chrystusa i najskuteczniejszy sposób apostołowania, spraw, abyśmy podążając tą drogą doszli do świętości i pomogli innym spotkać się z Twoim jednorodzonym Synem. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

Wszechmogący Boże, ofiarujemy Ci nasze dary i pokornie błagamy, abyśmy za przykładem świętego Maksymiliana Marii nauczyli się składać Tobie w ofierze nasze życie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego Maksymiliana Marii ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem naśladując Chrystusa przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem, krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godny.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twoją pałali taką miłością, jaką święty Maksymilian Maria czerpał z tej uczty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z Wami. I Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Jest siódma, tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
1: Prokuratura nadzoruje śledztwo w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków. Kijów sprowadza prochy przywódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów. Iga Świątek wygrywa turniej w Toronto. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Prokuratura nadzoruje policyjne dochodzenie dotyczące masowego wycieku danych prawie 19 milionów polskich pacjentów. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na rejestry firmy MyDoctor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej.
2: W urzędach zwiększony ruch osób, które chcą zastrzec swój PESEL.
3: Ze strachu, że ktoś użyje mojego PESEL-u.
4: Nie wiadomo, co się z moim PESEL-em dzieje.
2: To dobra decyzja, komentował Kamil Goryń, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku.
5: Najważniejsze, żebyśmy tak naprawdę zastrzegli numer PESEL.
2: Według ustaleń prokuratury hakerzy weszli w posiadanie danych najpóźniej 6 sierpnia, przełamując lub omijając zabezpieczenia. To dane pacjentów szpitali, przychodni i placówek medycznych, które korzystały z usług tej firmy. To przestępstwo zagrożone karą do 3 lat więzienia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
6: Włamanie się, zagarnięcie informacji poprzez ich zarejestrowanie, zgranie, a następnie wykorzystywanie.
2: Śledztwo nadzorowane przez prokuraturę prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: A sprawę wycieku śledzi Mariusz Pieśniewski.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Szczątki Jewgena Konowalca przywieziono na Ukrainę. Przywódca organizacji ukraińskich nacjonalistów ponownie pochowany ma być w Kijowie. Będzie to kolejny pogrzeb w ramach tworzenia przez Ukraińców Panteonu Narodowego. Trumna ze szczątkami pierwszego przywódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów została przywitana w Kijowie z wojskowymi honorami. Wcześniej szczątki Konowalca były ekshumowane w Holandii, gdzie spoczęły po udanym zamachu na niego, dokonanym przez sowieckiego agenta w 1938 roku. Teraz będą pochowane na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem. Konowalec był pułkownikiem Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz przedwojennym pierwszym szefem organizacji ukraińskich nacjonalistów, której terrorystyczne działania często skierowane były przeciw władzom II Rzeczpospolitej. W maju na Ukrainę powróciły i zostały uroczyście pochowane szczątki innego działacza nacjonalistycznego, Andrija Melnyka.
7: Dzieje się blisko.
1: Miał dokonać egzekucji w Warszawie, zatrzymano go w ostatniej chwili. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja zapobiegły zabójstwu obywatela Stanów Zjednoczonych. Miał tego dokonać Rosjanin, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
8: Do zatrzymania 29-letniego podejrzanego doszło 7 sierpnia w Warszawie przy ulicy Wołoskiej. Mężczyzna został dynamicznie zatrzymany przez policjantów z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. Sprawne współdziałanie stołecznych policjantów i funkcjonariuszy ABW pozwoliły na przedstawienie temu mężczyźnie zarzutu dotyczącego przyjęcia zlecenia zabójstwa i czynienia przygotowań do zamachu.
1: Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa, która zgodziła się na wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na 3 miesiące. Celem działającego na zlecenie Rosji zamachowca był obywatel z 2 paszportami, amerykańskim i ukraińskim. Jak podkreślił premier Donald Tusk, to pierwsza sytuacja, gdy ktoś na zlecenie Rosji decyduje się na zamach obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO. Według szefa rządu trzeba być przygotowanym na to, że reżim Władimira Putina będzie próbował likwidować ludzi niewygodnych w różnych częściach świata. Premier podziękował też służbom, a także służbom amerykańskim za współpracę w zatrzymaniu niedoszłego zamachowca.
7: Dzieje się w sporcie.
1: Iga Świątek, tenisową królową Kanady. Polska tenisistka wygrała prestiżowy turniej w Toronto rangi WTA. W finale Polka pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. To największy triumf Igi Świątek od prawie roku, kiedy wygrała zawody w Korei Południowej. Z Kanady Iga Świątek przenosi się teraz do Cincinnati na inny turniej tej rangi, gdzie bronić będzie tytułu. Będzie to dla niej też ostatni sprawdzian przed rozpoczynającym się pod koniec sierpnia wielkoszlemowym US Open.
9: I znów słoneczny poranek i tym razem chmur nie powinno być już w ciągu dnia, które będą to słońce zasłaniać. Coraz cieplej, co będzie nam zwiastowało bardzo ciepły weekend.
0: Choć poranek jeszcze wciąż dosyć chłodny. 16 stopni o tej porze w Warszawie, 12 w Legionowie w Grodzisku Mazowieckim, 11 w Pruszkowie i 13 stopni w Legionowie, maksymalnie dzisiaj 27.
7: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: A weekend taki bez soboty prawdziwej, czyli bez Światowego Dnia Sprzątania w Polsce.
9: Dwie niedziele nas czekają w ten weekend, a to za sprawą 15 dnia sierpnia, gdzie uroczystości wojskowe, patriotyczne i religijne mieszczą się w jednym dniu i jest ich bardzo, bardzo dużo.
0: To jest w ogóle taki dzień jeszcze Święto Wojska Polskiego, no po prostu bardzo...
9: Pielgrzymki.
0: Pielgrzymki, bardzo dużo się dzieje. My zachęcamy Was do tego, żebyście ten czas, jeżeli będziecie gdzieś w drodze, czy też będziecie u siebie na miejscu, żebyście spędzali także z Radiem Warszawa. U nas na jutrzejszy dzień specjalny program, o którym będziemy Wam mówić, ale będziemy opowiadać także o programie, który będzie się dział na miejscu wydarzeń Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Nasze studio dzisiaj odwiedzi także ksiądz biskup Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, a już za chwilę rozmowa z burmistrzem Radzymina.
9: Tak, Krzysztof Chaciński jest już w naszym studiu, więc rozmowa już za chwilę, bo dziać się będzie naprawdę bardzo dużo. Taki miks wydarzeń patriotycznych, ale też dobrej zabawy, bo jest co świętować.
0: Jarek, a jeszcze ja muszę dodać, że dzisiaj wspominamy świętego Maksymiliana Marię Kolbego, jeden z moich ulubionych absolutnie świętych. No i oczywiście dla dziennikarzy także bardzo ważne święty. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy dzisiaj odwiedzą Niepokalanów. Jarek Wydra?
9: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.

0: 14 minut po siódmej, sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach i mogę powiedzieć jedno, po Warszawie w tym momencie jeździ się bardzo dobrze, bez korków, bez utrudnień, dojeżdża się do Warszawy także dobrze, bez korków i bez utrudnień, wyjeżdża się z Warszawy również dobrze. Ale warto odnotować, że już dzisiaj utrudnienia związane z obchodami Święta Wojska Polskiego w Warszawie w godzinie od 11.30 do 13.00 wyłączony dla ruchu kołowego będzie most gdański, to dzisiaj, a także Śląsko-Dąbrowski. Skierowane na trasy objazdowe są w związku z tym linie autobusowe, które tamtędy przejeżdżają, ale duże utrudnienia także. Zamknięta będzie część Powiśla od godziny 16 do soboty do godziny 16 także, więc sprawdzajcie dokładnie, którędy będziecie mogli przejechać. Zamknięte także dla ruchu w sobotę, czyli jutro od 8 do 11 będzie ruch w okolicach Placu Piłsudskiego i części ulicy Królewskiej.
1: Tu i teraz.
2: Już jutro Radzymin znów stanie się jednym z najważniejszych miejsc obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej. O tym, jak opowiadać o cudzie nad Wisłą, o tym, co będzie się działo, porozmawiamy z burmistrzem Radzymina Krzysztofem Chacińskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Radzymin jest symbolem Bitwy Warszawskiej, ale czy spotkał się Pan z takimi opiniami turystów, no myślę głównie, dlaczego trzeba pojechać do Radzymina, żeby ślad Bitwy Warszawskiej poznawać?
3: Radzymin przede wszystkim był tym punktem zwrotnym Bitwy Warszawskiej, dlatego Radzyminiacy są bardzo dumni ze swojej historii, a historię najlepiej przeżywać w miejscach, gdzie ona rzeczywiście się działa. Radzymin w wyniku działań wojennych, chociaż ta bitwa trwała zaledwie kilka dni, był rzeczywiście bardzo zniszczony, ale w tej chwili mamy już wiele miejsc, które tę bitwę upamiętniają, jak choćby Muzeum Bitwy Warszawskiej, która tą historię opowiada i również jutro o godzinie 11 będzie można skorzystać z oprowadzenia kuratorskiego, gdzie nasz kustosz, historyk opowie o tym, czym w ogóle była Bitwa Warszawska, bo nie był to jeden epizod, ale naprawdę trwające ponad rok wydarzenia właściwie w całej Polsce i przede wszystkim ogromne wyzwanie dla młodej, odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej.
2: A Muzeum Bitwy Warszawskiej jutro czynne od 10 do 19, więc przy okazji tak dużego wydarzenia i uroczystości też warto odwiedzić to miejsce, bo to żywa i taka nowoczesna, atrakcyjna lekcja historii.
3: Tak, oczywiście. To oczywiście nie będzie jedyne miejsce, gdzie będzie można tego dnia zmierzyć się z historią, czy poznać jej dzieje. Na Błoniach za kolegiatą od wczesnych godzin porannych będzie wystawa sprzętu wojskowego, nie tylko tego historycznego, ale również tego współczesnego. Wojsko Polskie wystawi między innymi rosomaki czy borsuki, które są świeżym nabytkiem w naszej armii, ale również w tym miejscu za kolegiatą wystawimy obóz rekonstrukcyjny, a w obozie będą czekały oczywiście konie, łani, będą także pokazy walk na białą broń, pokazy musztry, władania lancą, szablą. Również dzieci będą mogły spróbować swoich sił w władaniu szablą. Będzie także historyczne obozowisko, sokolnicy i naprawdę bardzo, bardzo wiele ciekawych elementów, w tym również wystawa broni z dwudziestolecia międzywojennego, czyli właśnie z okresu Bitwy Warszawskiej.
2: Na tej mapie uroczystości, takie może nie zawsze ujmowane w tych takich najważniejszych uroczystościach miejsca, wczoraj Mokre, dzisiaj Słupno, więc z pewnością pan dzisiaj też ma bardzo napięty harmonogram.
3: Tak, Radzymin, ziemia radzymińska jest kąpana krwią bohaterów. Mówi się Bitwa Warszawska, ale tak naprawdę tych lokalnych epizodów związanych z Bitwą Warszawską było bardzo wiele. Dzisiaj oczywiście uroczystości w Słupnie, ale także w Wólce Radzymińskiej. Można powiedzieć, że to właśnie w Zamostkach Wólczyńskich młody kapitan Pogonowski odwrócił losy odbicia Radzymina w nocy z 14 na 15 sierpnia. Jutro oczywiście centralne uroczystości w Radzyminie. Msza Święta o godzinie 17, później apel poległych bezpośrednio po Mszy Świętej. Oczywiście serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Mazowszan do tego, żeby licznie w tych uroczystościach wzięli udział.
2: Czy ta pamięć w Radzyminie jest cały czas żywa? Czy mieszkańcom Radzymina trzeba przypominać o tym, co działo się na ich terenach? Czy po prostu mieszkańcy tym żyją? To jest coś, co jest w ich sercach, bo cały czas przypominam tę nazwę Bitwa Warszawska. Ja mam wrażenie, że w Warszawie to cały czas trzeba tę historię opowiadać.
3: Mamy jakoś tak w DNA, my Polacy, mam wrażenie, że nie lubimy chwalić się tym, co dobre, a Bitwa Warszawska była fantastycznym wydarzeniem.

0: tą historię opowiadamy. Ona jest przekazywana najmłodszym ziemniakom już w szkołach. Nasi historycy robią to z ogromną pasją. Dowodem na to niech będzie chociażby Międzyszkolny Klub Historyczny imienia Armii Krajowej, który zrzesza ponad 1000 uczniów. To jest naprawdę nasz towar eksportowy, można powiedzieć. Zazdroszczą nam tego okoliczne samorządy, że młodzi radzyminiacy garną się do historii tak szeroko.
1: No i dzięki temu można poznawać nowe wątki, jak na przykład ten związany z Wincentym Witosem, który pojawił się na linii frontu w 1920 roku, co też zostanie przypomniane i upamiętnione na Placu Wolności w Radzyminie.
0: Oczywiście nic tak nie dodaje hartu ducha w okopach, jak wizyta premiera. To ogromne zaangażowanie Wincentego Witosa i również odwaga z jego strony, bo to przecież front, ale być może w jakimś stopniu również i to odwróciło losy tej bitwy. To nie jedyna wielka postać, która odwiedzała Radzymin w tamtym czasie. Również generał Haller 14 sierpnia modlił się przy krzyżu w cegielni tuż przed wielką bitwą, a kilka dni później, 18, Radzymin był miejscem odznaczeń wojskowych, gdzie nadawano Virtuti Militari. Było to bardzo wymowne, bo jeszcze na horyzoncie dało się słyszeć huki armat z jednej strony, a z drugiej strony nie wszyscy odznaczeni byli obecni, również dlatego, że niektórzy z nich w dalszym ciągu brali udział w bitwie.
1: To, co się wydarzyło 106 lat temu, to powód do wielkiej radości, dumy narodowej, więc też i ta radość podczas uroczystości będzie obecna poprzez różne wydarzenia, które mają nas jednoczyć i radować jednocześnie. Czas zabawy i radości.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Wspominaliśmy o tych uroczystościach oficjalnych, ale towarzyszy temu także cały szereg wydarzeń o charakterze rozrywkowym, również dla tych najmłodszych radzyminiaków. I tak w Parku Czartoryskim od godziny 13 do 17. Najmłodsi radzyminiacy będą mogli wziąć udział chociażby w kreatywnych warsztatach, w oprowadzankach na koniach, różnych animacjach, a wszystko zwieńczy piana party, czyli coś, co dzieci lubią najbardziej. Troszkę brudu, troszkę bałaganu, ale przede wszystkim mnóstwo radości. A dla tych starszych również za kolegiatą, gdy skończy się wystawa sprzętu wojskowego, będzie część koncertowa. O godzinie 18 wystąpi nasz radzymiński zespół Upvote, później Gwiazda Wieczoru Lanbery, a wszystko zakończymy zabawą z DJ-em Gromi.
1: To nie setna, tylko 106. rocznica, nie okrągła, ale rozmach tak, jakby była to setna. Tak mam wrażenie, że ta setna rocznica była tym takim punktem mówiącym o tym, że trzeba o tym mówić jeszcze ciekawiej, jeszcze z większym rozmachem i mam takie wrażenie, że Radzymin nie zwalnia.
0: Nie zwalniamy, to jest dla nas wielkie wydarzenie, jesteśmy z niego dumni i co roku świętujemy, tak jak była to okrągła rocznica. Niestety nasze świętowanie w setnej rocznicy popsuł COVID, nie mogliśmy zrobić tego dokładnie tak, jak sobie to wymarzyliśmy, ale co roku robimy to w taki sposób, aby zainteresować jak największą grupę mieszkańców, czy to częścią rozrywkową, czy historyczną. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w Radzyminie tego dnia.
1: Jest pan dumny z Muzeum Bitwy Warszawskiej?
0: Oczywiście. Długo zabiegałem o to, żeby powstało w Radzyminie i cieszę się, że mogłem spłacić dług wdzięczności wobec tych, którzy w Radzymin w tamtych latach walczyli.
1: Czy to miejsce nadal się rozwija? Czy ono już jest w docelowej formie?
0: Cały czas się będzie rozwijać. Oczywiście powstało, wypełniliśmy go treścią. Cały czas staramy się poszerzać zasoby wystaw. Mamy darczyńców, którzy nam przekazują jakby cały czas nowe artefakty. Mam nadzieję, i to jest takie moje marzenie, żeby okoliczne błonia przedcmentarne zamieniły się w ogród historyczny, który z góry stanowiłby taką historyczną mapę, która pokazywałaby, jak przemieszczały się wojska. To jest pewnie plan na kilka najbliższych lat, ale wierzę, że tak samo jak ten, który z muzeum się zrealizował, taki ten uda mi się zrealizować.
1: Tych uroczystości jest naprawdę mnóstwo, więc zapraszamy, żeby odwiedzić czy to media społecznościowe, czy stronę internetową Radzymina. Tam wszystko jest wyszczególnione, każdy może znaleźć coś dla siebie. Uroczystości patriotyczne, też takie uroczystości, które nas jednoczą. Co pana zdaniem jest najważniejsze i na czym by panu najbardziej zależało po przeżyciu tej 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej? Czy to jest wspólne spotkanie, rozmowa historii, nauka, czy po prostu spędzenie czasu? Co by pan chciał, ja myślę, żebyśmy wynieśli z tego
0: wszystko
1: dnia?
0: Wszystko to, o czym pan teraz wspomniał, jest

0: ważne, natomiast we wszystkich świętach historycznych ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, co się wydarzyło i wyciągali z tego wnioski, bo chociaż ta historia wydarzyła się 106 lat temu, jest bardzo żywa, a niektórzy wręcz upatrują analogii z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.
1: No właśnie, bo ona jest tak bardzo żywa, nie tylko wspominając to, co było 106 lat temu, ale przenosząc się trochę dalej na wschód, to ona tam cały czas ma miejsce.
0: Dokładnie tak, więc trzeba znać swoją historię po to, aby uczyć się na jej błędach.
1: Radio Warszawa jest patronem medialnym tych wydarzeń. My też tam będziemy. Warto być razem z nami również, bo nic Państwu nie umknie z tego, co będzie działo się w Radzyminie i w okolicach. Bardzo dziękuję. Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński był razem z nami.
0: Dziękuję i zapraszam.

0: Reklama.
1: Ale masz słodkie skarpetki.
2: A, no w Garfielda.
1: Słodziutkie.
2: A wiesz, co mają nasi słuchacze?
1: Mają swoje radio.
2: Radio, które tak lubią, że zapisali się do grona darczyńców.
1: Ale my mamy słuchaczy.
2: Dziękujemy wam za każdą wpłatę na funkcjonowanie Radia Warszawa.
1: I zachęcamy was wszystkich do regularnego wsparcia finansowego na rzecz Radia Warszawa.
2: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
1: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
0: Po reklamie.
1: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 7:30. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
3: Z przyczyn technicznych występują utrudnienia w kursowaniu autobusów podwarszawskich linii L4, L5 oraz L19. W niedzielę na PGE Narodowym wystąpi Andrea Bocelli. Na koncert najlepiej dojechać warszawskim transportem publicznym. Po wydarzeniu będą dodatkowe autobusy i tramwaje. Metro linii M2 będzie kursować częściej. Ciężko chory 46-latek samowolnie opuścił szpital. Poszukiwania rozpoczęły powiadomione służby. Mężczyznę wypatrzyli strażnicy miejscy, gdy szedł wyraźnie osłabiony jedną z ulic Rembrandtowa. Po wezwaniu karetki chory wrócił do szpitala. Warszawskie stypendia artystyczne. Trwa rekrutacja na kolejny rok. Nabór potrwa do połowy września. Rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec roku. O stypendia mogą się ubiegać zarówno osoby z dorobkiem, jak i debiutujące w sztuce. Dziś o 20:30 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie z Radomiakiem Radą. Mecz w ramach czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy poprowadzi sędzia Wojciech Myć. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 8:00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Słońce teraz, słońce później, słońce wieczorem, cały dzień będzie słońce.
1: A jutro?
5: A jutro? Jutro też będzie słonecznie, ale jutro będzie upalnie na dodatek, do 32 stopni, w niedzielę do 30. I to taki chyba ostatni upał w sierpniu, bo długoterminowe prognozy już dalej nie wskazują upałów.
1: O, czyli możemy korzystać z tego pięknego, słonecznego dnia. Maksymalnie dzisiaj na termometrach 27 stopni, o tej porze 17 w Warszawie, 14 w Grodzisku Mazowieckim.
4: Poranek z Radiem Warszawa.
0: Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Pielgrzymkowe odgłosy już słychać. To warszawsko-praska pielgrzymka piesza.
2: I Małgorzata Kielak. Cześć Gosiu, dzień dobry.
3: Cześć, szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Czy to jest ten moment, kiedy powinnaś krzyczeć lewa wolna?
3: To jest dokładnie ten moment, właśnie wahadłujemy, więc to jest ten czas.
1: Ale ja słyszę trochę zmęczenia w głosie, ale i słyszę radość, że to dziś, że to już.
3: Zdecydowanie, myślę, że to już jest ten moment, kiedy to zmęczenie miesza się z ekscytacją, z taką tęsknotą, niecierpliwością i naprawdę olbrzymią, olbrzymią radością.
2: A czy jest też taka nutka smutku, no bo wszyscy pielgrzymi wiedzą, że za chwilę już wrócicie do domów, pewnie każdy się będzie cieszył, że można się wyspać w końcu w swoim łóżku i wziąć normalny prysznic, ale jednak wspólnoty nie zastąpi nic.
3: Dokładnie tak. Tak, poza tymi takimi radosnymi emocjami, o których powiedziałam przed chwilą, daje się odczuć już taką nutkę tęsknoty i tego, że wszyscy wiemy realnie, że za te parę godzin zaczniemy tęsknić.
2: A powiedz, jaki jest plan, o której dzisiaj dokładnie docieracie na Jasną Górę i kiedy wejdziecie do kaplicy Matki Bożej?
3: Do Matki Bożej dotrzemy przed godziną 13. Mamy zaplanowaną mszę świętą o godzinie 13. Natomiast wejście planujemy na około 12:30-14, żeby pokłonić się przed Matką.
1: No to już ten plan i wyczekiwanie tego czasu. My odliczamy już te godziny i minuty. Małgorzata Kielak, warszawsko-praska pielgrzymka piesza. Bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy serdecznie.
2: Dobrego maszerowania do tronu jasnogórskiej pani.
3: Dzięki serdecznie.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: trasa S7, Dziekanów Leśny, Dziekanów Nowy, ale w kierunku przeciwnym do Warszawy. Tam w tym momencie jest korek, ale to jest związane z remontem tej drogi. Tam naprawdę trudno czasami momentami przejechać. Trzeba się pilnować, zawijasy różne i wąskie pasy.
1: A ja też tutaj dojrzałam korek w Jerozolimskich, ale nie w kierunku centrum Warszawy, tylko wyjazd z Warszawy. Nieco ciaśniej, ale też ten korek na szczęście nie jest dużych rozmiarów, od wysokości ulicy Mszczonowskiej do Prymasa Tysiąclecia, więc na szczęście niedługi. Poza tym większych utrudnień nie ma i przypominam o utrudnieniach już dzisiaj. Od godziny 11.30 do 13.00 wyłączony dla ruchu kołowego będzie Most Gdański, także Śląsko-Dąbrowski. Unikajcie tego miejsca i sprawdzajcie dokładnie dzisiaj i jutro, ponieważ sporo utrudnień na Powiślu w centrum Warszawy. Możecie samochodem nie przejechać w wielu miejscach, no i wasze autobusy też będą kierowane na trasy objazdowe.
2: Radio Warszawa na lato.

0: I czas na dzisiejszego patrona i opiekuna. My już mówiliśmy, kto nim dzisiaj jest.
1: A dasz mikrofon?
0: Proszę, możesz mówić.
2: Dziękuję. Święty Maksymilian Maria Kolbe, pozdrawiamy bardzo serdecznie jeszcze raz Niepokalanów i tych wszystkich, którzy świętego Maksymiliana mają za swojego patrona, dziennikarze też.
3: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
4: To tylko z pozoru historia nie na temat i nie o dzisiejszym patronie, świętym Maksymilianie Marii Kolbem. Oto II wojna światowa dobiega końca, gdy na japońskim niebie pojawia się amerykański bombowiec. Skrywa w sobie bombę atomową, która ma zniszczyć port w mieście Kokura. Kokurę skrywają jednak gęste chmury, dlatego śmiercionośny ładunek zostaje zrzucony na cel zastępczy – Nagasaki. Punktem orientacyjnym jest tutaj katedra świętej Marii w Urakami, największy kościół ówczesnego Dalekiego Wschodu, postawiony w samym sercu chrześcijańskiej dzielnicy Nagasaki. W ciągu kilku sekund rozpętuje się tam prawdziwe piekło, które pochłonie 80 tysięcy ofiar. Tymczasem zbudowany przez świętego Maksymiliana Kolbego klasztor nadal tam stoi. Stracił zaledwie szyby w oknach, a mieszkający w nim zakonnicy od razu po eksplozji ruszają z pomocą potrzebującym. Tylko jak to możliwe? Otóż gdy kilka lat wcześniej ojciec Kolbe przyjechał z misją do Japonii, zaoferowano mu ziemię pod klasztor właśnie w owej dzielnicy Urakami. Odparł wtedy: tu nie możemy budować. Wkrótce spadnie tutaj ognista kula i wszystko zniszczy. Wprawił tymi słowami wszystkich w osłupienie, ale jak zwykle poszedł bez wahania za głosem Niepokalanej. Zbudował klasztor, tyle że po drugiej stronie pobliskiej góry, i uratował tym samym od pewnej śmierci wszystkich swoich japońskich współbraci. Zatem warto wiedzieć, komu być posłusznym.
3: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Alvaro Soler, jeden z najbardziej słonecznych wokalistów, a już za chwilę godzina 8.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym gościu niedzielnym. O tym, w jakich okolicznościach odeszła z tego świata Maryja. Nie zachowała się po niej nawet najmniejsza relikwia. A także, dlaczego państwu polskiemu nie opłaca się likwidacja funduszu kościelnego. Gość niedzielny, co tydzień nowy.
5: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: Po reklamie.
6: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Kierowcy zapłacą mniej. W przyszłym tygodniu rząd obniży ceny paliw. To największy kryzys od 20 lat. Trudna sytuacja portu lotniczego w Katanii. Rocznica cudu nad Wisłą. W serwisie o obchodach w Radzyminie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Rząd zdecydował się na kolejną odsłonę programu CPN, ale tylko w części. Bez zmian ustawowych można obniżyć VAT i na to zgodę wyraził minister finansów Andrzej Domański.
8: Dzięki obniżce VAT-u do 8% ceny paliwa według premiera spadną od 90 groszy do 1 zł za litr. Równolegle minister energii będzie wskazywał możliwą maksymalną cenę paliw.
9: Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie. Wiadomo, że wiąże się to z poważnymi kosztami. Minister finansów naprawdę dokonywał cudów.
8: Według szefa rządu wysiłek byłby mniejszy, a ulga większa, gdyby nie decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wpływy z tego podatku miały częściowo zrekompensować stratę dochodów budżetowych, która powstała w wyniku pierwszej wersji programu CPN. Z takimi zarzutami nie zgadza się jednak szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
10: Wprowadzenie kolejnego podatku spowodowałoby podwyżkę paliwa.
8: Ministerstwo Finansów poinformowało, że wznowienie na ostatnie 2 tygodnie sierpnia programu CPN będzie kosztować budżet państwa blisko 500 mln zł.
7: A o obniżce cen paliw mówiła Sylwia Białek.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: To najpoważniejszy kryzys dla sycylijskiej infrastruktury lotniczej od 20 lat. Tak obecne problemy związane z erupcją Etny określa zarządca lotniska w Katanii. Spółka poinformowała, że między 6 a 12 sierpnia z powodu obecności popiołu w atmosferze około 630 lotów zaplanowanych w Katanii przekierowano na inne lotniska. Jednocześnie z 1974 zaplanowanych połączeń 711 zostało odwołanych. Część ruchu przyjęły lotniska w Komiso, Palermo i Trapani. SAK podkreśla, że przekierowanie setek lotów wymagało stałej koordynacji między lotniskami, liniami lotniczymi, władzami i operatorami. Aby zapewnić pasażerom możliwie sprawne połączenia, spółka zapewnia, że nadal pracuje nad przywróceniem pełnej działalności lotniska w Katanii, gdy tylko pozwolą na to warunki. Lotnisko Fontana Rosa pozostaje zamknięte dla operacji lotniczych do godziny 2 w nocy z 14 na 15 sierpnia.
11: To się dzieje lokalnie.
7: Radzymin z rozmachem świętuje 106. rocznicę cudu nad Wisłą. W najbliższy weekend odbędzie się tam szereg uroczystości patriotycznych i integracyjnych, przypominających o bohaterach Bitwy Warszawskiej 1920 roku. W planach są m.in. pokazy patriotyczne, loty gołębi pocztowych i sztucznych ogni, czy wystawa sprzętu wojskowego, mówił w poranku z Radiem Warszawa burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński.
12: Na Błoniach za kolegiatą od wczesnych godzin porannych będzie wystawa sprzętu wojskowego, nie tylko tego historycznego, ale również tego współczesnego. nowoczesnego. Wojsko Polskie wystawi m.in. rosomaki czy borsuki, które są świeżym nabytkiem w naszej armii, ale również w tym miejscu za kolegiatą wystawimy obóz rekonstrukcyjny, a w obozie będą czekały oczywiście konie, łani, będą także pokazy walk na białą broń.
7: Gość poranka z Radiem Warszawa podkreślił, że w podwarszawskiej miejscowości pamięć o narodowych bohaterach jest żywa nie tylko w czasie obchodów.
12: Każdego roku, każdego dnia, w każdym miesiącu właściwie tą historię opowiadamy. Ona jest przekazywana najmłodszym ziemniakom już w szkołach. Nasi historycy robią to z ogromną pasją. Dowodem na to niech będzie chociażby Międzyszkolny Klub Historyczny imienia Armii Krajowej, który zrzesza ponad 1000 uczniów. To jest naprawdę nasz towar eksportowy, można powiedzieć. Zazdroszczą nam tego okoliczne samorządy, że młodzi radzymieniacy garną się do historii tak szeroko.
7: Szczegóły weekendowego świętowania można znaleźć na stronie internetowej gminy Radzymin.
11: Dzieje się w sporcie.
7: W czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy zagra Duma Podlasia, która zremisowała na wyjeździe z Rangers FC. Przed tygodniem Jagiellonia wygrała 2-1. Następnym rywalem Białostoczan będzie Iberia Tbilisi. Z nadziejami na grę w Lidze Europy pożegnali się piłkarze Górnika Zabrze. Wicemistrzowie Polski w rewanżu zremisowali z Ferencvarosem 1-1. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem Węgrów 1-0. Górnik zagra teraz o fazę zasadniczą Ligi Konferencji. Jego przeciwnikiem będzie AS Monaco. O udział w tych rozgrywkach walczy też Raków Częstochowa po bezbramkowym remisie w pierwszym spotkaniu. W rewanżu medaliki wygrały w Szwecji z miejscowym Hammarby 1-0. Raków w czwartej rundzie zagra z Hajdukiem Split. Lech Poznań swój rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji z KL Klaksvik zagra dziś. Decyzja została podjęta w związku z problemami mistrzów Polski z dotarciem na Wyspy Owcze. Pierwsze spotkanie w stolicy Wielkopolski kolejarz wygrał 1-0.
6: Dziś bardzo dużo słońca i cieplej, chociaż poranek jeszcze może być taki orzeźwiający, ale później już piękne polskie lato i upalny weekend przed nami.
0: 27 stopni dzisiaj maksymalnie w stolicy i w okolicy, jutro maksymalnie nawet 32 stopnie i w niedzielę podobnie 30 stopni. Gdzieś tam wieczorem może już coś zacząć padać, ale to dopiero wieczór i noc i od poniedziałku delikatne ochłodzenie. O tej porze w Warszawie 17 stopni.
11: Letni poranek z Radiem Warszawa.
6: Teraz czas na to, żeby już ostatecznie się obudzić. 6 minut po godzinie 8. Piękny dzień się rozpoczyna, a dziś z tak znutą nostalgii będzie ten poranek. I to jest utwór, który ja kiedyś na takich starych taśmach magnetofonu szpulowego mojego taty odnalazłem.
0: No wiesz, właśnie dla mnie to jest historia do odkrycia, tak ci powiem, ta piosenka jednak, bo powiedziałeś mi, no kojarzysz, Yellow River, Yellow River.
6: Musisz kojarzyć.
0: Kojarzę, oczywiście, ale nie jest to taka piosenka, którą tylko po tytule bym skojarzyła, o tak powiem. Jest to utwór z 1970 roku, a jak sam przyznaje Jeff Christie, pisząc Yellow River, był pod wpływem piosenki Galveston, Glenna Campbella, którego bohater na polu bitwy rozmyśla o ukochanej i marzy o powrocie do domu. Więc jest to taka angielska zapowiedź obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w pewnym sensie. No bo to jest też ciekawe, że żołnierze na froncie po to, żeby trochę odsapnąć od tej wojennej zawieruchy, często myślą o swoich ukochanych kobietach.
6: Weronika Ostrowska.
0: I Jarek Wydra.
6: Dzień dobry.
11: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Zderzenie czołowe na drodze numer 76 między Garwolinem a Łukowem, miejscowość Stoczek Łukowski. Tu wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać według przewidywań do godziny 9.
1: Gość poranka.
2: Dzisiaj wspominamy świętego Maksymiliana Marię Kolbego, jutro natomiast przepiękna uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, także święto Wojska Polskiego, rocznica 106. Cudu nad Wisłą, a w naszym studiu o poranku ksiądz biskup Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Szczęść Boże, witam
3: Bóg zapłać, serdecznie. Pozdrawiam, dziękuję za zaproszenie.
2: Księże biskupie, to jest bardzo piękny dzień, ale też tak dużo się dzieje, że ja taki mam w sobie trochę lęk, żeby nam Matka Boża gdzieś nie umknęła w tych wszystkich obchodach. Czy ona może się schować, być niewidoczna?
3: Tak, po ludzku mówiąc, ona sama by się pewnie chciała schować, bo ona jest takim Bożym narzędziem pokornym. Ale to do nas należy i o tym nam Pan Jezus też przypomina przy różnych okazjach, że Matka Jego jest kimś wyjątkowym. Jego Matka i nasza Matka. Więc nie może umknąć nam, nie możemy zapomnieć, bo to, co ona czyni, kiedy stajemy z prośbą wobec jej oblicza, To są rzeczy niewyobrażalnie wielkie i to w historii naszej mamy dowody naprawdę bardzo liczne. A to, co się wiąże z rokiem 1920, jest wyjątkowe.
2: Spotykamy się w momencie, kiedy na Jasną Górę docierają kolejni pielgrzymi z Warszawy, między innymi. Mam informację, że właśnie przed tron Jasnogórskiej Pani dociera warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna. My dzisiaj w poranku łączyliśmy się już z warszawsko-praską pieszą pielgrzymką. Ci pielgrzymi przy tronie Jasnogórskiej Pani będą o godzinie 20. Księże biskupie, chyba możemy się z naszymi słuchaczami podzielić wielką radością, że widać, że na tych pielgrzymkowych trasach coraz więcej jest pielgrzymów. Także w tej naszej warszawsko-praskiej pielgrzymce.
3: Dochodzą wiadomości, zresztą uczestniczyłem w kilku spotkaniach, odprawiając po drodze. To we wszystkich pielgrzymkach jest ten trend wzrostowy. Dziękować Panu Bogu i wiem, że w naszych także idzie więcej pątników. To jest też zasługa tych duszpasterzy, którzy naprawdę rozumieją, jaki jest wielki wkład w rozwój życia religijnego właśnie tych ludzi, którzy przeszli szlak pielgrzymi, czy też doświadczyli tej formacji pielgrzymów. I coraz większa jest dbałość o to, żeby te pielgrzymki były dobrze sformatowane.
2: Jeśli chodzi o diecezję warszawsko-praską, dla nas ten cud nad Wisłą, rocznica cudu nad Wisłą, to jest bardzo ważny moment. Także to wspominanie Matki Bożej Zwycięskiej, tej Matki Bożej, która łamie w swoich dłoniach strzały nieprzyjaciela. Czy Maryja dla nas w naszej codzienności może być też takim wsparciem przed strzałami nieprzyjaciela. Myślę oczywiście o złym duchu, o szatanie, który wysyła te strzały wobec nas, któremu ulegamy często. Czy ona może być dla nas wsparciem, tak jak była wsparciem dla bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku?
3: Oczywiście, to tutaj nie ma innej odpowiedzi. Ona jest po to, aby była wsparciem. To od nas zależy, czy się udamy pod jej opiekę. Bo tak jak Pan Bóg nie działa z przymusu, tak samo i Matka Boża. Jeśli my zwracamy się do niej z prośbą o opiekę i czynimy to poważnie, uznajemy jej autorytet i moc, to wtedy ona przedstawia nas Panu Jezusowi i to daje naprawdę niezwykłe owoce.
2: Przy okazji Bitwy Warszawskiej wspominamy też to, że Matka Boża wtedy ukazała się bolszewikom. Czy Kościół w jakiś sposób potwierdza to objawienie, zaprzecza temu objawieniu? Czy to jest w ogóle istotne? Co tam naprawdę się stało? Jak ksiądz biskup do tego podchodzi?
3: Są jakby zanotowane i zobrazowane dwa takie pojawienia się Matki Bożej. 14 rankiem, to jest mniej więcej w okolicach czasu śmierci księdza Skorupki nad Dossowem i w kilkanaście godzin później, w nocy, na początku 15 sierpnia, pod

0: wsłuchał się w te opowieści powracających żołnierzy i no i namalował też obraz. To więc takie dwie pamiątki mamy. Jeden z nich, z tych obrazów zaginął. Natomiast prawdą jest, że te świadectwa pochodzą od żołnierzy bolszewickich. To tylko wzmacnia jakby powagę i prawdomówność, bo jaki byłby sens, żeby oni konfabulowali, prawda? Nie, to było dla nich coś tak wyjątkowego, to przeżycie, i to wszystko no, ma swój sens. To się trzyma, że tak powiem, mocno jednego przesłania, że rzeczywiście Matka Boża była obecna w sposób szczególny. No, w tych trudnych sytuacjach.
1: Dla księdza biskupa, jako pasterza tej ziemi, jest to ważne, że tutaj miały miejsce te wydarzenia, że tutaj była przelana polska krew, polskich bohaterów za wolność naszego kraju, za to, że możemy dzisiaj żyć w Polsce, która cieszy się wolnością. Możemy jeździć na wakacje, dobrze spędzać czas.
0: Bardzo dziękuję za to pytanie. Proszę mi, że tak powiem, uwierzyć, że to jest dla mnie coś wyjątkowego. Że ta dbałość o rok 1920 to jest takie jedno z takich poważniejszych zadań zadane dla nowej diecezji warszawsko-praskiej i potwierdził to, ja to nazywam to takim swoistym testamentem, Jan Paweł II, kiedy był w 99 roku tutaj na tych terenach, był w Radzyminie przed katedrą na Pradze. I nie mamy wątpliwości, że on nam przekazał swoją serdeczną prośbę, dbajcie o pamięć tych wydarzeń, zadaje to waszym sercom, waszym umysłom, waszej odpowiedzialności za wiarę, za historię narodu, za taką, powiedziałbym, prężność duchową, bo tam działy się rzeczy, na których trzeba budować przyszłość.
1: Dzisiejszy wieczór, jutrzejszy dzień to przede wszystkim czas wdzięczności, czy też czas prośby? Prośby o to, żeby ta historia się nie powtórzyła. Żeby się nie powtórzył ten najazd ze wschodu. Dzisiaj też widzimy te ruchy i niestety ta historia Bitwy Warszawskiej 1920 roku jakby wydaje się mniej odległa niż jeszcze kilka lat temu.
0: Tak, jeśli można. Ja bym posłużył się tutaj takim, powiedziałbym, obrazkiem. Mianowicie, no kiedyś to były takie, powiedziałbym, normalne, w normalnych warunkach, kiedy dziecko przychodziło ze szkoły, to kochający rodzic, odpowiedzialny, zadawał dziecku pytanie, czy masz coś zadane do odrobienia, mówiąc o lekcjach. I po jakimś tam czasie, wieczorem, czy lekcja jest już lekcje są odrobione. To właśnie ten rok 1920 to jest takie potężne zadanie domowe do odrobienia. A my w każdą rocznicę powinniśmy zapytać, jak ten odpowiedzialny rodzic, czy lekcje są odrobione. Bo jeśli my nie zadamy tego pierwszego i tego drugiego pytania, to będziemy się zbierać i 1000 razy i to nic nie wniesie. To będzie takie piękne słowo, które nic nie buduje. To są wspomnienia dla, powiedziałbym, dla kamer, dla radia, dla piszących. Coś trzeba było zrobić, tak niektórzy powiedzą, bo tego wymaga chwila i tak dalej. To nie o to chodzi. To są poważne daty, to są poważne wydarzenia, z których my powinniśmy dźwignąć się z nową mocą i jakby z nowym spojrzeniem na rzeczywistość nadchodzącego czasu.
1: Czyli ksiądz biskup nam wszystkim zadaje dzisiaj to zadanie domowe i przyjdzie chwila, kiedy ksiądz biskup zapyta, i co, zadanie odrobione?
0: Ja najpierw sobie to zadaję.

0: Prawda, i cieszę się, że żyję w takim czasie, kiedy możemy to czynić.
1: Dzisiaj o godzinie 21 uroczysty apel poległych, złożenie wieńców przy krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć księdza Ignacego Skorupki. Księdza biskupa będzie można tam spotkać, to oczywiście Ossów, a jutro przede wszystkim zapraszamy Państwa na uroczystą mszę świętą na terenie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej, która będzie koncelebrowana przez kardynała Kazimierza Nycza. Będzie oczywiście także obecny ksiądz biskup Romuald Kamiński. Transmisja również w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, żeby wziąć udział w tych obchodach i uroczystościach. Ja bym chciała, księże biskupie, jak to już jest tradycja naszych spotkań, poprosić o błogosławieństwo. Tylko dzisiaj szczególnie dla tej ziemi, dla tych wszystkich, którzy kultywują pamięć i dla nas wszystkich, żebyśmy tę lekcję historyczną odrobili.
0: To jest pragnienie, to powinno być pragnieniem obecnego pokolenia i aby się to zadziało i wydało dobre owoce, wszystkim wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Błogosławił ksiądz biskup Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja jestem ogromnie wdzięczny za to dzisiejsze spotkanie.

0: Reklama.
1: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: Cześć, słuchacze. Ktoś tu chce się obudzić? To my, Radio Warszawa. Jeśli masz coś do powiedzenia albo chcesz, żeby twoja reklama była słyszana, to może warto pomyśleć o reklamowaniu się u nas? No to wystarczy zadzwonić do nas lub napisać. Nie ma sensu czekać, bo życie jest za krótkie na nudne reklamy, no nie? Więc reklamuj się w Radiu Warszawa, kiedy tylko chcesz. No, może nie o 5 rano?
0: Po reklamie.
3: Za 29 minut będzie godzina 9. Wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: Utrudnienia komunikacyjne w stolicy w związku z obchodami Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej z powodu wyłączenia dla ruchu kołowego Mostu Gdańskiego oraz Śląsko-Dąbrowskiego między 11.30 a 13.00 na trasy objazdowe zostaną jutro skierowane m.in. tramwaje linii 6, 18, 20, a także autobusy 190 i 500. A w najbliższy weekend w Radzyminie odbędzie się szereg uroczystości patriotycznych i integracyjnych przypominających o bohaterach Bitwy Warszawskiej. W planach m.in. wystawa sprzętu wojskowego, pokazy sztucznych ogni i koncerty. Szczegóły na stronie gminy Radzymin. Na Ursynowie wyremontują dwa ogólnodostępne boiska do koszykówki. Zmiany przejdą kompleks Orlik przy ulicy Przybarzantarni i obiekt przy ulicy Dębowskiego. Prace remontowe zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku. Pod koniec wakacji będzie można zdobyć kartę rowerową. Straż Miejska organizuje egzaminy dla uczniów szkół podstawowych, którzy ukończyli 10 lat. Najbliższe terminy to 21, 25 i 26 sierpnia. Podróże z flagą Mazowsza. Trwa piąta edycja konkursu fotograficznego realizowanego w dwóch kategoriach: kultura i architektura oraz natura. Łączna pula nagród wynosi 25 tysięcy złotych. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 9.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Dziś bardzo dużo słońca i bardzo przyjemne temperatury. Na dodatek wiatr zmienia swój kierunek z północnego na południowy i będzie to jeszcze potęgować to ciepło.
5: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 27 stopni, jutro i w niedzielę upalnie. Jutro 32, w niedzielę nawet 30 stopni, a po weekendzie zrobi się nieco chłodniej. W poniedziałek maksymalnie 20 stopni, o tej porze 19 w Warszawie.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Patrz, wczoraj jeszcze w studiu, wieczorem też jeszcze w studiu Radia Warszawa, a już teraz na Jasnej Górze Grzegorz Kozłowski z Warszawską Akademicką Pielgrzymką Metropolitalną. Dzień dobry, cześć!
2: Dzień dobry, cześć!
3: I to już koniec pielgrzymowania właśnie tej pielgrzymki.
1: Nie ma już nic.
2: No tak, pielgrzymka już do tego celu. No,
1: słychać, że jest dużo pielgrzymów na Jasnej Górze.
3: Grzegorz, tak, wiemy, że jesteś na Jasnej Górze, bo nic nie rozumiemy, co mówisz, i na pewno jest tłum ludzi, który powoduje, że zabierają ci pasmo telefonii komórkowej. To wiemy na pewno.
2: Musi być tak. Dokładnie. Nadal mnie słabo słychać.
3: Tak.
1: To usłyszeliśmy. No dobrze, ale dzisiaj też pamiętajcie, że na naszym Facebooku, w mediach społecznościowych, taka obfita relacja z tych końcowych etapów drogi różnych pielgrzymek, bo dzisiaj wielu pielgrzymów dociera na Jasną Górę. Teraz Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna. O godzinie 12 warszawsko-praska Piesza Pielgrzymka, Warszawska Piesza Pielgrzymka Akademickich Grup 17, dopiero po południu. Ja, Grzesiu, rozumiem, że będziesz próbował łapać tych pielgrzymów, których mogą kojarzyć nasi słuchacze.
3: To chyba było tak.
2: Się zrobić? To było.
1: No dobrze. No to wszystkiego dobrego, czasu z Matką Bożą bardzo dobrego, a skoro zasięgu nie ma, to tylko lepiej dla pielgrzymów.
3: Halo, może teraz coś powiesz.
2: Halo, halo.
3: O, doskonale, no tak, cię słychać. To spróbuj powiedzieć, jak to Panie wejście ale wyglądało.
1: Nic z tego.
2: Arcybiskup Albas. No i witał wszystkich pielgrzymów, którzy dotarli na górę, i prowadził on Gwiedzianą, która przewodziła całej naszej WAPM. Jest to grupa, która, do której zaliczają się służby. Do niej właśnie należały wszystkie te osoby, które w niej maszerowały.
3: O, trochę zrozumieliśmy. Bardzo ci dziękujemy za te relacje, Grzegorz Kozłowski z Jasnej Góry.
2: Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: na trasie Sochaczew-Wyszogród. To jest Krajowa 50, dokładnie w okolicach miejscowości Stefanów. Doszło do zderzenia czołowego, droga jest całkowicie zablokowana, trzeba poruszać się objazdami.
1: Dojazd do Warszawy bez utrudnień, po samej Warszawie poruszacie się także totalnie bez utrudnień. Doskonały dzień na to, żeby pojeździć sobie samochodem po Warszawie.
2: To jest Radio Warszawa.
3: 106,2 FM.
2: Dobrze słuchać.

0: zobacz, wydawałoby się XXI wiek.
1: No
0: mamy
1: właśnie.
0: 5G, mamy internet, taki bardzo szybki, a jednak zwykłe połączenie telefoniczne, jak jest dużo ludzi w jednym miejscu, okazuje się dużym wyzwaniem.
1: Ale okazuje się, że Grzegorz Kozłowski złapał i wyrwał kawałek internetu.
2: Przegląd dobrych wiadomości.
3: Moi drodzy, Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna już właśnie dotarła na Jasną Górę. Przewodniczył jej w grupie miedzianej ksiądz arcybiskup Adrian Galbas. Grupa miedziana to jest taka specyficzna grupa, ponieważ jej właściwie przez całą trasę pielgrzymki nie ma. Pojawia się ona dopiero na tym ostatnim etapie, ponieważ są to służby, które służą wszystkim naszym pielgrzymom podczas całego pielgrzymowania. Są to zarówno ci, którzy przygotowują noclegi, jak i ci, którzy służą w medycznych służbach, ci, którzy odpowiadają za bardzo wiele różnych funkcji, jak choćby to, żeby przygotowywać różnego rodzaju posiłki, jedzenie, zaplecze. Jest tego naprawdę bardzo wiele. Wszystkie te osoby właśnie idą w grupie miedzianej, tak o niezwykłym kolorze, a następnie zaraz potem wchodzi druga, która jest największą z grup WAPM-u, czyli brązowa, licząca ponad 600 osób. A tak dla waszej wiedzy, drodzy słuchacze, dziś na Jasną Górę z WAPM-em dotarło ponad 2700 osób i jest to bardzo dobre światło, ponieważ okazuje się, że pielgrzymka odżywa. Te czasy, które przeżyliśmy w przełomie roku 2020-2021 spowodowały, że pielgrzymki były w lekkim odwecie, ale dziś rzeczywiście ta tradycja na nowo wraca. No i to, co jest piękne w WAPM-ie, to przede wszystkim to, że jest tutaj bardzo dużo ludzi młodych, którzy dzielą się tym doświadczeniem wiary i tej wiary też doświadczają idąc. Są to właśnie, jak wszyscy o tym mówią, rekolekcje w drodze, które teraz się kończą, ale owoce dopiero przyjdą. Oni już przyszli.
0: Dobrych wiadomości od Grzegorza Kozłowskiego, który w tym momencie jest na Jasnej Górze. I pamiętajcie, że w naszych mediach społecznościowych dzisiaj przez cały dzień relacje z dojścia i z wejścia pielgrzymów na Jasną Górę. Dzisiaj także na naszym kanale YouTube premiera o godzinie 20:00 o tym, czym jest prymat papieski. Na tę rozmowę zaprasza właśnie Grzegorz Kozłowski.

0: Amanda Lear i
1: A widzisz, co ja mam przed sobą? Właśnie takie coś
0: Nie wiem, komputer mi zasłania. A, takie coś Zaraz się dopytam, co to.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czy na mazowieckich drogach jest bezpiecznie? Czego najbardziej obawiają się kierowcy i piesi? Dlaczego alkohol i kierownica to złe połączenie? Na te i inne tematy będę rozmawiał z ekspertami w audycji Kierunek Bezpieczeństwo. W każdy piątek o 18.40. Zapraszam, Wojciech Dudkowski.
4: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
2: O reklamie.
0: Minuta po 9:00. Wiadomości Radia Warszawa przed nami.
6: Z Rady Ministrów do Trybunału Konstytucyjnego. Kontrowersje wokół Macieja Berka. Ukraińscy żołnierze nie przemaszerują Wisłostradą Kijów bez zaproszenia na defiladę 15 sierpnia. Dziś w wielu urzędach nie załatwimy spraw. W serwisie sprawdzamy, które placówki w Warszawie są zamknięte. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Donald Tusk dał zielone światło Maciejowi Berkowi, by wycofał się z Rady Ministrów i mógł kandydować do Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze parę dni temu był on ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. To kandydatura, która wzbudza wiele kontrowersji na scenie politycznej.
7: Kontrowersje wzbudza m.in. to, że Maciej Berek był ministrem w rządzie Donalda Tuska, a premier opowiadał się wcześniej za apolitycznością Trybunału Konstytucyjnego. Szef rządu podkreślił, że tego zdania nie zmienił, ale...
8: Ja nie znam osoby lepiej przygotowanej do tego, żeby pomóc naprawić tę sytuację, jaką mamy w związku z wadliwym Trybunałem Konstytucyjnym.
7: To konflikt interesów, tak komentuje to rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
9: Pan Berek odpowiadał za przygotowywanie ustaw i dzisiaj ten sam człowiek miałby trafić do Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby co, oceniać te ustawy?
7: Kandydaturę Macieja Berka krytykują też koalicjanci.
6: Opinie polityków zebrała Dagmara Kędzior.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Ukraińscy żołnierze nie wezmą udziału w warszawskiej paradzie wojskowej 15 sierpnia. Według ukraińskiego MON nie otrzymali zaproszenia na to wydarzenie. W sobotę odbędzie się defilada wojskowa z okazji Dnia Wojska Polskiego, w której oprócz polskich żołnierzy wezmą udział też wojskowi krajów sojuszniczych.
11: Ukraiński resort obrony przekazał mediom nad Dnieprem, że przedstawiciele ukraińskiej kompanii reprezentacyjnej nie przemaszerują w tym roku nad Wisłą, bo nie zostali oficjalnie zaproszeni. We wcześniejszych latach Ukraińcy uczestniczyli w defiladzie 15 sierpnia. Ukraińscy komentatorzy przypominają, że Święto Wojska Polskiego ustanowiono na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, w której sojusznicze oddziały ukraińskie walczyły ramię w ramię z Polakami przeciwko sowieckim najeźdźcom. W Polsce i na Ukrainie pamiętana jest postać pułkownika Marka Bezruczki, dowodzącego m.in. obroną Zamościa.
6: Relacjonował Paweł Buszko.
10: Dzieje się blisko.
6: W wielu urzędach niczego dziś nie załatwimy. Pracownicy administracji mają wolne w zamian za przypadające jutro święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nieczynne są m.in. placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski zachęca do korzystania z usług dostępnych przez internet.
12: Zamknięcie placówek nie oznacza, że klienci nie będą mogli w ogóle skorzystać z usług ZUS-u, bo funkcjonują usługi online na e-ZUS-ie. Po zalogowaniu na własne konto można m.in. wysłać wniosek o 300+ na wyprawkę szkolną, czy złożyć wniosek o stażowe lub inne wnioski i pisma, a także samodzielnie wyliczyć prognozowaną emeryturę albo sprawdzić stan swojego konta w ZUS-ie.
6: Nieczynna jest też infolinia ZUS-u. Dziś nie załatwimy też niczego w Urzędzie Skarbowym. Nieczynne są też ministerstwa i urzędy wojewódzkie. 14 sierpnia jest dniem wolnym dla pracowników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz dzielnicowych wydziałów obsługi mieszkańców. Punkty obsługi pasażerów ZTM będą natomiast działały bez zmian. O zmianach poinformowała także Poczta Polska. Dziś placówki także całodobowe będą czynne maksymalnie do 22:00. Wyjątkiem jest placówka w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej, która czynna będzie do północy. To opowieść o rodzinnych ranach, alkoholizmie oraz próbie odbudowania relacji po latach rozłąki. Do kin trafi dziś film Odzyskany, pełnometrażowy debiut reżyserski Marcina Kwaśnego, aktora znanego m.in. z filmów Katyń, Pilecki i Wyklęty. W głównych rolach m.in. Andrzej Mastalerz, Filip Gurłacz i Maria Gładkowska. Jak mówi reżyser filmu, główny bohater Janek przechodzi wiele trudności i uczy się przebaczenia.
13: Opiekuje się schorowaną matką, który jest prześladowany przez oprawców, którym wisi pieniądze, i nagle pojawia się w jego życiu ojciec, który był przez wiele lat nieobecny. Nie jest to historia łatwa, ale historia, która przynosi nadzieję, która przynosi, myślę, że dobre rozwiązanie, bo to jest historia o przebaczeniu.
6: Muzykę do filmu skomponował Robert Jansson, lider zespołu Various Monks.
0: Słońce, słońce, słońce, słońce i ciepło, ciepło, ciepło. Tak dzisiaj będzie i tyle można powiedzieć o pogodzie.
1: I że maksymalnie na termometrach dzisiaj 27 stopni, odrobinę wiatru widać. Za oknem trochę się poruszają te liście, które my widzimy. Jutro maksymalnie 32 stopnie w stolicy i w okolicy. W niedzielę także upalnie nawet 30 stopni. A o tej porze 17 w Legionowie, 18 w Wołominie, w Piasecznie 18 i podobnie w Radzyminie.
10: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Tyle dzisiaj mówimy o pielgrzymowaniu i jesteśmy sercem z tymi pielgrzymami, którzy docierają na Jasną Górę, z tymi także, którzy pielgrzymowali duchowo, ale nie wiem, Jarek, czy wiesz, że w niedzielę kolejni pielgrzymi opuszczają Warszawę, żeby potem zmierzać na Jasną Górę i my będziemy mieli okazję porozmawiać z nimi już w poniedziałek w Górze Kalwarii.
0: Tak, i bardzo się cieszymy na to spotkanie, żeby zobaczyć, jak ta pielgrzymka tak naprawdę wygląda, bo słuchamy relacji codziennie, a będziemy mogli w poniedziałek zobaczyć i Państwu to opowiedzieć, będąc naocznymi świadkami.
1: Pielgrzymi praskiej pielgrzymki pomocników Maryi Matki Kościoła do Góry Kalwarii docierają dokładnie w poniedziałek o godzinie 8.30, a poranek z Radiem Warszawa startuje oczywiście w poniedziałek bez zmian o godzinie 7, już od 7 rano będziemy towarzyszyć pielgrzymom, będziemy także rozmawiać z lokalnymi władzami, będziemy także pytać o świętego Stanisława Papczyńskiego, bo oczywiście Góra Kalwaria to miasto świętych.
0: Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra.
0: Zapraszamy już do Góry Kalwarii w poniedziałek i przed radioodbiorniki, ale teraz spędzamy czas w studiu z Państwem.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: No i nie zapominamy o tym, że my naszych słuchaczy chcemy wysłać na wakacje. Co prawda dwudniowe, ale bardzo fajne.
2: Ale to już właśnie dziś dowiemy się, kto uda się na dwie osoby spędzi czas w folwarku księżnej Anny na Podlasiu, dokładnie w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem, ale cały czas mogą Państwo sprawić, żeby to właśnie Wasz SMS wygrał, bo cały czas czekamy na wiadomości SMS pod numerem 7248.
1: 7248, a w treści SMS-a wpisujecie RW, swoje imię i nazwisko i hasło Podlasie. Dlaczego? Dlatego, że folwark księżnej Anny znajduje się właśnie na Podlasiu. Blisko z tego miejsca do Drohiczyna, blisko także do Milejczyc. Jeżeli chcielibyście odwiedzić sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza, gdzie naprawdę wielu pielgrzymów udaje się w każdy weekend. Można tam też, to z takich ważnych wiadomości, w Milejczycach, po mszy świętej, szczególnie w niedzielę, nabyć jakieś lokalne produkty. A sam folwark księżnej Anny jest to miejsce, w którym możecie spróbować lokalnych specjałów i te dania przygotowywane przez kucharza na talerzach wyglądają naprawdę obłędnie. 7248 RW, imię i nazwisko, hasło Podlasie. Jeszcze dziś macie okazję, żeby wybrać się na 2 dni w 2 osoby do folwarku księżnej Anny. No ja nie powiem, ten weekend mogłabym tam spędzić, gdybym mogła wygrać to zaproszenie, bardzo chętnie.
2: Sponsorem zabawy jest oczywiście folwark księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. Czekamy na wiadomości. Dziś rozstrzygnięcie tej zabawy. Proszę też nas uważnie słuchać i nosić przy sobie telefon komórkowy, jeżeli już ktoś wiadomość wysłał, a jego koszt to 2 zł 46 groszy z VAT.
1: I pamiętajcie oczywiście, że ten weekend, w który wybierzecie się do folwarku, to wy wybieracie. To nie musi być ten najbliższy.

0: Masz coś?
1: Trochę mam, ale jakby remontów nie było na drogach, to jeździłoby się już super, super. Nawet w Zegrzu Południowym, przed rondem właśnie od strony Zegrza w kierunku Legionowa i Warszawy, nie ma korka, wyobraź sobie. Jest za to, jeżeli od strony Nieporętu do tego ronda zmierzamy, to tak na wysokości kąpieliska, to trochę się tam korek tworzy.
0: Odrobinę korka na trasie S8, wyjazd z Warszawy od wysokości Niegowa, korek się zaczyna i do Trojan się ciągnie tam prace drogowe i być może dlatego trochę ciaśniej, ale poza tym totalnie nie ma o czym mówić.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie śpiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
0: Rozbrajamy to ABC społecznej krucjaty miłości na łopatki.
4: Tak, bo chcemy się uczyć miłości, chcemy czynić dobro, chcemy uczyć się współczucia, chcemy uczyć się empatii. Chociaż wiemy, że nieraz takich pierwszych chęci brakuje, może czasami pomysłów, ale mimo wszystko mówimy, my jesteśmy wyuczalni.
0: To oczywiście i dlatego w naszym harmonogramie dnia planujemy także czas na miłosierdzie.
4: Tak, chcemy być kreatywni,
0: oczywiście.
4: Chcemy obserwować świat dookoła nas, chcemy obserwować swoje serce, chcemy się pytać Pana Boga o Jego wolę wobec nas.
0: I chcemy uczyć się razem z prymasem Wyszyńskim, żeby chętnie spieszyć z pociechą, radą, pomocą, sercem. Trzy bardzo trudne do wykonania rzeczy, tak mam takie wrażenie. Tak,
4: chyba najprostsze to by było z sercem, bo kardiologicznie trudno je wyciąć, więc zawsze, kiedy jestem z drugim człowiekiem, to jestem ze swoim sercem.
0: Ale czy to też jest tak, że z tą radą chętnie każdemu, to chyba trzeba tutaj wyczuć. To nie jest wcale takie oczywiste, że chętnie spieszę z radą, no to znowu mogą być te scenariusze.
4: Oczywiście jestem zupełnie przeciwny, by komuś wciskać mocno rady, bo tutaj mogłoby później pasować takie zdanie, chcesz mieć rację czy relację. I są tacy ludzie, co by wszystkim tylko radzili i mówili, a ktoś takiej rady akurat teraz nie potrzebuje. Spieszyć radą, no to przede wszystkim trzeba znowu uczynić jakiś taki, bym powiedział, rozmowę, podsumowanie tego, co wiem o świecie. Ktoś do mnie przychodzi i czeka, aż się mnie zapyta, na przykład, i może się zapytać, albo jak to jeden ksiądz mówi czasami w rozmowie ze mną, proszę księdza, jeżeli tylko mogę, to bym księdzu coś podpowiedział. Tak? I można się zapytać.
0: Jeżeli mogę, czyli już uwzględnia się, że no, ten drugi człowiek, to znaczy to może być taki, jeżeli mogę, które mówi, jeżeli mogę.
4: No jeżeli ksiądz by chciał, prawda, albo czy ksiądz pozwoli.
0: Czyli ta rada to też powinna być z uwzględnieniem tego, co ten drugi człowiek potrzebuje, a może w danej chwili, to też jest może trudne czasami rozeznać, czy on potrzebuje w tym momencie rady, pomocy z naszej strony jakiejś konkretnej, jakiegoś działania, na przykład wysłuchania, czy potrzebuje tego serca. Ja serce rozumiem jako bycie.
4: Rzeczywiście, każdy człowiek rzeczywiście reaguje w swoich sytuacjach różnie. To trzeba poznać drugiego człowieka. Jeden chce dużo rad, jeden chce po prostu pobycia z nim, żeby go wysłuchać, on się wygada i on już sobie sam znajdzie problemy. Czasami werbalizacja tego, co się dzieje w sercu, nazwanie problemów, opowiadanie o tym, z czym sobie nie radzę, nagle ten człowiek na koniec takiej rozmowy, chociaż nic człowiek nie powiedział, zna już odpowiedzi na to, co się w nim dzieje, prawda? Tylko teraz trzeba przejść od tego gadania oczywiście do konkretnych czynów, ale pamiętam też taką dość śmieszną sytuację w moim życiu, kiedy żeśmy jako lektorzy byli opiekunami naszych młodszych ministrantów na rekolekcjach wakacyjnych. Był jeden lektor, taki bym powiedział najgroźniejszy, bo jak ktoś się źle zachowywał z młodych ministrantów, to mu kazał robić pompki. No i kiedyś wyszedł przed namiot taki młody ministrant, mówi, gadałeś, jest po ciszy nocnej, to dygasz pompki. 30 pompek. A ten ministrant mały zrobił 3 i krzyczy do niego, ale ja nie dam rady. A ten lektor, na co mnie twoje rady, dygaj.
0: Takich rad by było w naszym życiu jak najmniej. Chyba chodzi o to w tym czynnym współczuciu, w cierpieniu, znów, by to serce mieć otwarte, by to serce cały czas było skierowane na to, że ten drugi może potrzebować mojej pomocy, może czegoś potrzebować ode mnie. A jak ja będę skupiony na sobie, no to nawet tego nie zauważę i czy rada, czy serce, czy pociecha, no tutaj się nie wydarzy po prostu.
4: No tak, ale my chyba znamy takie powiedzenie o drugim człowieku. Ludzie, ten człowiek to normalnie jakby ręce na dłoniach, nie?
0: Serce na dłoniach.
4: Serce na dłoniach, no właśnie, że on jest

0: ty rzeczywiście dar. Jeżeli chodzi o radzenie, dawanie rad, to przede wszystkim bądź kompetentny. Nie to, że coś tam sobie wymyśliłeś i będziesz teraz radził, bo jesteś najmądrzejszy. O ludzie, ilu takich ludzi jest? Może nawet czasami ja.
1: To może dobra rada będzie taka, słuchaj, ja w tej dziedzinie nie orientuję się, ja ci nie pomogę, ale mogę wskazać ci kogoś, kto moim zdaniem da ci lepszą radę w
0: tym
1: momencie.
0: Ale można jeszcze w takiej rozmowie zapytać się tej osoby, jeżeli mi to opowiadasz, to dlatego, że oczekujesz, że chcę, żebym cię wysłuchał, czy chcesz, żebym ci coś poradził, czy chcesz, żebym po prostu się za ciebie pomodlił. Też można tak wprost się zapytać, czego ten człowiek ode mnie w tym momencie potrzebuje. Rady, pocieszenia, bycia, modlitwy, nie wiem jakiego wsparcia.
1: I znów powracamy do tego prostego pytania. Czego ty oczekujesz?
2: Czas.

0: Reklama.
1: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: Reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Wiadomości z życia kościoła. Janusz Zalewski. Pielgrzymki z Warszawy docierają dziś na Jasną Górę. Na szczycie są już uczestnicy Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Towarzyszył im nasz redakcyjny kolega Grzegorz Kozłowski.
4: Okazuje się, że pielgrzymka odżywa. Te czasy, które przeżyliśmy w przełomie roku 2020-2021 spowodowały, że pielgrzymki były w lekkim odwecie, ale dziś rzeczywiście ta tradycja na nowo wraca. No i to, co jest piękne w UAPM-ie, to przede wszystkim to, że jest tutaj bardzo, ale to bardzo dużo ludzi młodych, którzy dzielą się tym doświadczeniem wiary i tej wiary też doświadczają idąc. Są to właśnie, jak wszyscy o tym mówią, rekolekcje w drodze.
3: Kilka kilometrów ma jeszcze przed sobą warszawsko-praska pielgrzymka piesza. Jak mówiła na naszej antenie Małgorzata Kielak, to czas radosny, ale zaczyna się pojawiać tęsknota.
5: Zdecydowanie. Myślę, że to już jest ten moment, kiedy to zmęczenie miesza się z ekscytacją, z taką tęsknotą, niecierpliwością i naprawdę olbrzymią, olbrzymią radością. Poza tymi takimi radosnymi emocjami, o których powiedziałam przed chwilą, daje się odczuć już taką nutkę tęsknoty i tego, że wszyscy wiemy realnie, że za te parę godzin zaczniemy tęsknić.
3: Pielgrzymi będą uczestniczyć dziś w mszach świętych na szczycie Jasnej Góry oraz w Bazylice Jasnogórskiej. Jutro główne uroczystości z okazji wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
6: To się dzieje w parafiach.
3: W Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku rozpoczęły się wczoraj obchody 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Stamtąd 13 sierpnia wraz z harcerzami na pola Ossowa wyruszył ksiądz Ignacy Skorupka. Eucharystię w intencji ojczyzny odprawił w czwartek biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Jacek Grzybowski. W homilii wspomniał o potrzebie modlitwy za bohaterów bitwy, jak i za współczesną Polskę.
7: Aby Bóg czuwał nad nami, nad naszym narodem, nad naszą ojczyzną. Aby dawał nam spokojne, dobre dni i lata. Abyśmy z jednej strony uniknęli paradoksów wynikających z moralnych niegodziwości, jakie niestety może popełnić człowiek, a z drugiej strony, aby Pan Bóg nas uchronił przed paradoksami wynikającymi ze strasznych zakrętów historii i polityki.
3: Biskup dodał, że każdy chrześcijanin powinien umieć przebaczać bliźniemu. Wspomniał słowa zmarłego 5 lat temu arcybiskupa Henryka Hozera.
7: Arcybiskup Hozer pisał, że probierzem miłości do Boga jest konkretna postawa sprawiedliwości i miłosierdzia wobec drugiego człowieka, każdego człowieka. Oznacza to, że przebaczenie nie jest usprawiedliwieniem zła. Trzeba rozliczać zło, trzeba pytać o rację sprawiedliwości. Ale tak naprawdę przebaczenie jest odmową wejścia w logikę zemsty.
3: Msza święta sprawowana była według formularza rocznicy poświęcenia kościoła. Obecna świątynia została wzniesiona jako wotum za cud nad Wisłą. Pierwsza msza święta została w niej odprawiona 15 sierpnia 1931 roku.
6: To są wiadomości z życia kościoła.
3: Jutro święto wniebowstąpienie Najświętszej Maryi Panny. Warto pamiętać, że jest ona dla nas wsparciem na każdym etapie naszego życia, mówił w poranku z Radiem Warszawa biskup diecezji warszawsko-praskiej Romuald Kamiński.
8: To od nas zależy, czy się udamy pod jej opiekę, bo tak jak Pan Bóg nie działa z przymusu, tak samo i Matka Boża. Jeśli my zwracamy się do niej z prośbą o opiekę i czynimy to poważnie, uznajemy jej autorytet i moc, to wtedy ona przedstawia nas Panu Jezusowi i to daje naprawdę niezwykłe owoce.
3: Dla mieszkańców Warszawy i okolicy nadchodzący weekend upłynie pod znakiem radosnego świętowania rocznicy cudu nad Wisłą. Ordynariusz warszawsko-praski przypomina jednak, że o historii trzeba nie tylko pamiętać, ale też wyciągać z niej wnioski.
8: Ten rok 1920 to jest takie potężne zadanie domowe do odrobienia. To są poważne daty, to są poważne wydarzenia, z których my powinniśmy dźwignąć się z nową mocą i jakby z nowym spojrzeniem na rzeczywistość.
3: Jutro o 9.30 zapraszamy na transmisję mszy świętej z Osowa. Eucharystię będą koncelebrowali kardynał Kazimierz Nycz oraz biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.
2: To będzie bardzo słoneczny, ciepły weekend, wręcz upalny, choć dziś dopiero do tych upałów temperatura będzie dążyć.
9: Dzisiaj maksymalnie 27 stopni w stolicy i w okolicy, jutro 32, w niedzielę 30 stopni i po weekendzie nieco ochłodzenie delikatne. No będzie na pewno upalnie gorąco, pamiętajcie o tym, żeby pić dużo wody i chronić się przed słońcem.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Letni poranek z Radiem Warszawa.
2: I słuchamy kolejnej relacji Grzegorza Kozłowskiego, który już dotarł na Jasną Górę.
3: Weroniko, Jarku, no co powiedzieć? Jasna Góra jest pełna pielgrzymów, pełna wzruszonych twarzy, ale i tych uśmiechniętych, radosnych, chociaż samych łez jest także bardzo wiele. Wszyscy ci, którzy szli przez te dni, każdy doświadcza swoich trudności i wszystkie je ze sobą niesie. Wiele z nich jest naprawdę ciężkich i dokuczliwych, ale człowiek doświadcza tego, że jednak jest w stanie przełamać te słabości, idąc właśnie za rękę z Bogiem. I tutaj na Jasnej Górze często to wszystko daje upust temu, czego się doświadczyło. I nie wiem, czy to jest myślenie o tym, że to jest jakaś zasługa. Raczej nie. To jest po prostu czyste szczęście z doświadczenia tych rekolekcji, że miało się możliwość bycia tutaj wśród tych ludzi. I jedną z takich pięknych tradycji, która myślę rozpromienia jeszcze bardziej ten dzień, jest to, że wiele z osób, które poznały się kiedyś na pielgrzymce, czy to w tym, czy w wcześniejszych latach, biorą ślub i tutaj, już na tym ostatnim etapie, pielgrzymują jako małżonkowie, jako ci, którzy są już w sakramencie małżeństwa, którzy tutaj do tego dorośli, tutaj ten obowiązek podjęli i z radością zanoszą to wszystko, co nowe w ich życiu, właśnie przed obraz jasnogórskiej pani. No więc atmosfera na Jasnej Górze jest w tej chwili wspaniała. Są kolejne msze. Pierwsza rozpoczęła się o godzinie 9. Następna będzie o 13.30. W tej też będzie uczestniczyć całe WAPM, a także praska pielgrzymka, która o 12.00 jeszcze zawita na Jasną Górę. Więc oczekuję także na nią. To już niedługo. Więc pozostańcie z nami. Na pewno też będziecie mogli ich zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Jest wspaniale.
4: Zazdroszczę mu. To jest dzisiaj najpiękniejsze miejsce chyba w całej Polsce, a może i w całej Europie. Pielgrzymi, pozdrawiamy Was i jesteśmy z Wami.

0: Korki i utrudnienia w Warszawie, nie ma ich zbyt dużo, ale niech to nie będzie zachęta do tego, żeby rozwijać nadmierną prędkość. Zderzenie czołowe, Krajowa 50, tutaj droga jest zablokowana. Młodzieszynek, to jest to miejsce, gdzie do tego zdarzenia doszło, jest to droga między Sochaczewem a Wyszogrodem.
1: Wisłostrada to dzisiaj też newralgiczny punkt w Warszawie. Pamiętajcie o tym, żeby sprawdzać te utrudnienia, których będzie całkiem sporo. Wyłączony most Śląsko-Dąbrowski i most Gdański dzisiaj od 11.30 do 13.00. No i na Wisłostradzie już o tej porze ciaśniej, bo zwężone są mniej o jeden pas. No i jutro oczywiście na Powiślu duże utrudnienia. Sprawdzajcie dokładnie, gdzie jadą, a gdzie nie jadą te autobusy, które tamtędy zwykle się poruszają.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: No to przypomnijmy jeszcze naszym słuchaczom, że jutro specjalny program w Radiu Warszawa ze względu na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, także uroczystości w Radzyminie, w Ossowie, no i oczywiście w tych wszystkich miejscach, gdzie miała miejsce Bitwa Warszawska 1920 roku. Relacje na żywo z miejsc tych wydarzeń przeprowadzi dla Państwa Kacper Kowalczyk, reporter Radia Warszawa, który uda się w te miejsca po to, żeby relacjonować na żywo to, co będzie się działo. To oczywiście jutro przez cały dzień, ale najważniejszy punkt programu to 9:30 i msza święta.
2: Tak, rozpoczniemy wtedy transmisję z Ossowa, bo i msza święta się wtedy rozpocznie. Będzie koncelebrowana przez kardynała Kazimierza Nycza i biskupa Romualda Kamińskiego.
1: Zapraszam także bardzo serdecznie na godzinę 7 rano, jeżeli ktoś tak wcześnie będzie wstawał. Specjalne wydanie audycji Spojrzenie Ojca, czyli o tym, w jaki sposób kardynał Stefan Wyszyński, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, oddał się w niewolę niepokalanej i dlaczego warto w taką niewolę się oddać, czy można być szczęśliwym niewolnikiem Maryi. O tym jutro o godzinie 7, także w niedzielę o godzinie 13:10. Audycje są dostępne także na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce audycje. No ale oczywiście będzie także o błogosławionym, o księdzu Ignacym Skorupce. Będzie także w programie o tym, dlaczego była to jedna z najważniejszych bitew w historii świata. Bądźcie jutro z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Pieśni Wojska Polskiego także w programie.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Próbowaliśmy, łatwo nie było, ale się dodzwoniliśmy do Zofii Kozerawskiej, która jest na warszawskiej pieszej pielgrzymce akademickiej grup 17. No i to już te ostatnie kroki. Cześć Zofia.
2: Witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że udało nam się połączyć. Dla nas to nie takie ostatnie, dlatego że my idziemy jeszcze calusieńki dzień. My wchodzimy na Jasną Górę bardzo późno, między 17 a 18, więc mamy dzisiaj naprawdę taki mocny, konkretny pielgrzymkowy dzień. A teraz zmierzamy do Mstowa, gdzie będziemy mieć mszę świętą naszą taką.
3: Czyli jeszcze kilka kilometrów przed wami.
2: Tak, całkiem sporo. Całkiem sporo dzisiaj. Tak.
3: Zofia, to jeszcze wykrzesz.
2: Z którym Grzegorz wędruje, to schodzi raniutko.
3: No oni już weszli, dzisiaj... oni już wyszli, oni już wracają.
2: No więc o to chodzi, oni są tacy świezi, bo my wchodzimy jak prawdziwi pielgrzymi, upoceni, brudni, ale bardzo szczęśliwi.
3: Zofia Kozerawska, bardzo ci dziękujemy i jest już Ewa Pietrzak.
4: Tak,
3: dzień dobry.
4: Tak, pielgrzymowałam dzisiaj, do Kamery Warszawsko-Praskiej.
3: Witajcie,
4: kochani.
3: Czyli tak. Za tobą pielgrzymka także już zakończona, jesteś w studiu, a my dziękujemy.
1: Jarek Wydra.
3: Weronika Ostrowska, do usłyszenia.
4: Zostańcie z nami.
5: Ogłoszenie nadawcy.
0: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10:30.
0: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
7: 106 lat temu rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w dziejach Polski i świata – Bitwa Warszawska. Już jutro zapraszam Państwa na specjalną relację na żywo z obchodów rocznicy tego wydarzenia w Ossowie. O 9:30 na antenie Radia Warszawa będziemy transmitować mszę świętą, a później porozmawiamy o historii, ale także o tym, jak dziś pamiętamy o bohaterach 1920 roku. Zapraszam do słuchania Radia Warszawa jutro między 9:30 a 16:00. Kacper Kowalczyk.
5: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
7: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
5: Po reklamie.
4: Radio Warszawa na 106.2 FM, minęła godzina 10.
9: Zwrot w sprawie Starlinka. Polska dołącza do europejskich państw. Rosjanin skazany za szpiegowstwo na rzecz Polski. Defilada w Warszawie jutro, ale utrudnienia na ulicach już dziś. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Polska zostanie włączona do obszaru Starlink Roam, tam jak inne kraje europejskie. Taką deklarację otrzymał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. SpaceX odpowiedział: na moje żądanie nie będzie traktować polskich klientów gorzej niż tych w innych europejskich krajach, napisał wicepremier w mediach społecznościowych.
10: To dobra wiadomość dla polskich użytkowników, napisał Krzysztof Gawkowski w internecie.
11: Oczekuję teraz, że deklaracja SpaceX zostanie szybko przełożona na praktykę i firma będzie informować klientów na bieżąco. Polacy korzystający ze Starlinka muszą być traktowani na równych zasadach jak użytkownicy w innych państwach europejskich.
10: Przypomnijmy, od 17 sierpnia Polska miała przestać należeć do wspólnego europejskiego regionu usługi Starlinka. W praktyce oznaczałoby to dodatkowe obowiązki dla osób, które zabierają terminale Starlinka za granicę, takie jak zgłaszanie podróży i weryfikację dokumentu tożsamości. Teraz po decyzji SpaceX nie będzie takich wymogów.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Moskiewski sąd skazał obywatela Rosji na 23 lata łagru za rzekome szpiegowanie na rzecz Polski. Rosyjskie służby zarzuciły Georgijowi Pirogowowi zbieranie danych o rosyjskim uzbrojeniu wykorzystywanym na Ukrainie. Nie wiadomo, kiedy zapadł wyrok. Dziś komunikat o tej sprawie opublikowała Federalna Służba Bezpieczeństwa. Georgij Pirogow ma 37 lat. Według rosyjskiej FSB w 2022 roku po napaści Rosji na Ukrainę wyjechał do Polski. Rosyjskie służby podały, że nawiązał kontakt z polskim wywiadem wojskowym. Na terenie Rosji miał zbierać informacje o produkcji zbrojeniowej, w tym o kompleksach rakietowych. W Moskwie zarzucono mu również finansowe wspieranie ukraińskiej armii, organizowanie przerzutów uzbrojenia na Ukrainę i zbieranie danych o osobach dopuszczonych do tajemnicy państwowej. Niezależni eksperci do spraw bezpieczeństwa przypominają, że komunikaty rosyjskich służb należy traktować z dużą dozą ostrożności, szczególnie w warunkach wojny.
0: To
12: dzieje się w okolicy.
9: Pozamykane ulice i objazdy. Już dziś kierowcy muszą przygotować się na zmianę organizacji ruchu na warszawskich drogach. W związku z jutrzejszą defiladą służby wyłączą z użytku ponad 50 odcinków stołecznych ulic. Utrudnienie w poruszaniu się po mieście dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej. Już dziś zamknięta zostanie Wisłostrada, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
13: Sama defilada, drodzy Państwo, będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina od godziny 16 do soboty 15 sierpnia do godziny 16. I w tym czasie też połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK, most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego.
9: Dziś utrudnienia komunikacyjne w stolicy w związku z obchodami z powodu wyłączenia dla ruchu kołowego mostu Gdańskiego i Śląsko-Dąbrowskiego między 11.30 a 13.00 na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje oraz autobusy. W nocy z piątku na sobotę zacznie z kolei obowiązywać dodatkowy zakaz parkowania pojazdów obejmujący m.in. ulicę Buga i Karową oraz Dobrą. Wisłostrady będzie można ominąć korzystając z praskiej strony rzeki jadąc ulicą Modlińską oraz Jagiellońską. 85 lat temu w niemieckim obozie Auschwitz zginął męczeńską śmiercią ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Franciszkanin dobrowolnie oddał życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka skazanego na śmierć głodową. Kolbe został dobity zastrzykiem fenolu po niemal 2 tygodniach spędzonych w bunkrze głodowym. Miał 47 lat. W 1971 roku został beatyfikowany przez Pawła VI, a w 1982 roku kanonizował go Jan Paweł II.
14: Postać świętego Maksymiliana pozostaje świadectwem epoki i należy do znaków czasu. Ta trudna, tragiczna epoka, naznaczona straszliwym podeptaniem ludzkiej godności, zrodziła w Oświęcimiu swój zbawczy znak. Miłość okazała się potężniejsza od śmierci,
9: powiedział papież podczas mszy kanonizacyjnej. Maksymilian Kolbe był założycielem klasztoru w Niepokalanowie i twórcą jednego z największych katolickich wydawnictw w Polsce. Prowadził też działalność misyjną w Azji i założył Rycerstwo Niepokalanej.
15: Na razie jeszcze nie jest tak ciepło, ale zdaniem synoptyków dziś będzie nawet 26 stopni na Mazowszu. Na razie tak spokojnie, 23 stopnie w Warszawie, 22 stopnie w słonecznym Legionowie, tyle samo w Pruszkowie, w Ząbkach, w Józefowie i w Otwocku 23 stopnie. Przez cały dzień dziś będzie pięknie i słonecznie. Pięć i pół minuty po godzinie 10. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś możemy powiedzieć, że życzymy sobie życia dobrego na maksa. A na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania powrócę do słów świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który powiedział: największa ofiara to ofiara z własnej woli. Do jego słów jeszcze dziś będziemy powracać, a tymczasem gramy po

13 minut po godzinie 10. Jesteśmy oczywiście myślami i sercem z tymi wszystkimi błędnikami, którzy dotarli lub powolutku docierają na Jasną Górę. A co czeka nas w tej godzinie na antenie Radia Warszawa? Niezmiennie od tylu lat u nas właśnie na antenie Radia Diecezji Warszawsko-Prackiej przypominamy nauczanie świętego Jana Pawła II. Proszę znaleźć mi miejsce tutaj w eterze, gdzie częściej to nauczanie jest przypominane. U nas, właśnie u nas. Poza tym po 10.30 co słychać na Mazowszu? To jest program przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. No i pozdrawiam tutaj pana marszałka. A po 10.40 na audycja, na którą w sposób szczególny czekają nasi radiosłuchacze, czyli ksiądz Piotr Pawlokiewicz i Prosto z Serca. W tej godzinie także, no, zadzwonię do przewodnika Grupy Niebieskiej, kleryka Norberta Paciorka z warszawskiej praskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę.

0: Najczęściej wstawał o godzinie 5, czasami o 5:15, żeby patrzeć na wschód słońca. Kiedy był starszy, nieco później, około 6, jeszcze przed mszą świętą, Jan Paweł II zawsze wcześniej odmawiał różaniec, leżąc krzyżem.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w czasie poświęcenia nowej kliniki kardiochirurgii szpitala imienia Jana Pawła II.
3: Niektórzy z nas pamiętają zapewne pana doktora Aleksandra Wirgusa, który zmarł w roku 1939 w następstwie zarażenia się gruźlicą. Czy też panią doktor Sielecką-Majer zmarłą z tej samej przyczyny.

ludzkiej pracy i ludzkiej solidarności z człowiekiem chorym. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich, najmniejszych, mnieście uczynili.

0: 30 minut po godzinie 10, a teraz najważniejsze wiadomości z największego regionu w Polsce.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Na początek sprawdzimy, jak bezpiecznie odpoczywać nad wodą. Odwiedzimy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie, a na koniec zachęcimy do słuchania podcastu Halo tu Mazowsze. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Trwają wakacje. Część osób spędza ten czas nad wodą. Samorząd Mazowsza apeluje o bezpieczny odpoczynek. Każdego roku władze województwa wspólnie z policją oznaczają niebezpieczne miejsca i tworzą listę czarnych punktów wodnych. Ma to na celu zmniejszenie liczby utonięć na Mazowszu, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
3: W tej chwili mamy 114 oznaczonych czarnych punktów. Marzy nam się oczywiście, żeby nie dochodziło w ogóle do zdarzeń tragicznych na Mazowszu. Stąd ta akcja prowadzona jest od wielu lat. To ma na celu profilaktykę i edukację.
2: Na terenie Warszawy znajdują się 23 czarne punkty wodne. Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera także regionalne WOPR-y. W tym roku na ten cel przeznaczył prawie 1,5 miliona złotych.
1: Bezpieczeństwo na Mazowszu.
2: Samorząd Województwa Mazowieckiego dba również o bezpieczeństwo na drogach. Obchodzony niedawno Dzień Bezpiecznego Kierowcy na Mazowszu stał się okazją do podsumowania działań i projektów, które podejmuje samorząd w tym zakresie. To m.in. szkolenia dla kierowców w każdym wieku, kampanie informacyjne i działania edukacyjne wśród najmłodszych, o czym mówił Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
4: Kwestia bezpieczeństwa dotyczy nas wszystkich. Sytuacja z bezpieczeństwem na Mazowszu poprawia się. To, gdzie jako Mazowsze jesteśmy wprost liderem, to są działania edukacyjne. Myślę, że inne województwa mogą z nas czerpać wiele inspiracji.
2: Kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ważna również dla mieszkańców województwa, co udowadniają corocznie zgłaszane i wybierane projekty w budżecie obywatelskim Mazowsza, takie jak doświetlenia przejść dla pieszych. Jak jeszcze można zwiększyć swoje bezpieczeństwo na drodze, podpowiada Tomasz Matuszewski.
4: Właśnie ta wyobraźnia ryzyka, świadomość zdarzeń przyszłych, których jeszcze w tym momencie nie ma, ale nastąpią. Bo jeżeli jadę z prędkością 90 km na godzinę, to moment, do którego ja dotknę pedału hamulca, oznaczał będzie przejechanie 25 metrów.
2: Samorząd Mazowsza od lat prowadzi zajęcia na temat ruchu drogowego w szkołach. W ramach akcji Bezpieczne Mazowsze prowadzony jest portal oraz organizowane są warsztaty z udziałem policjantów, strażaków czy kierowców rajdowych.
1: Czy wiesz, że...
2: Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej za 2025 rok. Dokument jest analizą sytuacji demograficznej i socjalnej społeczeństwa naszego regionu. Jakie płyną z niego wnioski? Mazowieckie społeczeństwo starzeje się, rośnie liczba osób zmagających się z problemami psychicznymi, a w ośrodkach pomocy społecznej brakuje pracowników. To problem, którym trzeba się zająć, mówi Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
3: Musimy przyglądać się bardzo mocno nowo powstałym okolicznościom pomocy społecznej. Niestety dostrzegamy wzrost zaburzeń i chorób psychicznych, ale także we wnioskach patrzymy na niestety spadek zatrudnieniowy pracowników socjalnych. Myślę, że przed nami także nowe wyzwania, czyli gospodarka srebrnego wieku.
2: Podwyżka płac pracowników socjalnych i modernizacja technologiczna to niektóre z rozwiązań obecnego kryzysu proponowanych przez samorząd.
3: Mimo 2,5 tysiąca pracowników socjalnych w całej Polsce, no niestety ten zawód nie cieszy się tak dobrą popularnością, więc konieczne jest myślenie o wzroście wynagrodzenia, ale także poprawie warunków do zatrudnienia i też cyfryzacji usług polityki społecznej. Też deinstytucjonalizacja w kontekście odciążenia instytucji polityki społecznej, a przekazywania części usług organizacjom pozarządowym.
2: Sejmik Mazowsza od lat podejmuje działania na rzecz polityki senioralnej, między innymi poprzez wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych w obszarze opieki zdrowotnej lub projekt dziennych form pomocy dla osób z chorobami otępiennymi.
1: Warto wiedzieć.
2: Zbliża się 106. rocznica cudu nad Wisłą, czyli zwycięstwa Polaków w Bitwie Warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku. Sposobem na uczczenie tego dnia może być wizyta w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie. Do odwiedzenia placówki zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Bardzo serdecznie zapraszamy 15 sierpnia do Radzymina, do naszego Muzeum Bitwy Warszawskiej, bitwy 1920 roku, która była, jak się mówi, w historii ludzkiej cywilizacji 18. bitwą decydującą o przyszłości i Polski, i Europy.
2: Muzeum w Radzyminie można zwiedzać od wtorku do niedzieli, a w czwartki wstęp jest bezpłatny.
1: Co w kulturze?
2: Wakacje z przodkami to kolejny odcinek podcastu Halo tu Mazowsze. Do wakacyjnych podróży śladem swoich przodków zachęca w nim Małgorzata Karolina Piekarska z Muzeum Niepodległości.
6: Każdy z nas tworzy historię, nasi przodkowie tworzyli historię i grzebmy w tym, wydłubujmy ciekawe rzeczy i starajmy się jak najwięcej o tym opowiedzieć przyszłym pokoleniom, opowiedzieć o tym swoim dzieciom, dlatego że byśmy wszyscy wiedzieli, kim tak naprawdę jesteśmy.
2: Podcast znajdziecie na stronie mazowia.pl.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Ksiądz Piotr Pawlukiewicz w miarę postępu choroby i problemów z mową, no niestety musiał ograniczyć głoszenie kazań, ale nadal dawał świadectwo pokory i cierpliwości na naszej antenie prosto z serca. Za 21 minut godzina 11.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część pierwsza. Spójrz w oczy.
2: Więc tak to jest z tym rozdmuchaniem dobra. Proszę Państwa, to jest nieprawdopodobne, jak miłość to jest strzeżenie dobra w drugim człowieku i w sobie oczywiście. I rozpalanie tego dobra było jak największe. Tego, a nie powiedzenia cię kasuje. Ty mnie zdradziłeś, to ja nie chcę z tym rozmawiać. Słuchajcie, jak on cię zdradził, to on ma wielki problem. W ogóle z czystością. Teraz pomyśl, jak go ratować. Może się zacząć od separacji. Może, oczywiście. Ale nie, skoro takie małżeństwo traktowane jest tego jak takie zawody. Jak zdobędziesz minus 10 punktów, to kończymy grę. Nie, ślubuję cię aż do śmierci, aż do końca. Ty możesz mnie wykorzystać, wyjechać do Ameryki, założyć sobie nową rodzinę. Ja tu zostanę sama z dziećmi albo bez dzieci, ale ja cię będę kochać, bo ja ci zaślubowałam. Już tam na ślubie nie ma, będę cię kochać, dopóki będziesz fajny. Przestaniesz być fajny, przestaję cię kochać. Ludzie nie potrafią zrozumieć tego wymiaru miłości. Znaczy rozumiem wobec dzieci. Nie wiem, czy Państwo spotkaliście dużo matek, które powiedziały, przeklełam dziecko i syna i nie chcę go nigdy widzieć. Są takie sytuacje, ale mało. Matka będzie 20 lat czekała na syna, 20 lat na córkę. On matce ubliża, ona się popłacze i zrobi mu śniadanie następnego dnia. A mężowi nie. Nie. Ja trochę się domyślam dlaczego, no ale to nie temat naszego wykładu. Jezus błogosławi. Jezus patrzy w oczy. Państwo macie obraz Jezusa Miłosiernego w domu, czy choćby pocztówkę. Proszę pamiętać, że lepiej nieraz niż klepać Ojcze Nasz i zdawać Marię, zapalić świeczuszkę, położyć tą pocztówkę i się parę minut popatrzeć w oczy Jezusowi. Lepiej robi niż modlitwę, taka klepana. Jezus chce ci się patrzeć w oczy. Jezus chce ci się patrzeć w oczy. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Nie błogosławieni inteligentni, wykształceni, religijni, czystego serca. Jeśli jesteś jeden, całość to jesteś ty. Nie ma w tobie tutaj taki ksiądz, tutaj taki bawidamek, tutaj taki biznesmen, tylko wszędzie jesteś ten sam. To jest bardzo trudne. Wy też nieraz zachowujecie się różnie. Jak chodzimy po kolędzie i trafiam do takiej czołowej oazowiczki w parafii. Znałem Kasię przecież doskonale i przychodziłem, cześć Kasiu, witaj serdecznie. A mama mówi, Kasia jest najlepszą uczennicą na uniwersytecie. I Kasia robi wtedy, mamo, uspokój się. Ja mówię, dlaczego on się tak wścieka? Przecież nigdy jej takiej nie widziałem. Ma zawsze Jezusa, uwielbienie i te historie. Bo zderzyły się dwie rzeczywistości. Rzeczywistość domowa z rzeczywistością księdza, z rzeczywistością plebanii. A to były dwie różne rzeczywistości, w których odgrywała równe role. I nagle się spotkały te rzeczywistości. I on nie wiedział, co robić wtedy. Kim być? Czy mówić przy księdza, porozmawiamy o ostatniej encyklice Jana Pawła II? Czy powiedzieć, mamo, jestem rzeczywiście najlepszą uczennicą na uczelni? To jest bardzo trudne. Ja pamiętam, jaki przechodziłem kurs swojej tożsamości i nie do końca go zdałem, broń Boże. Jak jeździłem do sióstr zakonnych za Zamość, do Łabuń i siostry prosiły, żeby powiedzieć rano kazanie, ja byłem po święceniach, więc mówiłem te kazania z taką mocą, siłą, że to u grzeszników to trzeba topić, niszczyć, spalać, a świętych budować i któregoś roku pojechałem z mamą i zapomniałem zupełnie o tym, wstałem rano, poszedłem do ołtarza, odwołałem mszę, zbliża się kazanie, patrzę, moja mama siedzi w trzecim rzędzie. Mówię, że grzeszników trzeba niszczyć, znaczy się być miłosiernym dla nich, żeby... Bo tak nie ma co się zapalać za bardzo. No właśnie. Kim ty jesteś? Czy przyjdziesz do domu i powiesz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus? Tak bez prowokacji, tak z miłości, tak czystym sercem. No różni. Są ludzie, którzy by powiedzieli, są różni, którzy nie. I ostatni element obrazu Jezusa Miłosiernego to są stopy Jezusa. Zwróćcie uwagę, że Jezus nie stoi w miejscu. Wielu ludzi ma taką wizję, że Jezus siedzi w fotelu w niebie, ma super sprzęt telewizyjny, ogląda sobie tak, spojrzy trochę na ziemię, co tam ludzie robią, tu zrobi korektę lotu, tu poprawi. Jezus nie siedzi, Jezus ciągle chodzi. Ojciec Dominikanin, zapomniałem w tej chwili jego nazwiska, napisał o tym książkę, przynajmniej jeden rozdział, jak Jezus się spieszył. Jezus, jak szli do Jerozolimy, tak się spieszył, że oni się niepokoili. Dlaczego on prawie biegnie do Jerozolimy? Spieszył się na Golgotę, na krzyż. Ciągle był w ruchu, ciągle nie miał gdzie głowy skłonić, sam o tym mówił. Chrześcijanie, Jezus, pamiętajcie, w niebie trwa wielka akcja ratownicza. żeby twoja dusza poszła do nieba. Tam telefony się urywają, tam są różne koncepcje, pomysły, co z tobą zrobić. Bóg, ojciec drapie po głowie, bo już takie numery wywijamy, że nawet oni nie wiedzą, co zrobić. Ja mówię, poważnie, Duch Święty ciągle jest przy nas, aniołowie są przy nas. Myślimy, że wszyscy mnie załosieli. Siedzę sobie tutaj w Alei Tysiąclecia, tam gdzieś w Lublinie, i na szóstym piętrze i wszyscy mnie zapomnieli. Człowieku, tam akcja trwa taka, że głowa mała. Jak ten facet zadzwonił do znajomych i syn ich odebrał i mówi, Artusiu, daj mamę. Mama jest zajęta. To daj tatusia. Tatuś też jest zajęty. A co się u was dzieje? Jest strażak i policjant. No i co oni robią? Wszyscy mnie szukają.

0: Drodzy Państwo, 48 minut po godzinie 10, a my powolutku przenosimy się na trasę warszawskiej, praskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę. Pozdrawiamy oczywiście kleryka Norberta Paciorka, przewodnika Grupy Niebieskiej, a jest z nami siostra Małgosia. Szczęść Boże, witam serdecznie, dzień dobry.
1: Szczęść Boże, witam
0: wszystkich. Podzielcie się z nami informacją, gdzie jesteście o tej porze.
1: Na ostatniej prostej wyszliśmy z ostatniego postoju około 20 minut temu, około pół godziny i już ruszamy do matki, do mamy na Jasną Górę.
0: Czy to prawda, że dziś bardzo wczesnym popołudniem, przed 13 nawet, możecie dotrzeć na Jasną Górę?
1: Dokładnie tak. Planujemy około godziny 12.40 pokłonić się przed obrazem Pani Jasnogórskiej. Tak, tu już słychać też w tle euforię, tą radość, tą tęsknotę i to wszystko, co gdzieś tam każdy z nas po tych 10 dniach sobie kumuluje.
0: Ja tak sobie myślę, że jak już człowiek widzi wieżę Jasnej Góry, to te nogi nas niosą same, prawda? O wszystkim zapominamy, o bólu, tak? O jakimś zmęczeniu, bo to już jest, można powiedzieć, ostatni lot, ostatnia prosta. A jak kondycja właśnie? Po tych prawie 300 kilometrach.
1: Dobra, dobra, nad wyraz dobra, ale mam wrażenie, że to właśnie tutaj, to już te nogi niosą same. Niezależnie od tego, jaka kondycja była wczoraj wieczorem, dzisiaj od rana jest już zdecydowanie inna.
0: Czy siostry, tutaj pielęgniarki, niektórzy mówią siostry piguły, miały dużo pracy na postojach? Czy to były tradycyjnie bąble, czy coś innego? Asfaltówka?
1: Mamy bardzo dużo asfaltówki, bardzo dużo bąbelków. Mamy też, no zdarzały się gdzieś tam przypadki też trudniejsze, ale całe szczęście, chwała Bogu, że ich było nie za dużo. Także siostry medyczne tej pracy miały, ale wszyscy są w formie najlepszej.
0: A jak będziecie się prezentować tutaj na Błoniach Jasnogórskich? Macie jakieś niebieskie koszulki albo inne białe?
1: Tutaj każda z grup tak naprawdę identyfikuje się w różny sposób. Tutaj dzisiaj przewodzi grupa zielona w zielonych czapeczkach. Następnie mamy grupę czerwoną w pięknych czerwonych koszulkach ze świętą Ritą. Następnie grupa niebieska właśnie z niebieskimi chustami, niebieskimi wstążkami, balonami. Także te kolory faktycznie chcemy jak najbardziej pokazać, te wszystkie nasze charakterystyczne kolory, cechy danych grup.
0: Ale pewnie dzisiaj też był czas na świadectwa, prawda? Już mogliście posłuchać tego, czego ludzie oczekiwali podczas tych rekolekcji w drodze, co otrzymali albo za co dziękowali?
1: Tak, aczkolwiek zdecydowanie tych świadectw nie było tylko dzisiaj dużo. Tak naprawdę przez całą drogę daje się wysłuchać tego dzielenia, z czym pielgrzymi tutaj przyszli, z czym idą, za co dziękują, co chcą zawierzać, z jakimi historiami i trudnościami, ale i łaskami tutaj przychodzą. I dzisiaj to najbardziej wybrzmiewa, tak? Natomiast tych świadectw jest masa i to jest chyba najpiękniejsze, że jakby też tworzymy już tą wspólnotę, w której chcemy dzielić się tym wszystkim, czego tu doświadczyliśmy.
0: Czy już policzyliście, ile was jest, ile osób wkracza na Jasną Górę?
1: Tutaj mamy takie informacje z bazy, dosyć świeże, że prawie około 500 pielgrzymów.
0: To ładny wynik, rzeczywiście. Tam w tle słyszę być może pielgrzymkowy przewój. Ile lat miał najmłodszy pątnik, ile najstarszy?
1: Ojejku, szczerze? Ciężko mi powiedzieć, bo tutaj jest rozrzut wiekowy bardzo duży. Najstarszy pątnik ponad 80 lat. Na pewno najmłodsze dzieci, to są i takie maluszki, roczne, troszkę ponadroczne i takie maluchy też z nami dzielnie kroczą, aczkolwiek kroczą rodzice, maluszki są wiezione.
0: Kochani, pozdrawiamy z anteny Radia Warszawa, cieszymy się, dziękujemy za waszą modlitwę, za waszą ofiarę. Proszę pozdrowić wszystkich z Panem Bogiem, do usłyszenia, jesteśmy bardzo, bardzo wam wdzięczni za to poświęcenie. Siostra Małgorzata Kielak była z nami przez te dni. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, dużo zdrowia i Bożego błogosławieństwa.
1: Dziękujemy bardzo, zawierzamy także całą redakcję i wszystkich słuchaczy Pani Jasnogórskiej.
0: Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, do usłyszenia. Dzięki. I nawet podobnie Michael Patrick Kelly zaczął swoją piosenkę, prawda? Tak jak na trasie pielgrzymkowej.

0: Za minutę godzina 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: I już w raju zapowiedział szatanowi: położę nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między potomstwem twoim a potomstwem jej. I ta walka Maryi z szatanem trwa do dzisiaj.
3: Na rozmowę z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego zapraszam w sobotę 15 sierpnia o godzinie 7 rano i w niedzielę o godzinie 13:10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła 11.
5: Zwrot w sprawie Starlinka. Polska dołącza do europejskich państw. Rosjanin skazany za szpiegowstwo na rzecz Polski. Defilada w Warszawie jutro, ale utrudnienia na ulicach już dziś. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Polska zostanie włączona do obszaru Starlink Roam, tam jak inne kraje europejskie. Taką deklarację otrzymał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. SpaceX odpowiedział: na moje żądanie nie będzie traktować polskich klientów gorzej niż tych w innych europejskich krajach, napisał wicepremier w mediach społecznościowych.
6: To dobra wiadomość dla polskich użytkowników, napisał Krzysztof Gawkowski w internecie.
7: Oczekuję teraz, że deklaracja SpaceX zostanie szybko przełożona na praktykę i firma będzie informować klientów na bieżąco. Polacy korzystający ze Starlinka muszą być traktowani na równych zasadach jak użytkownicy w innych państwach europejskich.
6: Przypomnijmy, od 17 sierpnia Polska miała przestać należeć do wspólnego europejskiego regionu usługi Starlinka. W praktyce oznaczałoby to dodatkowe obowiązki dla osób, które zabierają terminale Starlinka za granicę, takie jak zgłaszanie podróży i weryfikację dokumentu tożsamości. Teraz po decyzji SpaceX nie będzie takich wymogów.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Moskiewski sąd skazał obywatela Rosji na 23 lata łagru za rzekome szpiegowanie na rzecz Polski. Rosyjskie służby zarzuciły Georgijowi Pirogowowi zbieranie danych o rosyjskim uzbrojeniu wykorzystywanym na Ukrainie. Nie wiadomo, kiedy zapadł wyrok. Dziś komunikat o tej sprawie opublikowała Federalna Służba Bezpieczeństwa. Georgij Pirogow ma 37 lat. Według rosyjskiej FSB w 2022 roku po napaści Rosji na Ukrainę wyjechał do Polski. Rosyjskie służby podały, że nawiązał kontakt z polskim wywiadem wojskowym. Na terenie Rosji miał zbierać informacje o produkcji zbrojeniowej, w tym o kompleksach rakietowych. W Moskwie zarzucono mu również finansowe wspieranie ukraińskiej armii, organizowanie przerzutów uzbrojenia na Ukrainę i zbieranie danych o osobach dopuszczonych do tajemnicy państwowej. Niezależni eksperci do spraw bezpieczeństwa przypominają, że komunikaty rosyjskich służb należy traktować z dużą dozą ostrożności, szczególnie w warunkach wojny.
8: To dzieje się w okolicy.
5: Pozamykane ulice i objazdy. Już dziś kierowcy muszą przygotować się na zmianę organizacji ruchu na warszawskich drogach. W związku z jutrzejszą defiladą służby wyłączą z użytku ponad 50 odcinków stołecznych ulic. Utrudnienie w poruszaniu się po mieście dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej. Już dziś zamknięta zostanie Wisłostrada, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
9: Sama defilada, drodzy państwo, będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina od godziny 16 do soboty 15 sierpnia do godziny 16. I w tym czasie też połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK Most Grota Roweckiego, ale jest Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego.
5: Dziś utrudnienia komunikacyjne w stolicy w związku z obchodami z powodu wyłączenia dla ruchu kołowego mostu Gdańskiego i Śląsko-Dąbrowskiego. Między 11.30 a 13.00 na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje oraz autobusy. W nocy z piątku na sobotę zacznie z kolei obowiązywać dodatkowy zakaz parkowania pojazdów, obejmujący m.in. ulicę Buga i Karową oraz Dobrą. Wisłostrady będzie można ominąć, korzystając z praskiej strony rzeki, jadąc ulicą Modlińską oraz Jagiellońską. 85 lat temu w niemieckim obozie Auschwitz zginął męczeńską śmiercią ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Franciszkanin dobrowolnie oddał życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka, skazanego na śmierć głodową. Kolbe został dobity zastrzykiem fenolu po niemal 2 tygodniach spędzonych w bunkrze głodowym. Miał 47 lat. W 1971 roku został beatyfikowany przez Pawła VI, a w 1982 roku kanonizował go Jan Paweł II.
10: Postać świętego Maksymiliana pozostaje świadectwem epoki i należy do znaków czasu. Ta trudna, tragiczna epoka, naznaczona straszliwym podeptaniem ludzkiej godności, zrodziła w Oświęcimiu swój zbawczy znak. Miłość okazała się potężniejsza od śmierci,
5: powiedział papież podczas mszy kanonizacyjnej. Maksymilian Kolbe był założycielem klasztoru w Niepokalanowie i twórcą jednego z największych katolickich wydawnictw w Polsce. Prowadził też działalność misyjną w Azji i założył Rycerstwo Niepokalanej.
0: I jeżeli chodzi o dzisiejszą pogodę, to jest wręcz idealna. Na termometrach w Warszawie o tej porze mamy 22 stopnie w Grodzisku Mazowieckim, maksymalnie będzie tutaj 26, 23 stopnie w Piasecznie, w Pruszkowie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Chotomowie 24 stopnie, tyle samo w Legionowie, w Warszawie na razie tylko 23, maksymalnie będzie 26. Pięć minut po godzinie 11:00 w Efitrzach. Witam serdecznie, dzień dobry. Dziś wspominamy świętego Maksymiliana, tak? Życzymy sobie wspaniałego, spełnionego, szczęśliwego życia na maksa. I na dobry początek Vito Bambino i Sanach, ale jazz, od tego wszystko się zaczęło, tak można w skrócie powiedzieć.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 13 minut po godzinie 11, a w tej godzinie jeszcze między innymi dobre słowo papieża Leona XIV, które wybiera ksiądz dr Mariusz Bedziuk, a poza tym w tej godzinie również słowa na wieki, słowa na dziś, audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragmenty Pisma Świętego czyta pani Ewa Ziętek, opracowała rozważanie siostra Ewa Maria od Męki Pańskiej, a odczyta je pan Robert Pierzchała. Jutro zmiany w naszym programie. Nasi lojalni słuchacze pamiętają doskonale, że skoro uroczystość Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i 106. rocznica Bitwy Warszawskiej, to już o godzinie 9.30 będziemy transmitować mszę świętą z Ossowa, koncelebrowaną przez kardynała Kazimierza Nycza i księdza biskupa Romualda Kamińskiego. Do kolejnych części jutrzejszego programu jeszcze powrócę.

0: Papież Leon XIV od momentu wyboru wzbudza wiele sympatii, a na naszej antenie przypominamy jego nauczanie.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie, wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkt 101. Cenne wsparcie wymagające uwagi. Poszerzając spojrzenie na zastosowanie AI w naszych społeczeństwach, stwierdzamy, że jest ona już obecna w procesach decyzyjnych we wszystkich dziedzinach i na różnych poziomach – w komunikacji, zarządzaniu i kontroli. Korzyści w zakresie efektywności oraz potencjał poprawy niektórych usług są oczywiste, jednak szybkie i bezkrytyczne wdrażanie naraża nas na różne ryzyka, w tym także na ryzyko niedocenienia jej wpływu na środowisko. Obecne systemy AI wymagają wielkich ilości energii i wody. W sposób znaczący wpływają na emisję dwutlenku węgla.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 33 minuty po godzinie 11. Niektórzy pewnie z Państwa o tej porze odpoczywają, prawda? A inni cieszą się ze zwycięstwa Jagiellonii Białystok, która zremisowała na wyjeździe z faworyzowanym Rangers, dzięki czemu awansowała do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Wiadomo już, z kim się zmierzy, ale do tego tematu jeszcze, do tego tematu sportowego jeszcze powrócimy, bo teraz 2 plus 1 iść w stronę Słońca. To równa się z tym, o czym często w swoich zapiskach wspominał święty Maksymilian Maria Kolbe, żeby widzieć więcej dobrego.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za 19 minut godzina 12, za moment jeden z największych przebojów zespołu Perfect, Nie płacz. Ewka, czy przygotować chusteczki? Może nie. W każdym razie istnieją dwie główne teorie na temat pierwowzoru bohaterki. Według pierwszej z nich to Ewką była licealistka, w której zakochany był Zbigniew Hołdys, a druga wersja wskazuje, że znajomą Bogdana Olewicza była Ewa, z którą autor tekstu spędzał czas w młodości, której dwukrotnie się oświadczał. Co mnie zaskoczyło? Uwaga, zespół podobno początkowo nie wiązał większych nadziei właśnie z tym utworem i tak naprawdę ta piosenka znalazła się na płycie troszeczkę przez przypadek taki w natłoku zupełnie innych kompozycji. A my się cieszymy, że ona się znalazła na tej płycie.

0: Za 5 minut godzina 12 na 106.2 FM. Czas na audycję Słowo na Wieki, Słowo na Dziś. Audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragmenty Pisma Świętego odczyta pani Ewa Ziętek. Rozważanie opracowała siostra Ewa Maria od Męki Pańskiej. Odczyta je pan Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Bóg. Postąpię z Tobą, Jeruzalem, tak jak Ty postępowałaś. Ty, któraś złamała przysięgę i zerwała przymierze. Ja jednak wspomnę na przymierze, które z Tobą zawarłem za dni Twojej młodości i ustanowię z Tobą przymierze wieczne. Ty zaś ze swej strony wspomnisz na swoje postępowanie i zawstydzisz się, kiedy przyjąwszy siostry Twoje tak starsze jak młodsze od Ciebie, dam Ci je za córki w myśl zawartego z Tobą przymierza. Odnowię bowiem moje przymierze z Tobą i poznasz, że ja jestem Panem, abyś pamiętała i wstydziła się i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas, gdy Ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. Mówi Pan Bóg.
2: Symboliczne ukazanie losu Jerozolimy, jaką za pośrednictwem proroka Ezechiela przedstawia Bóg, skłania nas, by na swoje istnienie spojrzeć przez pryzmat tego pierwszego czytania. Dzięki temu możemy dostrzec wielki kontrast pomiędzy odwieczną czystością Stwórcy, a naszą naturą skażoną grzechem pierworodnym. Przyglądając się działaniu Boga, rodzi się w nas ogromna wdzięczność za dary, jakich nam udziela. On we Chrzcie Świętym pochylił się nad nami i rzekł: żyj, rośnij. Oczyścił nas, przyozdobił pełnią swej łaski i strzegł naszego dojrzewania. I tu rodzi się pytanie: co zrobiliśmy z Bożymi darami tak obficie na nas zlanymi? Piękność naszej duszy stała się doskonała dzięki darom Pana. Jak je wykorzystaliśmy? Spojrzenie na własne życie uświadamia nam, jak bardzo, jak często odtrącamy Bożą łaskę. W języku biblijnym stajemy się cudzołożnymi, zapominamy o przymierzu z Panem, a On nie wypiera się nas. Pamięta o swoim przymierzu, odnawia naszą przyjaźń. W sakramencie pojednania i pokuty przywraca nam utracone piękno. Jakaż wdzięczność winna zrodzić się w naszym sercu za tak niezgłębioną miłość Stwórcy i Pana. Czy pamiętamy o niej na co dzień?
0: A ja przypomnę, drodzy Państwo, że już jutro w uroczystość Niepowzięcia Najświętszej Maryi Panny i w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej o godzinie 9.30 będziemy transmitować mszę świętą z Ossowa, koncelebrowaną przez kardynała Kazimierza Nycza i księdza biskupa Romualda Kamińskiego. Dodam jeszcze, że na miejscu będzie nasz reporter Kacper Kowalczyk, który już do godziny 16 będzie relacjonował dla nas te uroczystości. Ponadto na naszej antenie już o godzinie 12.40 pojawi się także rozmowa z księdzem biskupem Romualdem Kamińskim o niezwykłej postaci księdza Ignacego Skorupki, kapelana, który stał się symbolem Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. A jeszcze przed transmisją mszy świętej o godzinie 7 zapraszamy na audycję Weroniki Ostrowskiej Spojrzenie Ojca i na spotkanie z panią Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, która opowie o maryjności prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Drodzy Państwo, to wszystko już jutro. A teraz powoli zbliża się godzina 12.

0: Na modlitwę dziś poprowadzą ksiądz dr Mariusz Wedziuk i Weronika Ostrowska.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się, miłosierdzie Boże, dla zmarłych, zwłaszcza nam bliskich. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie. Zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: Prawie 3 minuty po godzinie 12 na 106.2 FM czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Bartosz Jarząbek.
3: Z Ewangelii świętego Mateusza. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę i zadali Mu pytanie. Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu. Czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im. Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba że w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie. Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. On zaś im odpowiedział. Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są także bezżenni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje.
4: Każdy sakrament jest przejawem Bożej miłości. Dzisiejsza Ewangelia traktująca o małżeństwie podkreśla nierozerwalność tego sakramentu. Jeżeli w naszym powołaniu, w naszym życiu sakramentalnym zaczniemy odkrywać miłość Boga, to doświadczymy, że Bóg troszczy się o nas, uzdalniając nas do życia łaską sakramentów. Już tu nie liczą się moje własne siły, ale jestem wtedy silny mocą Boga.

Na 106,2 FM kilka słów o pogodzie. Drodzy Państwo, 24 stopnie w Warszawie o tej porze. No i jest ciepła, będzie jeszcze cieplej. 26 kresek powyżej zera, to mogę dzisiaj obiecać. Nie będzie padać. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni, czyli nie marzniemy. 26 stopni w Słonecznym Legionowie, 25 stopni w Otwocku, w Józefowie, w Sulejówku tylko 25 kresek powyżej zera. Pamiętam, jak jeden z naszych redakcyjnych kolegów powiedział, że do dzisiaj nie oglądał jeszcze filmu, którego tytuł brzmi Niekończąca się opowieść. Ja zachęcam do tego. Pamiętam, jak w kinie Femina ten film oglądałam ze swoim tatą. Za moment Mezo i Kasia Wilk z utworem Ważne. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. 11 minut po godzinie 12.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 22 minuty po godzinie 12. Ja tak jednym okiem staram się wpatrywać w sztafetę naszą polską 4x400 i patrzę, czy będziemy mieć trzecie miejsce, czy nie, bo mieliśmy piąte, szóste w czasie biegu. Wiem, że Holendrzy wygrali. Ojej, najgorsze miejsce, drodzy Państwo, czwarte. Czwarte, ale może jak będzie powtórka, to operator uzna, że jednak ta klatka piersiowa bardziej była wysunięta naszego sportowca. Zobaczymy. No nie było tak łatwo wcale. W każdym razie

I przegląd tygodników katolickich. Czytasz i wiesz, niedziela, kość niedzielna i idziemy, chociaż wiadomo, że od idziemy zaczniemy. Ale widziałam z tak bliskiej odległości, drodzy Państwo, chyba ciągle trwają próby przed defiladą. Nasze samoloty, no coś niesamowitego. W każdym razie 23 minuty po godzinie 12. Patrzę jeszcze ostatni raz, czy coś się zmieniło w tych wynikach naszej sztafety 4x400. Czy jednak będzie to trzecie miejsce, a nie czwarte? No jednak czwarte. No szkoda.

0: 12.30 na zegarze.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Od burz i upałów na szlaku, przez minuty codziennego milczenia, aż po wielką radość u celu. Wraz ze wschodem słońca na Jasną Górę przybyli pątnicy z Podlasia, Płocka i Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Kolejni zdążają do częstochowskiego sanktuarium. Wśród pątników nie zabrakło nowożeńców, pielgrzymkowych weteranów, harcerzy czy niemowlaków. Do Matki Bożej przynieśli skrzynie intencji osobistych, ale też tych o przyszłość naszej ojczyzny.

0: brzuszki bolą, człowiek jest niewyspany, kręgosłup boli, ale to nie jest w ogóle ważne. W tym miejscu wszystko odchodzi.
1: Dużo młodych osób, bardzo dużo dzieci, bardzo małych.
2: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jasną Górę dotarliśmy, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Nasza grupa jest bardzo rodzinna.
3: Co najważniejsze daje ta pielgrzymka, to łączy ludzi. To jest coś pięknego.
4: Nie jesteśmy sami na tej pielgrzymce, mamy wspólnotę. Nie tylko tą naszą wspólnotę pielgrzymkową, też tych pielgrzymów duchowych, którzy byli cały czas z nami. Dobrze, że nasza pielgrzymka podlaska wchodzi tak wcześnie rano. Cisza, spokój, a my wchodzimy z tą radością, otwieramy tak naprawdę ten wielki odwóz, jaki jest dzisiaj na Jasnej Górze. Dzisiaj, jutro, cały weekend tak naprawdę.
5: W tym roku na szlak wyruszyło więcej młodych i rodzin z dziećmi. Padł także rekord udzielonych sakramentów. W sumie kilka tysięcy ludzi dotarło już do jasnogórskiego sanktuarium.
6: To się dzieje w kościele.
5: A jutro będziemy świętować wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Warto pamiętać, że jest ona dla nas wsparciem na każdym etapie naszego życia. Mówił o tym w poranku z Radiem Warszawa biskup diecezji warszawsko-praskiej Romuald Kamiński.
7: To od nas zależy, czy się udamy pod jej opiekę, bo tak jak Pan Bóg nie działa z przymusu, tak samo i Matka Boża. Jeśli my zwracamy się do niej z prośbą o opiekę i czynimy to poważnie, uznajemy jej autorytet i moc, to wtedy ona przedstawia nas Panu Jezusowi i to daje naprawdę niezwykłe owoce.
5: Dla mieszkańców Warszawy i okolic cały ten weekend upłynie pod znakiem radosnego świętowania rocznicy cudu nad Wisłą. Ordynariusz warszawsko-praski przypomina jednak, że o historii trzeba pamiętać, ale też wyciągać z niej wnioski.
7: Ten rok 1920 to jest takie potężne zadanie domowe do odrobienia. To są poważne daty, to są poważne wydarzenia, z których my powinniśmy dźwignąć się z nową mocą i jakby z nowym spojrzeniem na rzeczywistość.
5: Jutro o 9.30 zapraszamy Państwa na transmisję mszy świętej z Ossowa. Eucharystię będą koncelebrowali m.in. kardynał Kazimierz Nycz oraz biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. A obchody 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej rozpoczęły się już wczoraj w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku. Stamtąd 13 sierpnia wraz z harcerzami na pola Ossowa wyruszył ksiądz Ignacy Skorupka. Eucharystię w intencji ojczyzny odprawił biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Jacek Grzybowski. W homilii wspomniał o potrzebie modlitwy za bohaterów bitwy, jak i za współczesną Polskę.
8: Aby Bóg czuwał nad nami, nad naszym narodem, nad naszą ojczyzną, aby dawał nam spokojne, dobre dni i lata, abyśmy z jednej strony uniknęli paradoksów wynikających z moralnych niegodziwości, jakie niestety może popełnić człowiek, a z drugiej strony, aby Pan Bóg nas uchronił przed paradoksami wynikającymi ze strasznych zakrętów historii i polityki.
5: Świątynia na Kamionku została wzniesiona jako wotum za cud nad Wisłą. Pierwsza msza święta została w niej odprawiona 15 sierpnia 1931 roku.

38 minut po godzinie 12 i na spokojnie, drodzy Państwo, zaglądamy do najnowszego numeru Tygodnika. Idziemy, to jest przegląd tygodników katolickich Miłosierdzie Nadzieją Świata. Z księdzem doktorem Zbigniewem Bielasem, rektorem Sanktorium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, rozmawia Michał Wodzicki. W niedzielę, 23 sierpnia, rozpoczynamy roczne przygotowania do 25-lecia zawierzenia światu Bożemu Miłosierdziu. Miłosierdzie Boże to dar na nasze czasy, ale ksiądz przypomina, że nie tylko dar, ale przede wszystkim zadanie. Więcej na ten temat w wywiadzie z Marszu na stronie czwartej. Redaktor Krzysztof Ziemić w swoim felietonie napisał m.in. o tym, że kończą się wakacje, czas do domu wracać i także do polityki. Niektórych zaskoczył rozłam w PiS, część ucieszył, a część zmartwił. Ja zaś bez emocji przeanalizuję ten fakt. Czas nie tylko na nową narrację o Polsce, ale i na nowy wygląd politycznej szachownicy, napisał redaktor Krzysztof Ziemiec w swoim felietonie Powrót do polityki na stronie piątej. Poza tym, dlaczego wygrana w Bitwie Warszawskiej nie pozwoliła bolszewikom urządzić świata po swojemu, wyjaśnia profesor Wojciech Roszkowski w wywiadzie, który przeprowadziła z profesorem redaktor Monika Odrobińska. Tytuł tego wywiadu to Wojna światów o Europę. Więcej o tym wymodlonym zwycięstwie napisał też pan minister Jan Józef Kasprzyk, bo Polacy nie tylko chwycili za broń, ale także klęknęli do modlitwy. O reakcjach społeczeństwa na nadchodzące zagrożenie napisał minister Jan Józef Kasprzyk w tygodniku Idziemy. Na jakim polu rozgrywa się dzisiejsza wojna światów, rozważa w swoim wstępniaku redaktor naczelny, ksiądz Łukasz Piotrowski. A ja jeszcze przypomnę temat artykułu Ani Murawskiej, dziennikarki, która u nas również tworzy przecież audycję. Skąd wziął się zwyczaj święcenia kwiatów i ziół 15 sierpnia, tłumaczy Anna Murawska w artykule W Dzień Matki Bożej Zielnej. Polecamy, drodzy Państwo, najnowszy numer tygodnika Idziemy. O tym więcej także jutro na naszej antenie po godzinie 8. Dodam jeszcze, że w tym numerze przeczytamy o historii zabytkowych kościołów, które skrywają historię konkretnych ludzi. O tym ojciec Dariusz Kowalczyk, jezuita.

Za 14 minut wybije godzina 13. Teraz sięgamy po tygodnik katolicki niedziela. Na okładce tutaj pielgrzymka, życie w pigułce. No jak ktoś chociaż raz był na pielgrzymce, to zobaczy te fotografie, zdjęcia, to po prostu serce ściska i ogarnie nas wielkie wzruszenie. I drodzy Państwo, w tym numerze o tych grupach pielgrzymkowych, tak, o trasach, o tym, czym pielgrzymka żyje, między innymi w tygodniku niedziela. Poza tym poruszone sumienie Polski, czyli 70 lat od ślubów jasnogórskich na naszej antenie w każdą sobotę trwa nowenna. Zapraszam i polecam. Co się stało w Medjugorje? 70 tysięcy świadków do tego tematu w tygodniku niedziela, także możemy powrócić. Nie mam nic na sumieniu. Kardynał Dziwisz dla niedzieli. Tematem zajął się redaktor Artur Sztelmasiak. Kardynał Stanisław Dziwisz po zeznaniach przed krakowskim sądem. Niektóre media próbowały zrobić z tego wydarzenia sensację, ale nic z tego nie wyszło, czytamy, bo sprawa nie dotyczy emerytowanego metropolity krakowskiego. Przesłuchanie kardynała Dziwisza w sądzie było jedynie strategią medialną całego procesu, czytamy na stronie 32. Ja także polecam felietony redaktora Witolda Gadowskiego, felieton zatytułowany Wyczytana. Pewnego dnia wyszła kupić nową powieść Gadowskiego, w której autor zapowiadał, że będzie to opowieść o współczesnej czarownicy. A redaktor Grzegorz Polak, moim zdaniem, w swoim felietonie Komu podpadło Chopin? No właśnie, wielkie zdziwienie i niedowierzanie. Wiadomość związana z tym, że na tegoroczny jubileuszowy festiwal organizatorzy nie dostali ani złotówki dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stąd ten tytuł. Komu podpadł Chopin w tygodniku niedziela? I na koniec gość niedzielny. Sprawdzamy, co ciekawego w najnowszym numerze gościa niedzielnego. Temat numeru. Wspomagane samobójstwo Europy. Na czym polega kryzys duchowy zachodniej cywilizacji? Ostatnie wydarzenia w Hiszpanii prowokują nie tylko do pytań o polityczne powody słabości Unii Europejskiej, ale także o głębsze przyczyny duchowego, kulturowego i ekonomicznego uwiądu Europy. Więcej o tym właśnie w tygodniku niedziela. A poza tym, w jakich okolicznościach odeszła z tego świata Matka Syna Bożego? Kiedy i za czyją przyczyną wieść o wzięciu Maryi z ciałem i duszą do nieba stała się jednym z najważniejszych zagadnień wiary. O tym również w tygodniku gość niedzielny. A poza tym, drodzy Państwo, zachęcam także do tego, by odwiedzić również naszą stronę radiowarszawa.com.

0: Wielu z nas chyba ta piosenka troszeczkę niesie przez życie. Dni, których nie znamy. Marek Gerchuta na antenie Radia Warszawa. A za 3 minuty godzina 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
3: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
4: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Na jutrzejszą audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego wygrana z 1920 roku nie pozwoliła bolszewikom urządzić świata po swojemu? Mówi profesor Wojciech Roszkowski w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Wojna światów o Europę. Skąd wziął się zwyczaj święcenia kwiatów i ziół? Wyjaśnia Anna Murawska w artykule Dzień Matki Bożej Zielnej. Bóg zaufał nam, my powinniśmy ufać sobie. Znaczenie zaufania podkreśla ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Zaufanie – fundament wspólnoty.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
8: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa Twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że Twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu Twoja reklama zrobi zamieszanie.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa na 106.2 FM wybiła godzina 13.
9: Rząd przywraca program CPN, opozycja krytykuje. Pożary w Chorwacji, ewakuacja mieszkańców i turystów. 106 lat od Bitwy Warszawskiej, Radzymin świętuje. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Rząd zdecydował o częściowym przywróceniu programu ceny paliw niżej. Program zacznie obowiązywać od poniedziałku w nowej wersji. Możliwe jest obniżenie VAT-u na paliwa bez zmian ustawowych. Zgodę na takie rozwiązanie wyraził minister finansów. Dzięki temu paliwo na stacjach ma być tańsze o około złotówkę na litrze. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniuk mówi, że obniżka cen mogłaby być jeszcze większa. Przeszkodą jest decyzja prezydenta o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jakub Stefaniak podkreślił, że rząd znalazł jednak rozwiązanie tego problemu.
10: Tak to niestety się kończy, gdy w grę wchodzi polityka i doktryna, którą stosują od dawna, czyli sypać piach w tryby rządowi. Ale tak naprawdę na końcu cierpi obywatel. My robimy co możemy, żeby w trudnych chwilach, a to jest bez wątpienia trudna chwila dla tych wszystkich, którzy poruszają się samochodami, tankują na stacjach benzynowych, podać im rękę i to się dzieje.
9: Opozycja uważa, że decyzja rządu o przywróceniu programu jest spóźniona. Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk mówił też, że rządowy program jest niekorzystny dla przedsiębiorców i rolników.
11: Co to jest za program? No to jest program obniżki stawki VAT-u z 23 do 8. A gdzie obniżka akcyzy? Przecież z punktu widzenia przedsiębiorców czy rolników ta obniżka nie ma żadnego znaczenia. Przedsiębiorcy i rolnicy odliczają sobie, powiem, w fakturach zakupowych VAT w zakupach. W związku z tym dla nich ta obniżka jest bez znaczenia. Dopiero obniżka akcyzy daje im możliwość autentycznego obniżenia kosztów.
9: Ponadto PiS złożyło zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące Orlenu. Politycy największej partii opozycyjnej chcą, aby urząd zbadał, czy największy koncert paliwowy w tej części Europy nie stosował w Polsce nadmiarowych marż. W ich ocenie miało dochodzić do tego w trakcie obowiązywania programu CPN. PiS uważa, że Orlen wbrew temu, co deklarował, nie stosował najniższych możliwych marż, przez co kierowcy płacili za paliwo więcej niż wynikało to z deklaracji spółki.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Ponad 300 osób ewakuowano z okolic miejscowości Omis na chorwackim wybrzeżu. W kilku miejscach w tym rejonie strażacy nadal walczą z pożarami, które wybuchły wczoraj wieczorem. Jak mówi przewodniczka po Dubrowniku Paulina Kowaczewicz, sytuacja w Omisu została opanowana.
13: Pożar nad Omiszem, ten najbardziej dramatyczny, jest już pod kontrolą, także nie ma otwartego ognia. Są dogaszane miejsca po pożarze i sprawdzane po prostu dom po domu tereny, żeby nie wybuchł kolejny żywy ogień. W tej chwili centrum działań zostało przeniesione na Pelieszac, bo tam z kolei mamy sytuację, która wymaga największej koncentracji sił naszych służb.
9: Z ogniem walczy ponad 150 strażaków. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr i wysoka temperatura. Polskie MSZ nie ma informacji o tym, jakoby obywatele Polski zostali poszkodowani w pożarach w Chorwacji. Jednak Paulina Kowaczewicz uważa, że wśród ewakuowanych turystów mogą być Polacy.
12: Dzieje się blisko.
9: Radzymin z rozmachem świętuje 106. rocznicę cudu nad Wisłą. W najbliższy weekend odbędzie się tam szereg uroczystości patriotycznych i integracyjnych, przypominających o bohaterach Bitwy Warszawskiej. W planach są m.in. pokazy sztucznych ogni czy wystawa sprzętu wojskowego, mówił w poranku z Radiem Warszawa burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński.
14: Na Błoniach za kolegiatą od wczesnych godzin porannych będzie wystawa sprzętu wojskowego, nie tylko tego historycznego, ale również tego współczesnego. Wojsko Polskie wystawi m.in. rosomaki czy borsuki, które są świeżym nabytkiem w naszej armii, ale również w tym miejscu za kolegiatą wystawimy obóz rekonstrukcyjny, a w obozie będą czekały oczywiście konie, łani, będą także pokazy walk na białą broń.
9: Centralne obchody Święta Wojska Polskiego oczywiście odbędą się też w Warszawie. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą spodziewać się utrudnień, które zaczną się już dzisiaj. Więcej na ten temat w wiadomościach Radia Warszawa za godzinę.
0: Coraz cieplej z godziny na godzinę, ale na razie na szczęście nie musimy narzekać na upały. Jutro będzie jeszcze cieplej. Teraz Państwu o tym opowiem. 24 stopnie na razie w Warszawie. Umiarkowane zachmurzenie, ale z tego zachmurzenia dzisiaj deszczu nie będzie. 27 stopni o tej porze w Legionowie, 26 w Pruszkowie, w Ząbkach, w Piasecznie tylko 24, w Mińsku Mazowieckim 25, bo u mnie 27. Pięć minut po godzinie 13. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry. Dziś mogliśmy posłuchać, jak byliśmy na porannej mszy świętej, o małżeństwie, o żonie, o mężu. Tuż po przebudzeniu bohaterka tej piosenki robi makijaż i już modli się w intencji swojego ukochanego. Na dobry początek tej godziny u nas Aretha Franklin w swoim nieśmiertelnym przyboru.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: My dzisiaj jesteśmy sercem oczywiście z naszymi pątnikami, pielgrzymami, którzy powolutku docierają na Jasną Górę. Wśród naszych redakcyjnych koleżanek, kolegów jest między innymi Zosia. A Zosia wypatrzyła biskupa gospodarza właśnie, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o Częstochowę i Jasną Górę. Mamy dla naszych radiosłuchaczy specjalną niespodziankę. Zosiu, oddaję Ci głos.
2: Ksiądz arcybiskup Wacław Depo właśnie przewodniczył przy świętej w Mstowie i ma słowo do słuchaczy Radia Warszawa.
3: Ja bardzo się cieszę, że Radio Warszawa dzisiaj jest takim obogaceniem na falach eteru naszych współbraci i chodzi nam o ludzi wierzących, ale w ogóle ludzi wszelkiego typu, którzy to radio słuchają, a że Radio Fiat jest jednym z najstarszych, bo powstało przy pielgrzymce Światowych Dni Młodzieży na Jasną Górę w 1991 roku, to tym bardziej jesteśmy sobie, bym powiedział, zadani i dlatego Radio Warszawa, Radio Fiat i wszelkie inne rozgłośnie katolickie niech się rozwijają poprzez prawdę i łaskę. Amen.
2: Amen. Poproszę błogosławieństwo dla słuchaczy.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Amen. Bóg zapłaci.
1: Przypomnę, drodzy Państwo, dziś wejście grup pielgrzymkowych, między innymi 17, to tak późnym popołudniem, 18-19 docierają przed tron Matki Bożej, a 21 dziś na antenie Radia Warszawa tradycyjnie transmisja apelu z Kaplicy Cudownego Obrazu.

0: 20 minut po godzinie 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 15 sierpnia 2025 roku. 105. rocznica Bitwy Warszawskiej w Ossowie.
3: Kościół świętuje wyniesienie tej, która jest matką naszego Pana i Zbawiciela, także w myśl testamentu spod krzyża naszą matką, a jednocześnie dana jest ku obronie narodu naszego, Matka Boża w niebo wzięta. Miejmy świadomość, że zgromadzeni na modlitwie stajemy się świętym ludem Bożym, świętym zgromadzeniem. Przyzywa nas potrzeba uwielbienia Boga za łaskę, której dostąpiła Maryja, kiedy została wzięta z ciałem i duszą do nieba. Wypełniło się zadanie matki, podobnie jak wypełniło się i Jezusa, a my mamy w ten sposób przetarty szlak do nieba. Nie dajmy się zwieść i nie wybierajmy innej drogi poza tą, która prowadzi do nieba. Niech to będzie jasne.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: 13.30 na zegarze. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
1: W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego od 16 wyłączona z ruchu będzie część Powiśla. Do jutra do godziny 16 zmienionymi trasami pojadą m.in. autobusy linii 100, 106, 114, N14 i N64. Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z pierwszym w Polsce zabiegiem wszczepienia wchłanianego implantu. Operacja ta jest rozwiązaniem dla pacjentów ze szczególnym przypadkiem wady serca. Pijany Ukrainiec zasnął za kierownicą na środku jednego z mokotowskich skrzyżowań. 31-latek miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. Grozi mu do 3 lat więzienia. Ponad 27 milionów z Unii Europejskiej na rozwój warszawskich ścieżek rowerowych i infrastruktury towarzyszącej. Na cały projekt przeznaczono 115 milionów złotych. Prace obejmą 18 fragmentów tras o łącznej długości ponad 11 kilometrów. Dziś o 20.30 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie z Radomiakiem Radom. Mecz w ramach czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy poprowadzi Wojciech Myć. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
0: No, o ile moja intuicja mnie myli, tutaj wszyscy dzisiaj będą Legii Warszawa kibicować. Chyba że tutaj kibice Radomiaka się znajdą, albo będą się obawiać, by przyznać się do swoich piłkarskich sympatii.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 39 minut po godzinie 13. No, chociaż tutaj dzisiaj u nas nie late króluje, tylko taka no mocniejsza, aromatyczna kawa. Tak powiem w skrócie. Drodzy Państwo, pozdrawiam o tej porze siostrę Elżbietę Szarytkę. Bardzo serdecznie, siostrze, dziękuję za pozdrowienia. Tutaj życzenia, piękną modlitwę związaną właśnie ze świętym Maksymilianem. Jak mi się uda, to jeszcze powiem dzisiaj kilka słów, że to oczywiście mistyk, ale także jaki geniusz, jeżeli chodzi o matematykę, fizykę. Pozdrawiamy także Jerzyka. Jerzyku, pozdrawiamy Ciebie serdecznie. Jestem zaciekawiona, czy o tej porze wraz ze swoją mamą, panią Marianną, słuchacie nas. Ja wiem, że uwielbiasz makareny. Akurat o tej porze makareny nie będzie, ale będzie Phil Collins. On też jest bardzo sympatyczny i muzykalny. I pozdrawiamy także naszych radiosłuchaczy, którzy... Właśnie, kochani, przypomnijcie, kiedy pan Karol i pani Ewa obchodzą swoją kolejną rocznicę ślubu. Dla Was wszystkiego dobrego, pięknego, spełnionego życia, Bożego błogosławieństwa. Phil Collins, True Colors na antenie Radia Warszawa. Za moment także będzie Asia, czyli Cleo, za krokiem krok na antenie Radia Warszawa.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 47 minut po godzinie 13. Tak sięgam daleko troszeczkę tutaj po podpowiedź. Nie było dzisiaj żadnej prywaty, prawda? Nie składałam życzeń nikomu o imieniu Maksymilian, ale takie życzenia o tej porze na antenie Radia Warszawa oczywiście składam wszystkim panom o tym przepięknym imieniu i takim mocnym patronie, który był męczennikiem, ale także wizjonerem i tym medialnym, i tym zanurzonym miłość do Matki Bożej. Przypomnijmy, to właśnie święty Maksymilian zaprojektował eteroplan. To jest taki teoretyczny pojazd, uwaga, do podróży międzyplanetarnych, oparty na ówczesnym wyobrażeniu na temat eteru i nie tylko. No i jako pierwszy Polak zaczął na masową skalę korzystać z radia i prasy. Do celów jakich? Religijnych. Tak to było. No w Niepokalanowie stworzył przecież samowystarczalne miasteczko, klasztor z własną elektrownią, strażą pożarną i drukarnią. W tamtych czasach. No, Japonia jeszcze po drodze była, prawda? No i został kanonizowany przez Jana Pawła II w 1982 roku. Ojciec Święty nazwał go po prostu męczennikiem miłości. O jego ofierze, między innymi w filmie zatytułowanym Triumf Serca.

0: sierpień miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Trzeźwość to wybór życia, wolności, wolność od używek, znieczulaczy. To wybór, aby nie uciekać przed codziennym życiem. Życie człowieka to ciągłe wybory, nawet wtedy, gdy wydaje się nam, że niczego nie wybieramy. Wybieramy, czy będziemy pielęgnować urazję, czy szukać pojednania. Wybieramy, czy wykorzystamy czas dobrze, czy pozwolimy, aby kolejne dni przeleciały nam przez palce. Najważniejsze wybory często są ciche i niewidoczne dla innych. Decyzja, aby rano wstać, mimo zniechęcenia. Decyzja, aby powiedzieć prawdę, choć łatwiej byłoby skłamać. Decyzja, aby przeprosić, choć duma podpowiada milczenie. Człowiek nie staje się mądry w jednej chwili. Mądrość jest owocem tysięcy małych wyborów, małych decyzji. Mądrość, aby wybrać wolność zamiast przyjemność. Wolność wymaga odpowiedzialności. Wielu ludzi myli wolność z brakiem ograniczeń, luzem, swobodą. Mówią, jestem wolny, więc mogę robić wszystko, co chcę, ale prawdziwa wolność wygląda inaczej. Człowiek wolny nie jest niewolnikiem swoich zachcianek, swojego popędu, emocji, chwilowych impulsów. Człowiek wolny potrafi powiedzieć, mogę to zrobić, ale wybieram inaczej, bo wiem, co jest dobre. To jest dojrzałość. Nie wszystko, co przyjemne, jest wartościowe. Nie wszystko, co trudne, jest złe. Czasami najważniejsze decyzje wymagają cierpliwości i wysiłku. Młody człowiek dostał możliwość łatwego zarobienia dużej sumy pieniędzy w sposób nieuczciwy. Jednak tego nie wybrał. Mógł wybrać zysk, ale wybrał uczciwość. Po latach powiedział, nie pamiętam już ile pieniędzy mogłem wtedy zdobyć. Pamiętam natomiast, że dzięki tej decyzji zachowałem szacunek do samego siebie. To niezwykła wartość. Każda decyzja zostawia w nas ślad. Jedna dobra decyzja wzmacnia kolejną dobrą. Jedna zła decyzja, której nie chcemy zauważyć, może prowadzić do kolejnych, następnych złych decyzji. Dlatego warto czasami się zatrzymać i zapytać, dokąd prowadzi mnie moje obecne życie. Czy dzisiaj jest mi wygodnie? Czy dzisiejsze wybory przybliżają mnie do człowieka, którym chcę być? To pytanie wymaga odwagi. Najważniejsze wybory często dokonują się wtedy, gdy nikt nas nie widzi.

0: Mam dobre wieści dla Państwa. Jacek Sienkiewicz jest już w naszym studiu. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Powiedzmy, że są to dobre wieści.
0: Jak się czujesz?
1: Bardzo dobrze.
0: Ja też. No to piąteczka przybijamy. Życzę Ci dobrego życia na maksa. O, spełnionego, szczęśliwego, bo dzisiaj świętego Maksymiliana wspominamy. Astrofizyka, matematyka, geniusza, fizyki, a poza tym męczennika. I myślę, że troszeczkę naszego patrona, oprócz oczywiście księdza Ignacego Kłopotowskiego.
1: Wezmę pod uwagę.
0: Dobrze, Jacek zostaje, Ewa Pietrzak, do usłyszenia z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego, kochani.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: 106 lat temu rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w dziejach Polski i świata. Bitwa Warszawska. Już jutro zapraszam Państwa na specjalną relację na żywo z obchodów rocznicy tego wydarzenia w Ossowie. O 9.30 na antenie Radia Warszawa będziemy transmitować mszę świętą, a później porozmawiamy o historii, ale także o tym, jak dziś pamiętamy o bohaterach 1920 roku. Zapraszam do słuchania Radia Warszawa jutro między 9.30 a 16.00. Kacper Kowalczyk.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym gościu niedzielnym. O tym, w jakich okolicznościach odeszła z tego świata Maryja. Nie zachowała się po niej nawet najmniejsza relikwia. A także, dlaczego państwu polskiemu nie opłaca się likwidacja funduszu kościelnego. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Po reklamie.
1: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
3: Akcja saperów w Warszawie ewakuowano mieszkańców, są utrudnienia w ruchu. Kontrowersje wokół wydawania pieniędzy dla powodzian, kolejne konsekwencje. Zbliża się Światowy Dzień Migranta, papież wydał orędzie poświęcone młodym. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Akcja saperów w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej w centrum miasta znaleziono niewybuchy, które muszą zostać zabezpieczone. Ewakuowano pobliskie budynki, skrzyżowanie z Żelazną jest wyłączone z ruchu, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
5: Dzisiaj po godzinie 10 na miejsce przybył patrol saperski. Na czas działań wyznaczono strefę bezpieczną 300-400 metrów. To wiąże się oczywiście z ewakuacją ludzi z pobliskich budynków. Aktualnie skrzyżowanie ulic Żelaznej i Grzybowskiej jest wyłączone z ruchu. Policjanci ściśle współpracują z saperami. Na miejscu obecni są funkcjonariusze oddziału prewencji policji oraz ruchu drogowego.
3: Wczoraj około 15 operator koparki podczas prac natrafił na 4 niewybuchy. Pochodzą one najprawdopodobniej z czasu II wojny światowej. Prace saperskie zabezpieczają także strażacy. Kolejne konsekwencje po kontrowersjach wokół pomocy dla firm poszkodowanych przez powódź. Prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Hubert Papaj został odwołany, a Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował także o wymianie całej Rady Nadzorczej spółki. Wcześniej stanowisko straciła wiceprezeska Anna Konieczyńska. O zmianach informuje rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego Michał Nowakowski.
6: Decyzję podjęto w trosce o transparentność działania Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Powołano nową Radę Nadzorczą Karkonoskiej Agencji Rozwoju, której ekspercki skład kompletowano w ostatnich dniach i która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim.
3: Sprawa ma związek z ustaleniami Wirtualnej Polski dotyczącymi przyznawania pieniędzy dla firm po powodzi. Portal informował, że około 4,5 miliona złotych trafiło do 3 podmiotów z Dziwiszowa, w tym firmy męża Anny Konieczyńskiej, która także została odwołana ze stanowiska. Powołano już nową Radę Nadzorczą Agencji. Jej przewodniczącym został profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Marek Leśniak, który tymczasowo pokieruje także zarządem spółki. Po zakończeniu odpowiednich kontroli ma zostać przygotowany konkurs na nowego prezesa agencji.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Nie możemy pozostawać obojętni ani przyzwyczajać się do tak wielkiego cierpienia, pisze Leon XIV w orędziu na 112 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony 27 września. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim doświadczającym migracji i ucieczki.
8: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych. Ponadto Leon XIV zachęca wspólnoty chrześcijańskie, by z gościnności uczyniły trwałą praktykę duszpasterską. Karol Darmoros, Vatican News.
7: To się dzieje lokalnie.
3: Wojsko Polskie świętuje. Centralne obchody w Warszawie rozpoczną się jutro mszą świętą o godzinie 8 rano w katedrze polowej Wojska Polskiego przy Placu Krasińskich. O 10 przy grobie nieznanego żołnierza zaplanowano uroczystą zmianę posterunku honorowego. W samo południe rozpocznie się centralna defilada na Wisłostradzie. Z powodu defilady kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekać będzie wiele utrudnień. Pierwsze rozpoczną się już dziś po 16, zapowiada rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.
9: Zamknięta dla ruchu będzie Wisłostrada od ulicy Muzealnej do mostu Łazienkowskiego w obu kierunkach oraz ulice poprzeczne do Wisłostrady na tym odcinku. Wszystkie autobusy, które kursują Wisłostradą i przecinają ten ciąg uliczny, będą kierowane na trasy objazdowe.
3: Jutro przed południem wyłączenia także w okolicach Placu Piłsudskiego. Między 11.30 a 13.30 zamknięte będą mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski oraz składka pieszo-rowerowa. Utrudnienia zakończą się jutro po południu.
1: ...25 stopni w Warszawie, podobnie w Ząbkach, Sulejówku, Radzyminie czy Legionowie. Natomiast o stopień mniej w Laskach, Raszynie, Piasecznie, Otwocku. Generalnie temperatura między 24 a 25 stopni. Ciśnienie zaczyna opadać, teraz na poziomie 1010 hektopaskali. Wiatr wieje ze wschodu i jest niemal nieodczuwalny. Ale najciekawsze, że słońce dzisiaj towarzyszyć nam będzie aż do godziny 20. Pięć i pół minuty po godzinie 14. Nazywam się Jacek Zienkiewicz. Będę tutaj z Państwem dzisiaj, czyli 14 sierpnia, przed wielkim, wspaniałym świętem. Jutro będziemy to święto przeżywać, będziemy się nim delektować. A dzisiaj małe wprowadzenie. Między innymi już niebawem za kilka minut rozmowa z siostrami loretankami, które mają swój piękny jubileusz. A zanim to nastąpi, niech Brodka nam zaśpiewa.

0: Popołudnie z Radiem Warszawa.
1: No właśnie, popołudnie z Radiem Warszawa 106,2 FM. Drodzy Państwo, obiecałem Państwu bardzo ciekawą rozmowę i właśnie ona teraz nastąpi. Na naszym łączu telefonicznym są dwie cudowne siostry ze Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Witam serdecznie, szczęść Boże siostrom, siostra Luiza i siostra Violetta.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Najpierw, chociaż siostra Luiza jest jedną z trzech wielkich jubilatek tych dni, o tym zaraz powiemy, jaki to jubileusz, to poproszę siostrę Violettę o takie może naiwne, ale jednak wprowadzenie dla tych słuchaczy, którzy może by nie wiedzieli, jak brzmi pełna nazwa Zgromadzenia Sióstr, z jakim charyzmatem się wiąże, z jakim miejscem.
2: Tak, jesteśmy siostrami loretankami. Pod tą nazwą bardziej kojarzone i w diecezji, i w Polsce, i troszkę poza granicami też Polski posługujemy. Natomiast pełna nazwa naszego zgromadzenia to Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, założone właśnie nie tak dawno, bo w 1920 roku przez błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, który posługiwał właśnie w katedrze świętego Floriana w Warszawie.
1: No to już wiedzą Państwo, że mamy wspólnego patrona, bo Radio Warszawa tym samym patronem się szczyci. Droga siostro, jakie to wydarzenia mają miejsce teraz, tak by wprowadzić, podprowadzić do głosu naszą jubilatkę, siostrę Luizę?
2: Przed nami piękna uroczystość. Jutro w Polskim Loretto o godzinie 12 będziemy świętowały jubileusz 75-lecia ślubów zakonnych siostry naszej Romualdy i złoty jubileusz, czyli 50-lecie ślubów zakonnych naszych trzech sióstr, siostry Teresilli, siostry Bogumiły i siostry Luizy.
1: No i właśnie siostrę Luizę teraz bardzo gorąco chciałbym zapytać. Droga siostro, jak przygotowywałem się do tej rozmowy, siostra Violetta pięknie wprowadziła to, powiedziała, że to jest jubileusz 50 lat relacji z oblubieńcem, jak to pięknie zabrzmiało. No więc jak ta relacja z oblubieńcem w siostry przypadku wygląda?
3: No jest mi trudno uwierzyć, że to już tyle lat minęło, bo tak doprawdy to się wydaje, że to no tak niedawno było, to pierwsze śluby, ojej, taka euforia, entuzjazm na zawsze dla Pana, no to już 50 lat i czas, no szybko mija, czas myśleć o przejściu na drugą stronę.
1: Oj, proszę nie traktować tego jak kokieterii, ale w siostry głosie słyszę, jakby to było wczoraj te zaślubiny z oblubieńcem.
3: No dziękuję, no, ale niestety tyle czasu już minęło. Dla mnie jest to przede wszystkim czas ogromnej łaski, ten jubileusz. W ogóle tak myślałam, że co powiedzieć, jeśli będę spytana o to, że zamiennie jubileusz, to bym powiedziała dziękczynienie. Bo w ciągu tych 50 lat na pewno otrzymałam bardzo wiele łask, ale z pewnością nie wszystkie widziałam, nie wszystkie zauważałam, nie wszystkie potrafiłam nazwać, nie za wszystkie na pewno dziękowałam. Natomiast od jutrzejszego dnia każdy dzień będzie takim szczególnym dziękczynieniem, o którym nie będzie można zapomnieć z powodu no, jutrzejszych wydarzeń. I to jest taka więź z Bogiem od początku mojego i naszego istnienia poprzez chwilę obecną i przyszłość. Pan Jezus przytula mnie do siebie w tym jubileuszu i każdą z nas. I tak chce jeszcze raz On ponowić to, co już kiedyś przed laty powiedział mi, jesteś moja, na własność Cię zaślubiam. I jutro to usłyszę ponownie Jezusa i ja to samo chcę Mu powiedzieć. Panie Jezu, zaślubiam Cię na wieki, do śmierci. Pięknie. Cała jestem Twoja.
1: Pięknie. Drogie siostry, skoro mowa o czasie, to nasz czas naszej rozmowy bezlitośnie upłynął. Bardzo mocno ściskamy siostry, łączymy się w modlitwie. Ja dopiszę nawet osobiście do dzisiejszego wieczornego różańca intencje o Bożą realizację Bożych łask w tym jubileuszu. Tymczasem pozdrawiamy bardzo serdecznie siostry i pozostałe jubilatki też i dziękuję za tę rozmowę.
3: Bóg zapłać serdeczne za modlitwę przekaże moim współsiostrom. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam siostry. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Jest 14 sierpnia, w przeddzień dwóch pięknych świąt Maryjnego i Święta Wojska Polskiego. Zostańcie Państwo razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy

0: Dlaczego wygrana z 1920 roku nie pozwoliła bolszewikom urządzić świata po swojemu? Mówi profesor Wojciech Roszkowski w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Wojna światów o Europę. Skąd wziął się zwyczaj święcenia kwiatów i ziół? Wyjaśnia Anna Murawska w artykule Dzień Matki Bożej Zielnej. Bóg zaufał nam, my powinniśmy ufać sobie. Znaczenie zaufania podkreśla ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Zaufanie – fundament wspólnoty.
1: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
2: Po reklamie.
3: Minęła 14.30. Czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Kacper Kowalczyk.
4: W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego od 16 wyłączona z ruchu będzie część Powiśla. Do jutra do godziny 16 zmienionymi trasami pojadą m.in. autobusy linii 100, 106, 114, N14 i N64. W sobotę początek remontu torowiska na ulicy Puławskiej. Od pętli metro Wilanowska do pętli Wyścigi. Zamknięty będzie pas przy torowisku, a buspas zostanie tymczasowo zlikwidowany. Prace potrwają do końca listopada. Ponad 30 gramów mefedronu w paczce po chusteczkach higienicznych. Policjanci z Legionowa zatrzymali 41-latka, który próbował uciekać ze środkami odurzającymi. Grozi mu 10 lat więzienia. Udało się odzyskać eksponaty należące przed wojną do Warszawskiego Muzeum Komunikacji. Zabytki przez długi czas przebywały w Berlinie. W sumie odzyskano 11 przedmiotów. Można je zobaczyć w stacji muzeum. Jutro o 15.30 Polonia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Siedlce w ramach czwartej kolejki drugiej ligi. Czarne koszule jeszcze w tym sezonie nie przegrały.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Tu Radio Warszawa 106,2 FM, 14 sierpnia, za 23. Na zewnątrz słoneczko świeci, delikatny wiaterek powiewa listkami. Pomyśleć, że takie słońce, jeśli wierzyć meteorologom, powinno być aż do godziny 20. Zostańcie Państwo razem z nami. Niall Horan, Little More Time.

Drodzy słuchacze, Radia Warszawa, przypominam, że bawimy się w zabawie. Bawić się w zabawie to trochę tautologia, ale niech będzie. No więc bawimy się w zabawie SMS-owej. Wystarczy wysłać numer... Co ja znowu mówię? Wystarczy wysłać wiadomość na numer 7248 o treści rw. Tutaj wpisujecie Państwo swoje imię i nazwisko oraz hasło Podlasie. Rzeczy dotyczy tego, że można wygrać wyjazd do folwarku świętej księżnej Anny. Ja już, drodzy Państwo, tutaj od tej świętości, która udzieliła mi się po rozmowie z siostrami loratankami, chyba trochę zbzikowałem. No ale wiecie, o co chodzi, mówimy o tym przez cały tydzień. Można do folwarku księżnej Anny się udać za sobą towarzyszącą na piękny weekend. Trzeba tylko wysłać taki SMS, całkowita treść SMS-a 2,46 zł. Jeszcze raz treść rw. Imię i nazwisko oraz hasło Podlasie. Czekamy na SMS-y.

0: bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.
1: Mateusz Pospieszalski pięknie wyśpiewał nam psalm 4, a ponieważ na zegarach jest za 15:30, to jest świetny moment na przygotowanie się do koronki tekstem z dzienniczka świętej siostry Faustyny.
2: Godzina miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
3: Jezu, czyń ze mną, co Ci się podoba. Wiem, że jesteś miłosiernym Zbawicielem i wiem, że się nie zmienisz dla mnie w godzinę śmierci. Jeżeli teraz okazujesz mi tyle szczególnej miłości i tak poufale i łaskawie raczysz się ze mną łączyć, więc spodziewam się jeszcze więcej w godzinę śmierci. Ty, Pan, Bóg mój, zmienić się nie możesz. Jesteś zawsze ten sam. Niebiosa się odmienić mogą i wszystko, co jest stworzone, ale Ty, Panie, zawsze ten sam trwać będziesz na wieki. A więc przyjdź jak chcesz i kiedy chcesz. Ojcze, nieskończonego miłosierdzia, ja, dziecię Twoje, z utęsknieniem czekam na przyjście Twoje.

Widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Miłosierny Zbawicielu świata, Jezusie, Synu Boży, gdy chodziłeś po tej ziemi, nauczałeś i czyniłeś cuda, szły za Tobą tłumy. Ale w godzinach odrzucenia i pod Twoim krzyżem na Golgocie pozostało niewielu. Tylko Twoja matka, kilka innych niewiast i umiłowany uczeń. Tylko tylu spośród tysięcy, które karmiłeś, uzdrawiałeś, nauczałeś, którym odpuszczałeś grzechy. Tylko ta garstka wiernych pozostała przy Tobie do końca, aż po sam krzyż. Byli z Tobą od początku, słuchali Ciebie, żyli z Tobą, patrzyli na miłosierdzie, które ludziom czyniłeś. Dlatego święty Jan pisał, że widział i świadczy o tym, że Bóg posłał swego Syna jako Zbawiciela świata. I my dziś przychodzimy pod Twój krzyż i patrzymy oczami wiary na Ciebie, który zostałeś do Niego przybity i na Nim umierasz. My też możemy słuchać Twojego słowa, żyć z Tobą, patrzeć na Ciebie ukrytego w białej hostii, doświadczać Twego miłosierdzia. Przez zasługi Twojej bolesnej męki prosimy, dopomóż nam, Panie, aby nasze przebywanie w Twojej obecności, słuchanie Słowa Bożego, korzystanie z sakramentów świętych i daru modlitwy, a także dostrzeganie Twojej obecności i Twego działania w naszej codzienności umacniało naszą wiarę. Chcemy bowiem, jak święty Jan, świadczyć, że Ty, Jezus z Nazaretu, jesteś prawdziwie Synem Bożym, jedynym Zbawicielem świata, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, pod którym bylibyśmy zbawieni. Wiemy, że Ty naprawdę wszystkim okazujesz swoje miłosierdzie, bo za każdego oddałeś życie, by każdy je miał na wieki.

0: Panie, Twoją radością jest dawać wiele i to bardzo wiele, bo taka jest miłość. Dlatego z naczyniem ufności przychodzimy do Ciebie, by zaczerpnąć łask dla nas i całego świata. Daj tonącej w grzechach ludzkości poznanie zła i Twego miłosierdzia. Otwórz oczy ślepym, aby dostrzegli miłosierną miłość Ojca Niebieskiego. Oczyść z trądu grzechu pogrążonych w nienawiści, nieczystości, bałwochwalstwie, niszczących życie i godność człowieka stworzonego na Twój obraz i podobieństwo. Uzdrów chorych, pociesz cierpiących z powodu wojny i trudnych doświadczeń. Umocnij czyniących dobro. Wlej nadzieję w serca ludzi walczących o sprawiedliwy pokój wszędzie tam, gdzie toczą się wojny i łamane są podstawowe prawa człowieka. Wspieraj dzieło moralnego odrodzenia naszego narodu i Europy. Błogosław naszym rodzinom, rolnikom, wypoczywającym na wakacjach, aby ten czas służył wzmocnieniu ciała i ducha. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Ewige Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Tur sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dolcissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
0: Отче предвечный, приношу Тебе тело и кровь, душу и божество, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. ради Его страданий.
5: Милостивый для нас,
0: ради Его страданий.
5: Милостивый.

0: Uwielbiamy Cię, Panie, za wiarę, bo ona tłumaczy sens trudnych doświadczeń spotykających nas w życiu. Dziękujemy za dusze niewinne, poddawane wielu doświadczeniom, a żyjące żywą wiarą. One są ofiarami, które podtrzymują świat w istnieniu. Dziękujemy za Matkę Miłosierdzia, która uczy nas, że nagrodą za współpracę z Twoim zbawczym miłosierdziem jest niebo. Za Kościół, cieszący się dziś świętością życia siostry Faustyny i radujący się owocami nabożeństwa do miłosierdzia Bożego. Niech we wszystkim będzie uwielbione miłosierdzie Twoje.
1: Modliliśmy się wraz z siostrami oraz wiernymi zgromadzonymi w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Teraz tego nastroju modlitewnego dopełnijmy refleksją nad Ewangelią, którą skomentuje ksiądz Bartosz Jarząbek.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę i zadali Mu pytanie. Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu. Czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im. Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba że w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. On zaś im odpowiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są także bezżenni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje.
1: Każdy sakrament jest przejawem Bożej miłości. Dzisiejsza Ewangelia traktująca o małżeństwie podkreśla nierozerwalność tego sakramentu. Jeżeli w naszym powołaniu, w naszym życiu sakramentalnym zaczniemy odkrywać miłość Boga, to doświadczymy, że Bóg troszczy się o nas, uzdalniając nas do życia łaską sakramentów. Już tu nie liczą się moje własne siły, ale jestem wtedy silny mocą Boga.

0: Minęła 15.30, czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Kacper Kowalczyk.
1: Saperzy działali w rejonie ulic Żelaznej i Grzybowskiej, ewakuowano ludzi z okolicznych budynków, występowały utrudnienia w ruchu, kursowanie autobusów powinno już wracać do normy. Wyremontują rondo Wiatraczna i ulica Zakole. Od poniedziałku będzie ona zamknięta. Objazd z Grochowskiej poprowadzi pod Skarbińską i Dwernickiego do Wiatracznej lub między Borską i Aleją Waszyngtona do ronda. Warszawskie stypendia artystyczne. Trwa rekrutacja na kolejny rok. Nabór potrwa do połowy września, a rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec roku. O stypendia mogą ubiegać się zarówno osoby z dorobkiem, jak i debiutujące w sztuce. W sobotę na rynku Starego Miasta odbędzie się bezpłatny koncert jazzowy. Wydarzenie jest częścią 32. Międzynarodowego Plenerowego Festiwalu Jazzu na Starówce. A cały najbliższy weekend upłynie pod znakiem rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego. Centralne obchody, w tym defilada w Warszawie, bogaty program wydarzeń przygotował także powiat wołomiński. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, jutro w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej o godzinie 9.30 będziemy transmitować mszę świętą z Osowa, koncelebrowaną przez kardynała Kazimierza Nycza i biskupa Romualda Kamińskiego. Na miejscu w Osowie będzie nasz reporter Kacper Kowalczyk, który będzie relacjonował dla nas uroczystości związane z tymi obchodami. Ponadto na naszej antenie już o godzinie 12.40 pojawi się rozmowa z biskupem Romualdem Kamińskim o niezwykłej postaci księdza Ignacego Skorupki, kapelana, który stał się symbolem zwycięskiej bitwy 1920 roku. A jeszcze przed transmisją mszy świętej o godzinie 7 zapraszamy na audycję Weroniki Ostrowskiej Spojrzenie Ojca i na spotkanie z panią Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, która opowie o maryjności prymasa. W jaki sposób kardynał Wyszyński budował relacje z Maryją i dlaczego to w niej widział silne wsparcie? Dlaczego prymas Wyszyński wszystko postawił na Maryję? 15 sierpnia to również święto Wojska Polskiego. Wieczorem po godzinie 22 Paweł Kęska w wywiadzie z człowiekiem porozmawia z kapitanem Władysławem Dąbrowskim, który mając 16 lat został jednym z elitarnych żołnierzy ochraniających sztab generała Władysława Andersa, a potem przeszedł drogę przez Bliski Wschód do Monte Cassino. Już dzisiaj zapraszamy na te punkty jutrzejszego świątecznego

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, przez cały tydzień prosimy was, żebyście czujni byli, słuchając naszej anteny i dali się zaprosić do zabawy, w której trzeba wysłać SMS na numer 7248 o treści RW, tak jak Radio Warszawa, kropka. Tu wpisujecie państwo imię i nazwisko swoje, a następnie hasło Podlasie. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ dzisiaj, ja zawsze mam tę przyjemność, w piątek rozlosować wśród państwa, którzy nadesłali SMS-y, tego szczęściarza, który z osobą towarzyszącą uda się na weekend, na dwa noclegi do folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. Drodzy państwo, jakie piękne miejsce, można przy okazji pozwiedzać i Drohiczyn, i Milejczyce, które teraz są takie mocno promowane, choć to nie jest najlepsze słowo, bo to nie chodzi o promocję, ale o ten kult, który się tam odbywa. Więc drodzy państwo, wysyłajcie SMS-y, im więcej wysłanych, tym większa szansa wygranej, a dzisiaj wszystko się okaże. Kto z państwa, która kolejna osoba, bo przecież nie pierwszą osobę z osobą towarzyszącą, wyślemy w to fantastyczne miejsce. A tymczasem bracia, wierzę w lepszy świat na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za półtorej minuty wybije 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy na mazowieckich drogach jest bezpiecznie? Czego najbardziej obawiają się kierowcy i piesi? Dlaczego alkohol i kierownica to złe połączenie? Na te i inne tematy będę rozmawiał z ekspertami w audycji Kierunek Bezpieczeństwo. W każdy piątek o 18.40. Zapraszam, Wojciech Dudkowski.
3: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Naszym gościu niedzielnym. O tym, w jakich okolicznościach odeszła z tego świata Maryja. Nie zachowała się po niej nawet najmniejsza relikwia. A także, dlaczego państwu polskiemu nie opłaca się likwidacja funduszu kościelnego. Gość niedzielny, co tydzień nowy.
5: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46. Lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Minęła 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Rozłam w PiS stał się faktem. Japonia odpowie na wizytę Putina na spornych wyspach. Turystyczne oblężenie nad morzem i w górach. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Parlamentarzyści klubu Rozwój Plus poza Prawem i Sprawiedliwością. Członkami partii wciąż pozostają europosłowie. Michał Fabisiak.
7: Z partii wykluczono jedynie tych, którzy weszli do nowego klubu parlamentarnego. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk tłumaczy, że w ten sposób złamali wewnętrzne przepisy.
8: Jeżeli ktoś startował z listy Prawa i Sprawiedliwości, to musi być w klubie Prawa i Sprawiedliwości.
7: Europosłowie Rozwój Plus na razie zostają, bo wciąż należą do EKR. Mimo wszystko PiS liczy na współpracę z wyrzuconymi parlamentarzystami. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński nie podziela tego optymizmu.
9: Oni w dalszym ciągu będą walczyć o rząd dusz na prawicy.
7: Sporu na linii Rozwój Plus PiS spodziewa się także Konfederacja. Jej polityk Michał Nieznański mówi, że jego partia może na tym skorzystać.
10: To tylko może dać, czego byśmy chcieli od dawna, czyli Konfederacja na drugim miejscu w sondażach.
7: Formalnie poza PiS znalazło się 38 posłów i dwóch senatorów.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Japonia może nałożyć na Rosję kolejny pakiet sankcji po wczorajszej wizycie Putina na Wyspach Kurylskich, nazywanych przez Japończyków terytoriami północnymi. Oba państwa uznają je za własne. Rząd Japonii określił wizytę Putina na wyspie Etorofu całkowicie niedopuszczalną. Do japońskiego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora. Japońskie władze zamierzają pójść krok dalej i przygotowują odpowiedź na uznawaną za prowokację wizytę. Rosja może zostać objęta kolejnym pakietem sankcji. Kuryle to przedmiot sporu między Moskwą i Tokio od zakończenia II wojny światowej.
11: Dzieje się blisko.
6: Pijany mężczyzna zasnął za kierownicą. Policjanci z Mokotowa otrzymali zgłoszenie o samochodzie, który pomimo zmieniających się świateł nie rusza ze skrzyżowania, relacjonuje aspirant sztabowy Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji.
12: Z relacji zgłaszającego wynikało, że mężczyzna siedzący za kierownicą miał opuszczoną głowę i nie reagował na to, co działo się wokół niego. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Funkcjonariusze zastali Volvo stojące na skrzyżowaniu. Za kierownicą siedział mężczyzna z zamkniętymi oczami i opuszczoną głową. Początkowo nie reagował na polecenia, a samochód był zamknięty.
6: Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Mężczyzna obudził się jednak sam i otworzył policjantom drzwi do auta.
12: Policjanci szybko wyczuli od niego wyraźną woń alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło ich podejrzenia. Okazało się, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
6: 31-latek z Ukrainy objęty jest dozorem policji. Stawiając się w jednostkach, jest badany na obecność alkoholu. Grozi mu do 3 lat więzienia. To będzie najbardziej tłoczny weekend nad morzem. Przedłużony dla niektórych weekend i piękna pogoda ściągnęły nad Bałtyk tłumy.
13: Jak sobie poradzić w tym tłumie? O, trzeba cierpliwości.
14: Na plaży miejsce jakieś znaleźć?
13: Tak, znaleźliśmy, ale to warto przyjść prędzej, koło 10, żeby się położyć tam, gdzie człowiek ma ochotę, a nie tam, gdzie musi.
15: Trzeba troszeczkę oddalić się od głównego molo i wtedy na pewno znajdziemy przytulne miejsce.
6: Tłumy turystów przemierzają również tatrzańskie szlaki. Według szacunków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej do Zakopanego dotarło około 150 tysięcy osób. W sierpniu codziennie na tatrzańskie szlaki może wyruszać około 40 tysięcy osób. Przyjeżdżający do Zakopanego muszą liczyć się z korkami i trudnościami ze znalezieniem miejsca parkingowego.
0: Od 24 do 25 stopni w Warszawie i całym regionie, czyli można powiedzieć, że w temperaturze i jej wysokości pewien konstans. Wiaterek troszkę silniejszy niż 2 godziny temu, ale w dalszym ciągu taki nieznaczny. Ciśnienie 1009 hektopaskali. W nocy temperatura spadnie najniżej do 16 stopni, więc i tak jest pięknie, a to słońce, które teraz mamy, utrzyma się spokojnie do godziny 20.
11: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 5 minut po 16 rozpoczynamy w rytmie miasta. Będziemy nasłuchiwać pulsu tego naszego ukochanego miasta, które zwłaszcza w sierpniu mocno czcimy. W tej godzinie bardzo interesująca rozmowa z kimś, kto spod Warszawy, ale bardzo blisko. Myślę, że te rytmy gdzieś współgrają. Goście z Brwinowa będą opowiadać nam o tym, jak dużo dzieje się w tej przesympatycznej, malowniczej miejscowości. Tymczasem na antenie Radia Warszawa, Beata Kozidrak. Siedzę i myślę.

0: Letnie miasta z Radiem Warszawa.
1: No bardzo miło, drodzy Państwo, że jesteście razem z nami, z Radiem Warszawa. Jak zwykle, to znaczy z mojego punktu widzenia jak zwykle, ale być może, że niektórzy z Państwa się zorientowali, że mam taki zwyczaj, przynajmniej raz podczas mojej bytności przed mikrofonem odsyłać Państwa do naszej strony internetowej. radiowarszawa.com.pl. Nie inaczej jest teraz. Wiele ciekawych artykułów. Ja bym Państwa uwagę zwrócił na artykuł mówiący o podróżach z flagą Mazowsza. O tak, tak zresztą brzmi tytuł tego artykułu. Trwa piąta edycja konkursu fotograficznego Flaga Mazowsza. Proszę sobie wyobrazić, może w tym roku trafić nad Bug, do Australii, a może nawet na jeden z biegunów, bowiem trwa właśnie piąta edycja konkursu fotograficznego Podróże z flagą Mazowsza. Na uczestników czeka pula nagród w wysokości 25 tysięcy złotych, a zdjęcia można przesyłać do 31 sierpnia. O tym wydarzeniu, ale o wielu innych z życia kościoła i lokalnych można dowiedzieć się, studiując właśnie naszą stronę, z której jesteśmy bardzo dumni, która bardzo fajnie się prezentuje. Przy okazji możecie Państwo wejść w zakładkę Wspieraj nas i dowiedzieć się właśnie, jak wesprzeć Radio Warszawa, bo bez Państwa wsparcia ono po prostu by nie istniało. A teraz spoglądamy na to, co dzieje się na warszawskich drogach. Tutaj na takiej mapie poglądowej widzę, że obszary dość tradycyjne. Na moście Grota na przykład w kierunku zachodnim, zaraz przy zjeździe z mostu, tak jakbyśmy od Marek jechali, już od momentu, gdy wjeżdżamy na most, mniej więcej do wysokości ulicy Mary Mąckiej się korkuje. W drugą stronę już wcześniej, tradycyjnie, od zjazdu z Prymasa Tysiąclecia wjeżdżamy w kierunku wschodnim później i przy Powązkach tutaj aż do praktycznie do mostu nam się korkuje. Na południowej obwodnicy, na S2 pomiędzy zjazdem do Raszyna, tak, tutaj już zaczynają się gdzieś te utrudnienia w kierunku wschodnim właśnie, więc proszę na to zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o wylotówki, Jabłonna 46 minut od centrum, Piaseczno 49, Błonie 64, jak żeby inaczej, Stara Miłosna 40 minut. Tak się sprawy mają.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
1: A ja zanim zaproszę do studia naszych gości dzisiejszych z Brwinowa, to jeszcze zaproszę Państwa na Kylie Minogue. Can't get you out of my head.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Szanowni słuchacze, cykliczne spotkanie z gościem Radia Warszawa. Już wcześniej zapowiadany przeze mnie gość w naszym studiu. Przybył do nas z Brwinowa i jest nim pani Wanda Chrzanowska, przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. Tak, dosłownie, literalnie sekretarz tego stowarzyszenia, ale można powiedzieć taki główny duch sprawczy, cytując klasyka, spiritus movens.
2: Skarbnik.
1: Skarbnik, a co powiedziałem? Sekretarz. Dobrze, to skarbnik, to na pewno, wróć. Natomiast niewątpliwie spiritus movens, jak mówił klasyk wielu wydarzeń. Pani Wando, bardzo serdecznie panią witamy w naszym radiu.
2: Witam wszystkich radiosłuchaczy, witam bardzo pana Jacka, witam państwa.
1: Pani Wando, Brwinów, miejscowość bardzo malownicza, jak już ją zapowiedziałem, znajdująca się niedaleko Warszawy, mająca wiele wspólnego z Warszawą, będącą miejscem, w którym mieszkało wiele postaci, prawda, związanych z kulturą w ogóle naszego kraju.
2: No tak, wiele postaci z kulturą kraju. Ja może wprowadzę króciutko w historię. Jestem przedstawicielką stowarzyszenia, które się nazywa Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa. I to stowarzyszenie to jest jednym z najstarszych stowarzyszeń zawiązanych na terenie Brwinowa. 73 rok powstało to stowarzyszenie. W 75 roku otrzymało siedzibę decyzją wojewódzkiego konserwatora i władz wojewódzkich. Otrzymało siedzibę w przeuroczym, przepięknym, ale bardzo zniszczonym i zdewastowanym dworku Zagroda. Właśnie siedzibie bardzo zacnego człowieka Zygmunta Bartkiewicza. Jako ciekawostkę powiem, że żoną Zygmunta Bartkiewicza, pierwszą jego żoną, była aktorka Mieczysława Ćwiklińska. Wówczas bardzo młodziutka osoba, Bartkiewicz był od niej trochę starszy, nie wytrzymała z panem Zygmuntem długo. Drugą żoną Zygmunta Bartkiewicza była malarka pani Eugenia Glanc. Dożyli dość sędziwych lat. Zygmunt Bartkiewicz zmarł w 45 roku. Pani Eugenia przeżyła pana Zygmunta o 21 lat. Dlaczego powiedziałam, że jesteśmy w pięknym, urokliwym miejscu? Tak, wśród pięknych drzew, pięknego starodrzewia, wśród pięknego parku mieści się właśnie siedziba Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. Jesteśmy bardzo uprzywilejowani, ponieważ mamy własną siedzibę, ale nie tylko dla siebie. My tę siedzibę udostępniamy innym stowarzyszeniom, udostępniamy szkołom, udostępniamy przedszkolakom, udostępniamy seniorom, ale również prowadzimy szeroko zakrojoną własną działalność społeczną. Wszystko, co robimy, robimy jako wolontariusze, nie pobierając za to żadnych świadczeń i dlatego udaje nam się pozyskiwać środki, żeby można było dla mieszkańców organizować wiele wspaniałych rzeczy. Za chwilę opowiem.
1: Tak, tak. Pani Wanda, tutaj się wtrącę, bo wystarczyło słowo wprowadzenia, a już padły dwa wielkie nazwiska, a zwłaszcza jedno, Mieczysławie Ćwiklińskiej. No, nie było filmu przedwojennego bez tej aktorki na ekranie. No ale przecież jeszcze Jarosław Iwaszkiewicz, przecież,
2: tak,
1: prawda?
2: Zygmunt Kiedrzyński.
1: Tak. Czczony przez państwa bardzo mocno Wacław Kowalski, czyli nieodżałowany Pawlak.
2: Piękne rondo, tak. Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa wspólnie ze Stowarzyszeniem Teatr na Pustej Podłodze i władzami miasta bardzo, bardzo obchodziło i czciło pamięć stuletnią rocznicę urodzin Władysława Kowalskiego. Zrobiliśmy piękny film o nim, mamy rondo jego imienia. No i piękna historia, mieszka w Brwinowie jego wnuczka, mieszka jego syn, który również z nami współpracował przy tych obchodach. Bardzo były uroczyste te obchody i piękne wspomnienia mieszkańców o panu Wacławie, ponieważ był codziennym mieszkańcem, przemieszczał się przez Brwinów. Ludzie go widzieli, znali i przepięknie na filmie o nim wspominają. Ten film jest dostępny, można go obejrzeć na YouTube. Nawet Telewizja Polska kupiła od autorów ten film i kilkakrotnie go już emitowała.
1: Pięknie. I tych nazwisk jeszcze wielkich można by tu wymieniać, ale teraz wróćmy do Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, którego skarbnikiem, przedstawicielem jest pani dzisiaj na naszej rozmowie. Towarzystwo działa po prostu w ogromnej ilości wydarzeń. Z tego, co się orientuję, takie najświeższe, które trwa cały czas, to przegląd teatrów na Targowisku Miejskim.
2: No tak, przegląd, ale teatrów dla dzieci, teatrzyków lalkowych. Nazywa się to Scena Letnia dla Dzieci imienia Jadwigi Warnkówny na Targowisku Miejskim w Brywinowie. Co niedziela ustawiamy scenę, szykujemy miejsce dla aktorów, szykujemy miejsce dla widzów. Przychodzi, proszę Państwa, zaskoczę, około 200 dzieci. Skąd wiem dokładnie? Prowadzimy taką księgę pamiątkową i nam się tam wpisują te dzieciaczki z rodzicami. I mamy 180, 200 wpisów, 157. No też wyjątkowo, jak wypłoszył, to było 110, ale mamy naprawdę niesamowitą, najmłodszą, wspaniałą widownię. To nie jest tylko zasługa towarzystwa. Tę scenę letnią przez 5 lat prowadziło Stowarzyszenie Teatr na Pustej Podłodze Pamięci Tadeusza Łomnickiego. Tak się składa, że jestem bardzo aktywną osobą, również w tym stowarzyszeniu pomagałam przy organizowaniu tych teatrzyków. Nabyłam bardzo dużej wiedzy i kiedy prezes tego stowarzyszenia, reżyser Waldemar Matuszewski, powiedział: ja już kończę, ja już się przez 5 lat wypaliłem. Dzieci to usłyszały i mówią: pani Wando, pani nas nie może zostawić. No i tak się stało, że 6. edycję, jeszcze powiem, przez 5 lat dzieci obejrzały 43 spektakle lalkowe z całej Polski. Teatry zjeżdżają do nas z całej Polski. W tym roku jest 6. edycja, mamy 8 spektakli, więc w sumie będzie 51. No, cieszę się bardzo, bo serce się raduje, że te dzieciaki, ważne, że to jest taka ilość widzów, to jest najważniejsze, że to nie umiera, to jest lato z teatrem. I w tym roku zaprezentowaliśmy już 6 spektakli. W najbliższą niedzielę, czyli za 2 dni, mamy przepiękny spektakl lalkowy Teatru Nemno z Rzeszowa, Cyrk Hrynek. Cyrk Hrynek w zeszłym roku był na Expo w Japonii w Osace. Przepiękny spektakl. Zapraszam wszystkich, którzy chcą dojechać na godzinę 17 do Brywinowa.
1: Na Targowisko Miejskie. Wstęp bezpłatny.
2: Tak, wstęp bezpłatny. Tutaj podpowiada pan Jacek. Targowisko Miejskie. A za następny tydzień, czyli już ostatni spektakl, zapraszam na spektakl Teatru Jumaja Kot w butach.
1: 23 sierpnia.
2: 23 sierpnia, godzina 17, Brywinów, Targowisko Miejskie. Wstęp wolny dla wszystkich.
1: Ostatnią niedzielę zostawiamy dla rodziców, że przygotowali dzieci do szkoły, ale przedostatnia i ta najbliższa. Bezwarunkowo bierzecie Państwo swoje pociechy i jedziecie do Brwinowa na Targowisko Miejskie oglądać przedstawienie lalkowe, a później Kota w butach.
2: Bardzo zapraszamy.
1: Pani Wando, ale gdzieś tam dzwonią, ja słyszę, że dzwonią, tylko nie wiem, w którym kościele. No może trochę wiem, tylko się droczę, że tam jeszcze inne rzeczy wspaniałe się dzieją w zagrodzie, że jakaś wystawa zupełnie niesamowita, która ma, zanim do niej doszło, to też historia cała.
2: No, takich historii, wystaw to jest wiele, bo Towarzystwo Przyjaciół Brywinowa od wielu lat organizowało przeróżne wystawy. Różne wystawy lokalnych naszych malarzy, jakichś osób spoza Brywinowa. Chętnie przygarniamy wszystkich, którzy do nas się zgłoszą, że chcą swoje talenta i umiejętności zaprezentować. Ale w roku 2023 tak się złożyło, że Towarzystwo obchodziło jubileusz 50-lecia. 50 lat, proszę Państwa, to jest niesamowita historia. I w związku z tym przygotowaliśmy przepiękne obchody oparte na, akurat tak się składa, że była w tym samym roku 50. rocznica ekranizacji Wesela. I żeśmy zrobili nasz jubileusz w oparciu o wesele. Były postaci z wesela, był chochuł, włączyła się w to szkoła, dzieciaki, była taka scena, dzieci zrobiły żywy obraz. No, było to przepięknie. Można, wpisując sobie na Facebook, na YouTube, można wpisać 50-lecie Towarzystwa Przyjaciół Brywinowa. Zobaczycie, żeśmy stworzyli bryczkę, młodą parę, młoda para Bartkiewicz z panią Eugenią objechali Brywin.

0: dotycząca ma taki tytuł: kamienie zdradzają sekrety ziemi, motyle są jej żywiołem. Dlaczego taki tytuł? Ponieważ my mamy tam na ekspozycji, w tych gablotach podświetlanych, około 1400 eksponatów minerałów, przeróżnych kamieni, meteorytów, tektytów, no i różne inne drogocenne, ale to trzeba przyjechać i zobaczyć. Mamy również przepięknie zasuszone motyle, mamy również owady i tu znowu ukłon do dwóch uczelni warszawskich, do Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i do Wydziału Kardynała Wyszyńskiego na Wydziału Biologii, którzy nam pomagali przy tej wystawie, ponieważ musieliśmy opracować, no już profesjonalnie, bo to jest naprawdę wystawa profesjonalna, wszystkie nazwy wszystkich minerałów, owadów, pomagali nam przy tym. Oczywiście środki pozyskane służyły na zapłatę, ale później przez okres od otwarcia, od 13 września do końca roku na tę wystawę obejrzało około 2000 osób. Czyli proszę zobaczyć, jak potrafimy się jako społecznicy rozreklamować, żeby zobaczyć, a skąd my to mamy. Mieszkaniec Brywinowa, pan Ryszard Riedel, przez wiele lat właśnie zbierał minerały, zbierał te owady i tak nazbierał dość sporą kolekcję, olbrzymią kolekcję. Po jego śmierci w 2008 roku pani małżonka, pani Bernardeta chciała się tego po prostu, to było tak tego dużo, chciała się pozbyć i zwróciła się do Towarzystwa Przyjaciół Brywinowa: weźmiecie, weźmiemy. Zrobiliśmy taką pierwszą wstępną, niedużą wystawę w ramach możliwości jakichś pozyskanych starych gablot, ale teraz mamy to profesjonalnie, pięknie zrobione, opisane. Mamy wydane na tę okoliczność piękne publikacje, opracowane przez naukowców i nic mi nie powiedzieć dalej. Zapraszam Państwa tak do Zagrody do Brywinowa. Ale panie redaktorze, panie Jacku, nie koniec.
1: Ale czas naszej rozmowy nieubłaganie się skończył. My
0: jesteśmy mogę jeszcze pół godziny gadać, bo robimy tyle, ale jeszcze robimy dla seniorów, dla mieszkańców. Tak. Robimy tak zwaną 10 lat już roztańczoną zagrodę. Co dwa tygodnie w okresie, jest to na naszym Facebooku, na naszej stronie, jest na stronie Facebook Wspólne Sprawy, organizujemy potańcówki dla osób starszych, muszę muzyce na żywo, biesiadujemy, rozstawiamy stoły, bawimy się, robimy również przepiękne wystawy dla dzieci, dla młodzieży, jeszcze trwa piękna wystawa o meksykańskiej malarce Fridzie, można przyjechać, są to prace uczniów z galerii Pasja, jest taka galeria pomysłów Pasja w Kaniach, gdzie jak dzieci Frydę widziały, tak namalowały, a naprawdę piękne obrazy.
1: Pani Wanda, tu musimy postawić kropkę. Drodzy Państwo, pani Wanda tak energicznie i płynnie działa, jak opowiada. Panią Wandę polecam na pewno, jak Państwo do Brywinowa wjedziecie, będziecie mogli tych historii wysłuchać. Zapraszamy Państwa do Brywinowa. Pozdrawiamy członków Stowarzyszenia Towarzystwa Przyjaciół Brywinowa. Pozdrawiamy gminę.
0: Cały zarząd
1: gminy.
0: A jeszcze, jak już jestem chwilę jeszcze, to bardzo serdecznie dziękuję burmistrzowi i władzom Brywinowa za wspieranie naszych wszelkich inicjatyw.
1: Musimy kończyć. Pozdrawiamy. Pani Wanda Krzanowska z Towarzystwa Przyjaciół Brywinowa była Państwa i moim gościem.
0: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.

0: Radio Warszawa, minęła 16:31, czas na wiadomości z życia Kościoła.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Nie możemy pozostawać obojętni ani przyzwyczajać się do tak wielkiego cierpienia, pisze Leon XIV w orędziu na 112 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony 27 września. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim doświadczającym migracji i ucieczki.
2: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych. Ponadto Leon XIV zachęca wspólnoty chrześcijańskie, by z gościnności uczyniły trwałą praktykę duszpasterską. Karol Darmoros, Vatican News.
1: To miejsce jest szczególnym symbolem i znakiem, jest miejscem wyjątkowym, ponieważ wiele mówi współczesnemu człowiekowi, podkreślił kardynał Kazimierz Nycz podczas mszy świętej sprawowanej dzisiaj przy bloku 11 byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. W 85. rocznicę męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego w miejscu pamięci zgromadziło się kilkaset osób. Emerytowany metropolita warszawski odwołał się do słów Ewangelii: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Kardynał Nycz odniósł je bezpośrednio do decyzji świętego Maksymiliana. Podkreślił, że franciszkanin oddał życie za człowieka, którego wcześniej nie znał, ponieważ dostrzegł w nim wartość i godność ludzkiego życia. Przed uroczystą Eucharystią uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod ścianą śmierci na dziedzińcu bloku 11 oraz na placu apelowym przy bloku 17, gdzie 29 lipca 1941 roku Kolbe wystąpił z szeregu i ofiarował życie za Franciszka Gajowniczka.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Pielgrzymi z całej Polski wchodzą dziś na Jasną Górę. Wśród grup pątników są także cztery grupy z Warszawy. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna, Warszawska Pielgrzymka Piesza, Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza i Warszawska Pielgrzymka Piesza Akademickich Grup 17. Na szczycie odbyła się polowa msza święta dla pielgrzymów. Przewodniczył jej arcybiskup Adrian Galbas. W homilii nawiązał do ostatnich zapisanych na kartach Ewangelii słów Maryi: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie.
4: Łatwo zrobić coś z tego, co Jezus do nas mówi. Łatwo zrobić prawie wszystko. Już trudniej, ale jeszcze da się zrobić prawie wszystko z tego, co Jezus mówi. Ale zróbcie wszystko. Nie wybierajcie w Ewangelii, nie wybierajcie w Słowie Bożym. Nie segreguj tego.
1: Arcybiskup podkreślił, że zadaniem każdego chrześcijanina jest wkładanie wszystkich sił w budowanie Królestwa Bożego.
4: Zrób wszystko, żeby nie da się cała Polska, no to żeby ta Polska, ten kawałek świata, za który odpowiadasz, twoja rodzina, twój dom, ty sam, twoja diecezja, parafia, były rzeczywistym, nie sztandarowym, rzeczywistym królestwem twego Syna i twoim.
1: Jutro na Jasnej Górze główne uroczystości z okazji uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystą sumę o 11 odprawi metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo. Jutro także uroczystości związane z 106. rocznicą Bitwy Warszawskiej. O godzinie 9:30 na terenie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie mszy świętej będzie przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Liturgia będzie transmitowana na naszej antenie. Zapraszamy do duchowej łączności.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, ćwierkają mi wróbelki i inne jaskółki i inne ptaszki, które z jednej strony tutaj rozkoszują się tym słońcem za oknem, a z drugiej strony właśnie ćwierkają, że coś mi się wydaje, że za kilkadziesiąt minut dowiemy się, kto z Państwa z drugą bliską sercu osobą pojedzie do folwarku Księżnej Anny na weekend i będzie zaznawał rozkoszy tego miejsca, a przy okazji być może wybierze się na pielgrzymkę do Milejczyc albo do Chiczyna, bo to bardzo blisko. Folwark Księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. Żeby otrzymać taką możliwość od nas i naszego partnera, czyli folwarku Księżnej Anny, rzecz jasna, to trzeba wysłać SMS pod numer 7248 o treści rw. Imię i nazwisko i hasło Podlasie. Wysyłajcie, drodzy Państwo, a już niedługo dowiemy się, kto został tego piątku, czyli dzisiaj laureatem, bo co piątku mamy taką przyjemność Państwu tę nagrodę wręczać. Spoglądamy na to, co dzieje się na warszawskich drogach. Teraz skupimy się na wylotówkach. Jest piątek, weekendu początek, jak niektórzy mawiają, w związku z tym Państwo z pracy bardzo szybko chcecie wyjechać, na przykład w kierunku Jabłonny, 44 minuty od centrum, Piaseczno 44, podobnie, a imię jego 44. No to żeby dopełnić tego 44, to Konstancin Jeziorna podobnie, ale Błonie, a jak żeby inaczej, 60 minut, Nadarzyn 45, Pruszków 38, Marki 46, Łomianki 39, Otwock 45, Stara Miłosna, czyli żeby się znaleźć w Starej Miłośnie, bo tak się powinno mówić, zdaje się, no to potrzebujemy na to od centrum 36 minut.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: Radio Warszawa na lato.
1: Dobrze słuchać.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, dzisiaj 14 sierpnia. Wszyscy, no może nie wszyscy, no ale wielu z nas na pewno, a na pewno słuchaczy i twórców Radia Warszawa żyje tym, co jutro. Jutro wielkie święto Maryjne, Matki Boskiej Zielnej, w niebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny. Przecież te wszystkie pielgrzymki, z którymi duchowo się łączyliśmy właśnie teraz, bądź dochodzą, bądź dojdą do Jasnej Góry, między innymi pielgrzymka warszawsko-praska, z którą tutaj się łączyliśmy niemalże każdego dnia, za którą modliliśmy się w różańcu wieczornym. To wszystko jutro osiągnie swoją kulminację. Jakże piękna to okoliczność, do tego jeszcze obchody Święta Wojska Polskiego. Naprawdę będzie mi przyjemnie jutro z Państwem być na dyżurze wieczornym, ale to oczywiście drugorzędne, że będę w tym uczestniczył. Natomiast Państwu życzę bardzo owocnego tego czasu jutrzejszego. Tak postanowiłem to wejście poświęcić na to, żeby nawiązać do jutra i Państwu życzyć owoców, dobrych owoców. Jednym z tych owoców tego dnia niech będzie, abyśmy w dalszych latach żyli w kraju ogarniętym pokojem, a nie daj Boże wojną. Radio Warszawa 106,2 FM.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja, jak ja jego potraktuję.
4: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
5: Sto sześć lat temu rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w dziejach Polski i świata – Bitwa Warszawska. Już jutro zapraszam Państwa na specjalną relację na żywo z obchodów rocznicy tego wydarzenia w Ossowie. O 9:30 na antenie Radia Warszawa będziemy transmitować mszę świętą, a później porozmawiamy o historii, ale także o tym, jak dziś pamiętamy o bohaterach 1920 roku. Zapraszam do słuchania Radia Warszawa jutro między 9:30 a 16:00. Kacper Kowalczyk.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
7: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
2: O reklamie.
1: Minęła 17:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Atak hakerski na Instytut Pileckiego. Kolejne drony spadły w Rumunii i Bułgarii. Zapowiemy także poranek z Radiem Warszawa, który odwiedzi Górę Kalwarię. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Atak hakerski na Instytut Pileckiego. Rzecznik Instytutu Lukrecja Jaszewska mówiła, że w nocy na stronach internetowych instytucji hakerzy zamieścili treści przekazem przypominające rosyjską propagandę.
9: Doszło do poważnego ataku hakerskiego na stronę internetową Instytutu Pileckiego oraz oddziałów w Berlinie i Augustowie. Na stronach Instytutu zostały opublikowane materiały noszące znamiona rosyjskiej propagandy i dezinformacji, a treści te wymierzone były w polską historię i wzmacniały narracje antyukraińskie. Dzięki natychmiastowej reakcji naszego zespołu IT, który pracował do późnych godzin nocnych, zaatakowane strony udało się wyłączyć i zablokować ten atak.
8: Rzeczniczka Instytutu Pileckiego poinformowała, że sytuacja została opanowana i trwa przegląd zabezpieczeń. Dodała, że Instytut zamierza niezmiennie kontynuować swoją misję. Instytut Pileckiego zajmuje się badaniem systemów totalitarnych, upamiętnianiem ofiar zbrodni nazistowskich i komunistycznych oraz popularyzacją wiedzy historycznej.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Kolejne drony spadły w Rumunii i Bułgarii. Na wybrzeżu Morza Czarnego odczuwalne jest napięcie związane z wojną w Ukrainie. Na północy Rumunii rozbił się dron bojowy.
10: Według rumuńskiego Ministerstwa Obrony bezzałogowiec spadł w lesie. Służby szukają go z powietrza. Radary rumuńskiej armii nie wykryły drona, ponieważ leciał zbyt nisko nad ziemią. Nie ma informacji o ofiarach. To kolejny w ostatnich dniach incydent w pobliżu rumuńsko-ukraińskiej granicy. Władze przypominają mieszkańcom, aby w przypadku alarmu pozostawali w budynkach z dala od okien i ścian zewnętrznych. Z kolei w Bułgarii na plaży w popularnym kurorcie Primorsko znaleziono wyrzucony przez morze dron rozpoznawczy. Specjaliści bułgarskiej marynarki wojennej zabezpieczyli i zbadali obiekt. Wojsko zareagowało również na dwa kolejne zgłoszenia dotyczące potencjalnie niebezpiecznych fragmentów dronów na wybrzeżu, m.in. w rejonie miasta Lozenec. Piotr Piętka.
0: Takie są lokalne inicjatywy.
8: Nowy tydzień przywitamy w Górze Kalwarii. Poranek z Radiem Warszawa w poniedziałek nadamy z rynku tego miasta. Odwiedzimy także pielgrzymów, zapowiada prowadząca audycję Weronika Ostrowska.
4: 17 sierpnia o godzinie 8.30 pielgrzymi mają postój w Górze Kalwarii. Będziemy czekać na pielgrzymów, ale poznamy także historię Góry Kalwarii. Dlaczego jest to miasto zbudowane na planie krzyża? Jaki święty jest szczególnie związany z tym miastem? Jakiego świętego można tam lepiej poznać? Jakiego świętego można tam odwiedzić? Jedną z głównych atrakcji jest oczywiście przepiękny rynek Góry Kalwarii, gdzie też odbywają się misteria męki pańskiej.
8: Prowadzący wraz z gośćmi opowiedzą także o miejscach przyciągających do Góry Kalwarii turystów.
4: Poza nawiedzeniem samego sanktuarium, wybrać się do ogrodów, można tam też spędzić czas na plaży nad Wisłą, ale poza tym również i zamek, turnieje rycerskie, różne koncerty, spotkania, czyli takie miejsce, gdzie może wybrać się każda dziewczynka i kobieta też, która marzyła kiedyś, żeby być księżniczką i być może poznać swojego rycerza.
8: A to wszystko na naszej antenie w poniedziałek od 7 do 10. Zapraszamy. A Wojsko Polskie będzie świętować w weekend. Centralne obchody w Warszawie rozpoczną się jutro mszą świętą o 8 rano w katedrze polowej Wojska Polskiego przy Placu Krasińskich. O 10 przy grobie nieznanego żołnierza zaplanowano uroczystą zmianę posterunku honorowego. W samo południe rozpocznie się centralna defilada na Wisłostradzie. Jutro odbędzie się także piknik, który zaplanowano na terenie Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli. W planach pokazy historycznego i współczesnego sprzętu wojskowego, możliwość spróbowania wojskowej kuchni, a także koncerty. Będzie także możliwość obejrzenia defilady na Telebimie. Na teraz to już wszystko, a ja zapraszam na podsumowanie dnia o godzinie 18.
1: Te 25 stopni, o których mówiłem, że Konstans, między 24 a 25 cały czas aktualne, ale jutro, mimo że chmurek będzie więcej niż dzisiaj, to temperatura osiągnie nawet 31 stopni i to będzie piękne towarzystwo wszystkim obchodom świątecznym. Spoglądamy jeszcze na inne wskaźniki, 1009 hektopaskali, wiaterek teraz z północnego wschodu cały czas bardzo delikatny i ożywczy.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ponad 5 minut już po 17. Jacek Ziemkiewicz, mówię dzień dobry tym, którym jeszcze dzień dobry nie mówiłem. 14 sierpnia w kalendarzu. Bardzo jutro piękne święta, nawet nie święto. Więc jutro będzie się sporo działo, ale i dzisiaj, drodzy Państwo, między innymi dowiemy się, kto do folwarku księżnej Anny pojedzie. Jeszcze jest szansa wysłać SMS-y 7248, SMS-y z treści rw. Imię, nazwisko, Podlasie. Wysyłajcie Państwo je, bo już coś mi się wydaje, że już niedługo, za kilka chwil. Tymczasem Demono, znów jesteś ze mną.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jutro bardzo ważny dzień, zarówno w kościele, to uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ale i w wojsku. O tych sprawach więcej opowie nam Wojciech Dudkowski.
2: Pod oddziały baczność! Na ramię! Hej! Prezentuj! Hej! Na brawo! Patrz!
3: To usłyszymy jutro na całej długości Wisłostrady. Przed nami 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego. Centralne uroczystości w Warszawie rozpocznie msza święta o 8 rano w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Odprawi ją biskup Wiesław Lechowicz.
4: Jako biskup polowy, jako kapelani Wojska Polskiego otaczamy Was nie tylko raz do roku, ale częściej, codziennie naszą modlitwą. Życzę Wam dużo sił fizycznych i duchowych, potrzebnych do służby Wojsku Polskim.
3: O 10:00 przed grobem nieznanego żołnierza odbędzie się uroczysta zmiana posterunku honorowego. W samo południe na Wisłostradzie rozpocznie się defilada pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. Na początku przed Trybuną Honorową na wysokości multimedialnego parku Fontann przemaszeruje około 2000 żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Następnie jezdnią Wisłostrady przejedzie sprzęt wojskowy. Zapowiadała na naszej antenie podpułkownik Renata Mycio z dowództwa generalnego rodzajów sił zbrojnych.
5: Będziemy mogli zobaczyć wóz rozpoznawczy, czy kleszcz, czy żmije, czyli lekki pojazd wykorzystywany przez żołnierzy pododdziałów rozpoznawczych, rosomaki, różnego rodzaju sprzęt, który służy na co dzień żołnierzom przy wyposażeniu i którym na co dzień pełnią służbę. No i oczywiście po raz pierwszy podczas tegorocznej defilady będzie można zobaczyć, ujrzeć polskie samoloty F-35 Husarz.
3: Uroczystości związane ze 106. rocznicą Bitwy Warszawskiej nie tylko w Warszawie. Ważne obchody także w Ossowie, na polu tej bitwy. O 9:30 msza święta koncelebrowana przez kardynała Kazimierza Nycza i biskupa Romualda Kamińskiego. Następnie apel pamięci i rekonstrukcja historyczna. Na te i inne uroczystości w powiecie wołomińskim zaprasza starosta Arkadiusz Werelich.
6: Będzie się naprawdę wiele działo, znajdziecie Państwo dla siebie na pewno coś ciekawego, bo oprócz tych kwestii czysto patriotycznych, czyli apelu poległych, składaniu kwiatów, to również półmaraton Bitwy Warszawskiej, który wraca na mapę powiatu wołomińskiego, ale także koncerty, lambery w Radzyminie, sprzęt militarny. Warto razem świętować, bo jest to spektakularne zwycięstwo polskiego oręża nad bolszewikami, które na stałe wpisuje się w historię nie tylko Polski, ale również świata.
3: Radio Warszawa również będzie świętować. O 9:30 transmisja mszy świętej z Ossowa, a w dalszej części dnia będziemy relacjonować kolejne punkty obchodów z tego miejsca. Bądźcie Państwo z nami w tym wyjątkowym dniu. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Przyjrzyjmy się, moi drodzy, szanowni państwo, co słychać na wylotówkach. Patrzymy. A zatem tak. Jabłon na 40 minut od centrum. Tyle czasu potrzebujemy, żeby się wydostać. Z powodu po prostu zwiększonego ruchu. Piaseczno 40 minut, Błonie 57, Marki 41. I posługując się terminologią kolorystyczną, to jest na czerwono. Na pomarańczowo czy tam na żółto są pozostałe kierunki. Łomianki 37 minut, Pruszków 33, Nadarzyn 42 minuty, Kabaty 35, Konstancin Jeziorna 41, Otwock 40, Stara Miłosna 34. Czekamy na kolor zielony, który będzie informował o tym, że można przefrunąć niemalże w tych kierunkach. Czy tak będzie? Czekajmy, zobaczymy, przekonamy się.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
1: A może jak będzie na zielono, to przepłyniemy parostatkiem? Krzysztof Krawczyk coś o tym wie.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, nie będę owijał w bawełnę. Ostatni moment na to, żeby wysłać SMS pod numer 7248 o treści RW, jak Radio Warszawa, kropka. Tu imię i nazwisko wpisujecie swoje państwo, a następnie hasło Podlasie. Całkowity koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy. A po co to wszystko? Po to, żeby już za chwilę w wielkim losowaniu, które tutaj odbędzie się za użyciem maszyny losującej, ktoś się dowiedział, że z bliską swojemu sercu osobą pojedzie do folwarku księżnej Anny i tam spędzi bardzo miło weekend wśród pięknej przyrody, szanowni

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Szanowni Państwo, tak jak obiecałem, do 17.30 przyjmowałem SMS-y, a teraz już wszystko wiem, włączyłem maszynę losującą i ona wylosowała kogoś, kto już jest z nami na antenie. Halo, halo, panie Grzegorzu, czy jest pan z nami?
2: Dzień dobry, jestem, jak najbardziej.
1: Czy domyśla pan się, w jakiej sprawie dzwonię?
2: Tak, oczywiście, już się domyśliłem.
1: Jak wcześniej zadzwoniłem poza anteną jeszcze zapytać się, czy jest pan, czy możemy się połączyć. Panie Grzegorzu, no los tak wskazał. Państwo musicie mi zaufać, że tak właśnie było. Los pana wskazał. Wyjazd do folwarku księżnej Anny na Podlasiu tyczy się dwóch osób. Czy pan już wie, czy pan przygotował się mentalnie na to, z kim pan spędzi ten cudny, nie mam żadnych wątpliwości, weekend?
2: Przygotowałem się z małżonką.
1: No to pięknie.
2: Z małżonką Krystyną.
1: W przypadku małżonki to chyba długo nie trzeba się zastanawiać. Są różne inne sytuacje, kiedy ktoś być może nie jest jeszcze żonaty, to wtedy z mamusią albo z siostrą na przykład. A jak jest żona, to już nie ma wyjścia. I to jest takie bardzo dobre, nie ma wyjścia.
2: Bardzo dobre, tak. Chcieliśmy wcześniej, polowaliśmy na wyjazd do tej pasieki z gulami. Tak, niestety Bartnika się nie udało, a teraz szczęście dopisało.
1: No to pięknie. Panie Grzegorzu, bardzo serdecznie gratuluję. Na koniec chciałby pan jeszcze kogoś pozdrowić?
2: No małżonkę, całą rodzinę, rodziców, znajomych.
1: Pięknie.
2: Wszystkich.
1: My również pana pozdrawiamy. Proszę się nie rozłączać poza anteną, jeszcze ustalę z panem szczegóły. A Robbie Williams o aniołach niech nam zaśpiewa. Może to będzie taka piękna puenta tej zabawy.
2: Super.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję za mnie.

0: To jest Radio Warszawa.
1: 106 i 2 FM.
0: Dobrze słuchać.
2: Radio Warszawa.
3: Blues Brothersi pięknie nam zaśpiewali optymistycznie. Optymistycznie dobrze, gdyby było na warszawskich drogach. No to spójrzmy. Drodzy słuchacze, chcąc być trochę dowcipnym, mam nadzieję, że niezbyt cynicznym, powiem tak, że najmniejsze korki są na arteriach, na których nie może być ruchu, ponieważ są zamknięte w przygotowaniach do jutrzejszych obchodów Święta Wojska Polskiego. Oczywiście tutaj cała Wisłostrada i jakieś poboczne uliczki. No ale dobrze, teraz poważnie. No to trasa S8 w kierunku Marek, już praktycznie od ulicy Powązkowskiej niemalże do samego mostu tutaj się korkuje dosyć tradycyjnie. Na Alejach Jerozolimskich też w kierunku południowym możecie spodziewać się Państwo mniej więcej od reduty utrudnień. Spójrzmy jeszcze na to, co dzieje się na wylotówkach. Jest pierwszy zielony sygnał. Stara Miłosna, 30 minut od centrum, ale Błonie, proszę bardzo, 53. One trzymają fason. Marki 39, reszta na żółto, czyli na pomarańczowo, czyli względnie przejezdnie. Podobno, drodzy Państwo, o Sanach, hip, hip, hura, to jest dobry przebój na korki, aczkolwiek wygasające już w Warszawie. Stał na...

Radio Warszawa 106,2 FM. Czy myślicie państwo, że to hip hip hura było o gasnących korkach w Warszawie? Oby Jennifer Page w piosence Crash nie była właśnie jakąś wyrocznią tego tematu.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za minutkę 18 ja już z Państwem powoli się żegnam.
2: A ja się witam.
1: A wita się Wojciech. Jestem taki podekscytowany, bo ja Wojtku dzisiaj super nagrodę, zresztą jak co piątek rozdaję, pobyt w folwarku księżnej Anny.
2: No to pięknie, ale już rozdałeś, tak?
1: Rozdałem, no.
2: No to właśnie tak trzeba. Trzeba się dzielić, rozdawać i cieszyć się z tego, że inni się cieszą. Cieszymy się bardzo.
1: Trzeba było SMS-a wysłać.
2: Ja się cieszę, że zaczynam, a ty się cieszysz, że jedziesz do domu,
1: tak,
2: do rodziny.
1: Ja mówię Państwu do widzenia.
2: A ja zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: I już w raju zapowiedział szatanowi: położę nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między potomstwem twoim a potomstwem jej. I ta walka Maryi z szatanem trwa do dzisiaj.
5: Na rozmowę z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego zapraszam w sobotę 15 sierpnia o godzinie 7 rano i w niedzielę o godzinie 13.10. Weronika Ostrowska.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
0: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego wygrana z 1920 roku nie pozwoliła bolszewikom urządzić świata po swojemu? Mówi profesor Wojciech Roszkowski w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Wojna światów o Europę. Skąd wziął się zwyczaj święcenia kwiatu wiziu? Wyjaśnia Anna Murawska w artykule Dzień Matki Bożej Zielnej. Bóg zaufał nam, my powinniśmy ufać sobie. Znaczenie zaufania podkreśla ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Zaufanie – fundament wspólnoty.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu twoja reklama zrobi zamieszanie.
3: O reklamie.
2: Tu Radio Warszawa. Minuta po godzinie 18.
8: Podsumowanie wiadomości lokalnych, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Saperzy interweniowali w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej. W centrum miasta znaleziono niewybuchy, które musiały zostać zabezpieczone. Ewakuowano pobliskie budynki, skrzyżowanie z Żelazną było wyłączone z ruchu, mówił młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
9: Dzisiaj po godzinie 10 na miejsce przybył patrol saperski. Na czas działań wyznaczono strefę bezpieczną 300-400 metrów. To wiąże się oczywiście z ewakuacją ludzi z pobliskich budynków.
8: Wczoraj około 15 operator koparki podczas prac natrafił na 4 niewybuchy. Pochodzą prawdopodobnie z czasu II wojny światowej. Prace saperskie zabezpieczali strażacy. Akcja służb zakończyła się po godzinie 14. Pijany mężczyzna zasnął za kierownicą. Policjanci z Mokotowa otrzymali zgłoszenie o samochodzie, który pomimo zmieniających się świateł nie ruszał ze skrzyżowania. Relacjonuje aspirant sztabowy Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji.
10: Z relacji zgłaszającego wynikało, że mężczyzna siedzący za kierownicą miał opuszczoną głowę i nie reagował na to, co działo się wokół niego. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Funkcjonariusze zastali Volvo stojące na skrzyżowaniu. Za kierownicą siedział mężczyzna z zamkniętymi oczami i opuszczoną głową. Początkowo nie reagował na polecenia, a samochód był zamknięty.
8: Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Mężczyzna obudził się jednak sam i otworzył policjantom drzwi do auta. Okazało się, że jest pijany. 31-latek z Ukrainy został objęty dozorem policji. Wojsko Polskie będzie świętować. Centralne obchody w Warszawie rozpoczną się jutro mszą świętą o 8 rano w Katedrze Polowej przy Placu Krasińskich. O 10 przy grobie nieznanego żołnierza zaplanowano uroczystą zmianę posterunku honorowego. W same południe rozpocznie się centralna defilada na Wisłostradzie. Przejdzie w niej niemal 2000 żołnierzy. Zgromadzeni będą mogli podziwiać także najnowocześniejszy wojskowy sprzęt, mówiła na antenie Radia Warszawa podpułkownik Renata Mycio z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
11: Będziemy mogli zobaczyć wóz rozpoznawczy, kleszczy, żmije, czyli lekki pojazd wykorzystywany przez żołnierzy pod oddziałów rozpoznawczych, rosomaki, różnego rodzaju sprzęt, który służy na co dzień żołnierzom przy wyposażeniu i na którym na co dzień pełnią służbę. No i oczywiście po raz pierwszy podczas tegorocznej defilady będzie można zobaczyć, ujrzeć polskie samoloty F-35 Husarz.
8: W Warszawie zaplanowano także piknik na terenie Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli. W planach pokazy historycznego i współczesnego sprzętu wojskowego, możliwość spróbowania wojskowej kuchni, a także koncerty. Będzie również możliwość obejrzenia defilady na Telebimie. Z powodu uroczystości kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekać będzie wiele utrudnień. Pierwsze rozpoczęły się już dziś po godzinie 16:00, mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.
12: Zamknięta dla ruchu będzie Wisłostrada od ulicy Muzealnej do mostu Łazienkowskiego w obu kierunkach oraz ulice poprzeczne do Wisłostrady na tym odcinku. Wszystkie autobusy, które kursują Wisłostradą i przecinają ten ciąg uliczny, będą kierowane na trasy objazdowe.
8: Jutro przed południem wyłączenia w okolicach Placu Piłsudskiego. Między 11:30 a 13:30 zamknięte będą mosty Gdański, Śląsko-Dąbrowski oraz składka pieszo-rowerowa. Utrudnienia zakończą się jutro po południu. Także Radzymin świętuje 106. rocznicę cudu nad Wisłą. W planach są m.in. pokazy sztucznych ogni czy wystawa sprzętu wojskowego, mówił w poranku z Radiem Warszawa burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński.
13: Na Błoniach za kolegiatą od wczesnych godzin porannych będzie wystawa sprzętu wojskowego, nie tylko tego historycznego, ale również tego współczesnego. Wojsko Polskie wystawi m.in. rosomaki czy borsuki, które są świeżym nabytkiem w naszej armii, ale również w tym miejscu za kolegiatą wystawimy obóz rekonstrukcyjny, a w obozie będą czekały oczywiście konie, łani, będą także pokazy walk na białą broń.
8: Centralne obchody w powiecie wołomińskim zaplanowano w Ossowie. Tam m.in. msza święta o 9:30, którą będzie transmitować nasze radio, apel pamięci i pokazy wojskowe. A po weekendzie nowy tydzień przywitamy w Górze Kalwarii. Poranek z Radiem Warszawa w poniedziałek nadamy z rynku tego miasta. Odwiedzimy także pielgrzymów, zapowiada prowadząca audycję Weronika Ostrowska.
14: 17 sierpnia o godzinie 8:30 pielgrzymi mają postój w Górze Kalwarii. No, będziemy czekać na pielgrzymów, ale poznamy także historię Góry Kalwarii. Dlaczego jest to miasto zbudowane na planie krzyża? Jaki święty jest szczególnie związany z tym miastem? Jakiego świętego można tam lepiej poznać? Jakiego świętego można tam odwiedzić? Jedną z głównych atrakcji jest oczywiście przepiękny rynek Góry Kalwarii, gdzie też odbywają się misteria męki pańskiej.
8: Prowadzący wraz z gośćmi opowiedzą także o miejscach przyciągających do Góry Kalwarii turystów. A to wszystko na naszej antenie w poniedziałek od 7 do 10. Zapraszamy.
15: Więcej wiadomości na Radio Warszawa. Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Życie, bym powiedział. Czasami się tak zdarza. Błędy. 6,5 minuty po godzinie 18. Błędów nie będzie, jeśli chodzi o pogodę. Powiem dokładnie 24,3 stopnia Celsjusza w stolicy na chwilę obecną, ale to jeśli chodzi o stolicę. Mamy taką temperaturę. Na przykład w Raszynie mamy 25, w Sękocinie 24, w Olesinie 25, a 25 stopni także w Baranowie, tam gdzie lotnisko. Wiatr południowo-wschodni, słaby. No to już trwa. Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Kto nas przywita muzycznie? Anna Wyszkoń. Nie chcę cię obchodzić. Ten utwór zaśpiewa. Ale także będzie m.in. Benson Boone, ale troszeczkę później w bardzo energetycznym utworze. Zobaczymy. Dobre słowo także się pojawi. I nie tylko. Bądźcie z nami.

0: 15 minut po 18, no to sprawdźmy, co stołeczne ulice nam oferują dzisiaj. Oferują jak zwykle korki, aczkolwiek może nie aż tak dużo, bowiem dla niektórych zaczął się długi, krótki weekend, czyli dwa dni świąteczne, bez pracy i może gdzieś wyjechali. Zatem korków odrobinę mniej, ale klasycznie stoimy na Dźwigowej, tu niezależnie od tego, w którą stronę jedziemy, Połczyńska w kierunku Błonia, tak mniej więcej godzina drogi, podobna sytuacja S8-ka w kierunku Marek, a jak jesteśmy na S8-ce, to zanim wjedziemy na S8-kę od strony południowej, to trzeba przejechać Prymasa. Prymasa także lekko się korkuje, ciasno na rondzie Zasłońców Syberyjskich, a jak jesteśmy już w tej okolicy, to jeszcze Aleje Jerozolimskie przy Dworcu Zachodnim. Przypominam o tych wszystkich zmianach, jakie tam drogowcy poczynili. Utrudnienia cały czas. Podobnie i na Bitwę Warszawskiej. W tej okolicy jeszcze postoimy przed pomnikiem Motnika, czyli Wawelska w kierunku trasy Łazienkowskiej. Utrudnienia także na Placu Bankowym, zwłaszcza dla tych, którzy próbują przedostać się w kierunku nowego zjazdu w stronę Pragi. No i Solidarności też. Tam, gdzie remonty, tam korki.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Twork w Radiu Warszawa na 106,2 FM. 20, prawie 2 minuty po godzinie 18. I jak zwykle przy dobrej muzyce musi być takie dobre słowo. Zapraszam.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie, wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkt 101. Cenne wsparcie wymagające uwagi. Poszerzając spojrzenie na zastosowanie AI w naszych społeczeństwach, stwierdzamy, że jest ona już obecna w procesach decyzyjnych we wszystkich dziedzinach i na różnych poziomach – w komunikacji, zarządzaniu i kontroli. Korzyści w zakresie efektywności oraz potencjał poprawy niektórych usług są oczywiste, jednak szybkie i bezkrytyczne wdrażanie naraża nas na różne ryzyka, w tym także na ryzyko niedocenienia jej wpływu na środowisko. Obecne systemy AI wymagają wielkich ilości energii i wody. W sposób znaczący wpływają na emisję dwutlenku węgla i intensywnie zużywają zasoby. Wraz ze wzrostem złożoności, zwłaszcza w przypadku wielkich modeli językowych, rosną także potrzeby w zakresie mocy obliczeniowej i zdolności przechowywania danych, opierające się na całym zespole maszyn, przewodów, centrów danych i energochłonnej infrastruktury. Dlatego niezbędne jest rozwijanie bardziej zrównoważonych rozwiązań technologicznych w celu zmniejszenia wpływu na środowisko i ochrony naszego wspólnego domu.

0: W tramwaju czy w autobusie Radio Warszawa. Dobrze słuchać.
1: Escucha el ritmo.

0: To jest Radio Warszawa.
1: 106 i 2 FM.
0: Dobrze słuchać.
2: Radio Warszawa.
3: Wild hearts run free.

0: 34 minuty po godzinie 18, to jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. O bezpieczeństwie coś w ruchu drogowym teraz dla Państwa. Posłuchajmy.
1: Kierunek bezpieczeństwo.
2: Czy na mazowieckich drogach jest bezpiecznie? Czego najbardziej obawiają się kierowcy i piesi? I dlaczego alkohol i kierownica to złe połączenie? To tematy naszej nowej audycji Kierunek Bezpieczeństwo, przygotowanej we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Wojciech Dudkowski, dzień dobry i zapraszam. Zaczniemy zatem od pytania do mieszkańców Warszawy. Czy czują się bezpiecznie na stołecznych drogach?
3: No, bezpiecznie jest, ale, to bezpiecznie, ale ciężko się jeździ.
4: Jest ogarnięte.
3: Trudno się jeździ.
4: Bardzo często i jest wszystko w budowie i bardzo dobrze. Za chwilę będzie lepiej.
5: Wie pan, ja nie wychodzę i wszyscy w starszym wieku to po południu nie wychodzę zupełnie.
2: A tak jak pani czasem wychodzi, to nie czuje?
5: Tak sobie, nie czuję się niebezpieczeństwa jakiegoś.
6: Te remonty, które są, to jest trochę tak niebezpiecznie, a kierowcy dużo. Wiele do życzenia jest, to zależy od nas samych.
2: Dziś naszym gościem, naszym ekspertem jest pan Mikołaj Pieńkos, zastępca dyrektora do spraw strategii i bezpieczeństwa ruchu Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, państwu.
2: Porozmawiamy o minionym roku w stolicy pod kątem bezpieczeństwa na ulicach. Mamy to wszystko pięknie opracowane. Przed nami raport o stanie bezpieczeństwa drogowego w Warszawie. Tak, pierwszy mój wniosek. Jak zobaczyłem, sytuacja jest stabilna.
7: Sytuacja jest stabilna, można powiedzieć, z wieloletnim trendem, dobrym trendem, korzystnym, bo liczby z roku na rok w ciągu ostatniej dekady spadają. Faktycznie rok ubiegły, 25, zamknęliśmy z liczbą 28 ofiar na drodze, co zawsze powtarzam, że jest to więcej niż zero, więc niestety nie możemy być w pełni usatysfakcjonowani, natomiast jest to drugi najniższy w historii wynik. Jeszcze rok wcześniej mieliśmy tych ofiar na drodze 26. W tym roku również te liczby są dosyć niskie, więc to potwierdza, że to bezpieczeństwo na warszawskich drogach jest coraz lepsze, natomiast pokazuje, że nadal jeszcze mamy co robić, mamy gdzie się poprawić. No i nie tylko my, bo bezpieczeństwo jest sumą różnych czynników i jednym z nich jest oczywiście infrastruktura drogowa, natomiast na pewno nie jedynym.
2: Z takich danych na plus widzę, że poprawia się sytuacja pieszych w Warszawie.
7: Tak, no, to jest coś, co zdiagnozowaliśmy ponad dekadę temu jako jeden z głównych problemów. Wtedy regularnie piesi stanowili ponad połowę ofiar i to właśnie tych osób, które najbardziej cierpią, a z reguły nie z własnej winy, tylko ze względu na nieostrożność bądź zachowania wprost nieodpowiedzialne ze strony kierowców przede wszystkim. I wtedy postanowiliśmy, że tu musimy zainterweniować w pierwszej kolejności. Zapadła taka decyzja, że kompleksowo podchodzimy do problemu i diagnozujemy miejsca niebezpieczne, tym potencjalnie niebezpieczne. To znaczy nie tylko reagujemy tam, gdzie już coś się wydarzyło tragicznego, ale też staramy się zdiagnozować miejsca podobne, w których coś może się wydarzyć w najbliższym czasie i te miejsca przebudować, zanim do tej tragedii dojdzie.
2: Tak, z danych na minus zwróciłem uwagę na pijanych kierowców i wypadki spowodowane właśnie przez nietrzeźwych kierujących, jest ich więcej niestety.
7: Bezpieczeństwo to jest suma różnych czynników. Możemy wybudować możliwie jak najbezpieczniejszą drogę, najbezpieczniejsze przejścia dla pieszych, ale jeżeli ktoś wsiada za kółko po alkoholu, coraz częściej niestety po narkotykach, to tutaj my jako zarządca drogi już niestety nie jesteśmy w stanie nic zrobić. To jest zadanie dla służb, żeby takich kierowców eliminować, powstrzymywać przed tymi zachowaniami, ponieważ może być paradoksalnie, no, spada liczba zdarzeń drogowych, wypadków ogółem, to coraz większy udział stanowią właśnie ci, którzy zachowują się tak skrajnie nieodpowiedzialnie. To są nie tylko kierowcy pod wpływem alkoholu, ale to też kierowcy, którzy wsiadają za kółko bez prawa jazdy albo wręcz z zakazem prowadzenia pojazdów. I widzimy, że coraz częściej, jeśli dochodzi do jakiegoś głośnego wypadku, tragedii z udziałem pieszych zwłaszcza, to coraz częściej właśnie biorą w nich udział osoby, które albo w ogóle nie powinny jeździć, albo nie powinny jeździć w tym stanie, w jakim się akurat znajdują.
2: 20 osób pod wpływem alkoholu i 3 osoby pod wpływem substancji odurzających. No to niestety za dużo.
7: Jeśli się popatrzy na skalę kilkuset wypadków w Warszawie, to się wydaje niewielka liczba. Natomiast no, w zeszłym roku mieliśmy w zasadzie wszystkie wypadki na przejściach, wszystkie śmiertelne wypadki na przejściach dla pieszych. To były wypadki spowodowane przez właśnie osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków albo bez prawa jazdy.
2: Ciekawą kolumną w tym raporcie są też zdarzenia drogowe, wypadki, kolizje powodowane przez młodych kierowców, tych do 25 roku życia.
7: Tak, i tu znowu liczba pewnie nie jest imponująca, natomiast konsekwencje tych zdarzeń z reguły są dużo większe niż przeciętnie. To jest niestety brawura, to są niestety przypadki, kiedy kierowcy właśnie, zwłaszcza młodzi, próbują się ścigać na drogach i traktują je jak tor wyścigowy. No i nie muszę przypominać chyba, bo każdy jeszcze pewnie ma świeżo w pamięci tragedię na trasie łazienkowskiej, gdzie właśnie tak rozpędzony do ponad 200 km na godzinę pojazd, no po prostu rozbił inny samochód wraz z rodziną w środku. Takie zdarzenia, jakkolwiek byśmy nie próbowali zaprojektować drogi, nie jesteśmy w stanie 100% takich zdarzeń zapobiec. Są tutaj niezbędne równolegle właśnie działania legislacyjne i później egzekwujące te przepisy, tak żeby prawo było dla takich osób surowe, ale też żeby było egzekwowane i żeby była świadomość, że kara za coś takiego jest nieuchronna. To jest moim zdaniem jedyna droga do tego, żeby takich zachowań było dużo mniej niż dzisiaj.
2: Na wszystkich kierowców nie wpłyniemy oczywiście, ale co właśnie ze strony zarządcy drogi, zarządu dróg miejskich można zrobić, żeby choć częściowo zabezpieczyć kierowców i pieszych przed wypadkami, przed niebezpieczeństwem na drodze?
7: No myśmy wykonali kompleksowy audyt przejść dla pieszych i badaliśmy około 30 różnych kryteriów, 30 różnych potencjalnych mankamentów takiego przejścia i dostaliśmy bardzo długą listę rzeczy do poprawy. Niektóre z nich są poważne i tymi się oczywiście zajęliśmy w pierwszej kolejności. Niektóre są drobne, jak mniej widoczny znak drogowy, czy konieczność obniżenia krawężnika. Do wszystkich podchodzimy na poważnie, natomiast oczywiście zajmujemy się w pierwszej kolejności tymi, które są najbardziej niebezpieczne. No tutaj audytorzy wskazali, że najczęstszym i najbardziej niebezpiecznym zagrożeniem jest parkowanie w pobliżu przejść dla pieszych i kierowcy, którzy zatrzymują swoje samochody zbyt blisko przejścia, zasłaniając po prostu tego pieszego. No i ktoś wchodząc na jezdnię nie jest absolutnie widoczny dla nadjeżdżającego kierowcy. Drugą taką rzeczą jest prędkość i tutaj też mamy różne rozwiązania, to są przewężenia pasów ruchu, które jakby optycznie skłaniają do tego, żeby kierowca trochę zwolnił. To są oczywiście progi zwalniające, wyniesione przejścia dla pieszych. Chyba widać w liczbach, że tych wypadków, zwłaszcza na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, jest dużo, dużo mniej niż jeszcze te 10 lat temu i ta liczba chyba najszybciej spada ze wszystkich.
2: Mówił pan o widoczności i tutaj kolejny ciekawy wniosek z naszego raportu. Wypadków takich cięższych praktycznie po zmroku nie ma.
7: To jest taki, można powiedzieć, stereotyp, że jeśli jest deszcz, mgła, ciemności, to wtedy najłatwiej o wypadek. No właśnie wychodzi na to, że najłatwiej o wypadek jest wtedy, kiedy warunki są perfekcyjne. Niestety niektórych skłania to do bardziej brawurowej, odważnej jazdy, bo zakładają, że skoro wszystko dobrze widać, to wszystko będzie dobrze widać, a potem nagle okazuje się, że w krytycznym momencie tej widoczności na przykład zabrakło. Albo ktoś się zagapił, albo zerknął w telefon, tak? To też niestety jest częste zjawisko. I takie chwile nieuwagi mogą się skończyć tragicznie. No też należy, myślę, docenić program doświetlenia przejść dla pieszych. Tutaj praktycznie wszystkie przejścia dla pieszych, na których to oświetlenie było niewystarczające, już mają swoje specjalne latarnie, które dodatkowo oświetlają pieszego i strefy dojścia też do przejścia dla pieszych.
2: Czy można jakoś zabezpieczyć użytkowników dróg przed nieodpowiedzialnymi kierowcami, czy na to już zarządca drogi nie ma rady?
7: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego to jest system naczyń połączonych. To znaczy zarządca drogi ma dużo narzędzi i my się staramy z tych narzędzi aktywnie korzystać, mimo że czasem to budzi sprzeciw niektórych użytkowników, no bo na przykład przed przejściem dla pieszych trzeba jednak tą jezdnię zwęzić, albo trzeba położyć progi zwalniające. Zawsze powtarzamy, no nie byłoby to potrzebne, gdyby kierowcy wszyscy jeździli prawidłowo, ale wiemy, że tak nie jest i samo z siebie to się nie wydarzy. Takim narzędziem, na które mamy, powiedzmy, częściowy wpływ, są fotoradary, bo tutaj nie mamy pełnej decyzyjności jako samorząd, jesteśmy zależni od decyzji Inspekcji Transportu Drogowego. Natomiast współpracujemy z inspekcją i staramy się, żeby tych urządzeń w Warszawie przybywało. Przybywało ich tam, gdzie mamy zdiagnozowane największe zagrożenia, bo kierowcy lubią mówić, że to jest taka maszynka na pieniądze. Natomiast moim zdaniem idealny fotoradar jest taki, który z roku na rok robi coraz mniej zdjęć.
2: I miejmy nadzieję, że tych zdjęć faktycznie będzie coraz mniej, a kolejne raporty będą z jeszcze mniejszymi liczbami. Dziękuję Państwu. Moim gościem był Mikołaj Pieńkos, zastępca dyrektora do spraw strategii i bezpieczeństwa ruchu Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.
7: Dziękuję bardzo.
1: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kalecki.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Naszym gościu niedzielnym. O tym, w jakich okolicznościach odeszła z tego świata Maryja. Nie zachowała się po niej nawet najmniejsza relikwia. A także, dlaczego państwu polskiemu nie opłaca się likwidacja funduszu kościelnego. Gość niedzielny, co tydzień nowy.
3: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
4: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
5: W tygodniku sieci Duma i Wstyd prezydent Karol Nawrocki pokazał, jak należy pielęgnować narodową pamięć. Donald Tusk od tej pamięci ucieka. Dlaczego premier polskiego rządu unika polskich rocznic? Polecam sieci Marcin Wikło.
6: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
7: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
0: Po reklamie.
8: Minuta po 19.
9: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
10: Opublikowano papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Dziś wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Brytyjscy biskupi proszą o modlitwę za jego wstawiennictwem w szczególnej intencji. Biskup nominat Karagandy Piotr Pytlowany opowiada o swoim doświadczeniu kościoła w Kazachstanie. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony w kościele 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim, którzy doświadczają migracji i ucieczek.
11: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych. Karol Darmoros, Watykan News.
10: Kościół wspomina dziś świętego Maksymiliana Maria Kolbego, który dokładnie 85 lat temu zginął męczeńską śmiercią w Auschwitz. O modlitwę za jego wstawiennictwem proszą brytyjscy biskupi, polecając intencję uwolnienia 78-letniego Jimmy'ego Laya, uwięzionego w Chinach.
12: Ten katolik, brytyjski obywatel, wydawca niezależnej prasy i krytyk komunistycznej partii Chin w Hongkongu, został skazany na 20 lat więzienia. Sąd uznał go winnym kolaboracji z obcymi siłami. To najostrzejszy wyrok, jaki wydał Pekin od kiedy w 2020 ograniczył wolność słowa w imię tak zwanego bezpieczeństwa narodowego. Episkopat zwrócił się do brytyjskiego premiera z apelem, aby uczynił wszystko, co możliwe w celu doprowadzenia do uwolnienia chorego na cukrzycę, trzymanego w izolacji więźnia sumienia, którego zdrowie według doniesień Reporterów bez Granic szybko się pogarsza. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
10: Przed kilkoma dniami informowaliśmy, że Leon XIV mianował księdza Piotra Pytlowanego biskupem kazachstańskiej Karagandy. W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup nominat, który od 1995 roku pracuje w Kazachstanie i dobrze zna Karagandę, opowiada o lokalnym kościele.
13: Kazachstan to jest mój dom i dlatego
8: przyjęcie jakby tej nominacji jest dla mnie w pewnym sensie kontynuacją drogi, którą rozpocząłem wiele, wiele lat temu jako diakon, a nie jest rozpoczęciem czegoś jakby całkowicie nowego. W sercu mam to samo pragnienie, co było u początku, czyli być blisko ludzi, głosić Ewangelię, pomagać naszemu Kościołowi wzrastać. Kościół karagandyński jest niezwykły, bo o jego dzisiejszej rzeczywistości i żywotności stanowi jego wczoraj. Fundamentem, myślę, jest przede wszystkim tutaj wiara ludzi, którzy w czasie prześladowań nie przestali być wierni Chrystusowi. Karaganda i całe jej okolice są naznaczone, jak wszyscy wiedzą, historią deportacji, obozów, ogromnego cierpienia. A jednak właśnie z tego cierpienia, tak mi się wydaje, wyrósł ten Kościół, który dzisiaj żyje, modli się i daje świadectwo.
9: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
13: Pięć i pół minuty po godzinie 19:00. Kilka słów jeszcze o pogodzie. Słoneczko świeci, zaśmieja dzisiaj także nie będzie. Następne, może za kilkadziesiąt lat, jak to śpiewał kiedyś zespół Lady Punk. 22 stopnie w Warszawie. 21 mamy Raszyn, Ząbki. 20 Sękocin, Stary Pruszków, Ołtarze, Wólka. Czy gdzieś jest 19? Jest oficjalnie w Lesznie. Tyle pokazują termometry. Jeśli chodzi o ciśnienie, tu mamy powolutki spadek, 1008 hektopaskali. Natomiast wilgotność rośnie, ponad 40%. Rozpoczynamy kolejną godzinę, to jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Ja nazywam się Wojciech Dąbrowski, mam przyjemność być z Państwem do godziny 22:00. Na zegarze 6 minut już w tym momencie, po godzinie 19:00, a w tej godzinie muzycznie przywita nas John Gibson, będzie także Walk the Moon, a jeśli chodzi o słowo, to będzie spotkanie z księdzem Piotrem prosto z serca audycja. Zapraszam!

0: Prawie 14 minut po 19.
1: Sierpień miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Trzeźwość to wybór życia, wolności, wolność od używek, znieczulaczy. To wybór, aby nie uciekać przed codziennym życiem. Życie człowieka to ciągłe wybory, nawet wtedy, gdy wydaje się nam, że niczego nie wybieramy. Wybieramy, czy będziemy pielęgnować urazy, czy szukać pojednania. Wybieramy, czy wykorzystamy czas dobrze, czy pozwolimy, aby kolejne dni przeleciały nam przez palce. Najważniejsze wybory często są ciche i niewidoczne dla innych. Decyzja, aby rano wstać, mimo zniechęcenia. Decyzja, aby powiedzieć prawdę, choć łatwiej byłoby skłamać. Decyzja, aby przeprosić, choć duma podpowiada milczenie. Człowiek nie staje się mądry w jednej chwili. Mądrość jest owocem tysięcy małych wyborów, małych decyzji. Mądrość, aby wybrać wolność zamiast przyjemność. Wolność wymaga odpowiedzialności. Wielu ludzi myli wolność z brakiem ograniczeń, luzem, swobodą. Mówią, jestem wolny, więc mogę robić wszystko, co chcę, ale prawdziwa wolność wygląda inaczej. Człowiek wolny nie jest niewolnikiem swoich zachcianek, swojego popędu, emocji, chwilowych impulsów. Człowiek wolny potrafi powiedzieć, mogę to zrobić, ale wybieram inaczej, bo wiem, co jest dobre. To jest dojrzałość. Nie wszystko, co przyjemne, jest wartościowe. Nie wszystko, co trudne, jest złe. Czasami najważniejsze decyzje wymagają cierpliwości i wysiłku. Młody człowiek dostał możliwość łatwego zarobienia dużej sumy pieniędzy w sposób nieuczciwy. Jednak tego nie wybrał. Mógł wybrać zysk, ale wybrał uczciwość. Po latach powiedział, nie pamiętam już ile pieniędzy mogłem wtedy zdobyć. Pamiętam natomiast, że dzięki tej decyzji zachowałem szacunek do samego siebie. To niezwykła wartość. Każda decyzja zostawia w nas ślad. Jedna dobra decyzja wzmacnia kolejną dobrą. Jedna zła decyzja, której nie chcemy zauważyć, może prowadzić do kolejnych, następnych złych decyzji. Dlatego warto czasami się zatrzymać i zapytać, dokąd prowadzi mnie moje obecne życie. Czy dzisiaj jest mi wygodnie? Czy dzisiejsze wybory przybliżają mnie do człowieka, którym chcę być? To pytanie wymaga odwagi. Najważniejsze wybory często dokonują się wtedy, gdy nikt nas nie widzi.

0: Masz jak ja, Ingoles Orkiestra w Radiu Warszawa, prawie 23 minuty po godzinie 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część pierwsza. Spójrz w oczy.
2: Więc tak to jest z tym rozdmuchaniem dobra. Proszę Państwa, to jest nieprawdopodobne, jak miłość to jest strzeżenie dobra w drugim człowieku i w sobie oczywiście. I rozpalanie tego dobra było jak największe. Tego, a nie powiedzenia cię kasuje. Ty mnie zdradziłeś, to ja nie chcę z tym rozmawiać. Słuchajcie, jak on cię zdradził, to on ma wielki problem. W ogóle z czystością. Teraz pomyśl, jak go ratować. Może się zacząć od separacji. Może, oczywiście. Ale nie, skoro takie małżeństwo traktowane jest tego jak takie zawody. Jak zdobędziesz minus 10 punktów, to kończymy grę. Nie, ślubuję cię aż do śmierci, aż do końca. Ty możesz mnie wykorzystać, wyjechać do Ameryki, założyć sobie nową rodzinę. Ja tu zostanę sama z dziećmi albo bez dzieci, ale ja cię będę kochać, bo ja ci zaślubowałam. Już tam na ślubie nie ma, będę cię kochać, dopóki będziesz fajny. Przestaniesz być fajny, przestaję cię kochać. Ludzie nie potrafią zrozumieć tego wymiaru miłości. Znaczy rozumiem wobec dzieci. Nie wiem, czy Państwo spotkaliście dużo matek, które powiedziały, przeklełam dziecko i syna i nie chcę go nigdy widzieć. Są takie sytuacje, ale mało. Matka będzie 20 lat czekała na syna, 20 lat na córkę. On matce ubliża, ona się popłacze i zrobi mu śniadanie następnego dnia. A mężowi nie. Nie. Ja trochę się domyślam, dlaczego, no ale to nie temat naszego wykładu. Jezus błogosławi. Jezus patrzy w oczy. Państwo macie obraz Jezusa Miłosiernego w domu, czy choćby pocztówkę. Proszę pamiętać, że lepiej nieraz niż klepać Ojcze Nasz i zdawać Mario, zapalić świeczuszkę, położyć tą pocztówkę i się parę minut popatrzeć w oczy Jezusowi. Lepiej robi niż modlitwę, taka klepana. Jezus chce ci się patrzeć w oczy. Jezus chce ci patrzeć w oczy. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Nie błogosławieni inteligentni, wykształceni, religijni. Czystego serca. Jeśli jesteś jeden, całość to jesteś ty. Nie ma w tobie tutaj taki ksiądz, tutaj taki bawidamek, tutaj taki biznesmen, tylko wszędzie jesteś ten sam. To jest bardzo trudne. Wy też nieraz zachowujecie się różnie. Jak chodziłem po kolędzie i trafiłem do takiej czołowej oazowiczki w parafii. Znałem Kasię przecież doskonale i przychodziłem, cześć Kasiu, witaj serdecznie. A mama mówi, Kasia jest najlepszą uczennicą na uniwersytecie. I Kasia robiła wtedy, mamo, uspokój się. Dlaczego ona się tak wścieka? Przecież nigdy jej takiej nie widziałem. Na zawsze Jezusa, uwielbienie i te historie. Bo zderzyły się dwie rzeczywistości. Rzeczywistość domowa z rzeczywistością księdza, z rzeczywistością plebanii. A to były dwie różne rzeczywistości, w których odgrywały równe role. I nagle się spotkały te rzeczywistości. I on nie wiedział, co robić wtedy. Kim być? Czy mówić przy księdza, porozmawiamy o ostatniej encyklice Jana Pawła II? Czy powiedzieć, mamo, jestem rzeczywiście najlepszą uczennicą na uczelni? To jest bardzo trudne. Ja pamiętam, jaki przechodziłem kurs swojej tożsamości i nie do końca go zdałem, broń Boże. Jak jeździłem do sióstr zakonnych za Zamość, do Łabuń i siostry prosiły, żeby powiedzieć rano kazanie. Ja byłem po święceniach, więc mówiłem te kazania z taką mocą, siłą, że to u grzeszników to trzeba topić, niszczyć, spalać, a świętych budować. I któregoś roku pojechałem z mamą i zapomniałem zupełnie o tym. Wstałem rano, poszedłem do ołtarza, odbywałem mszę. Zbliża się kazanie, patrzę, moja mama siedzi w trzecim rzędzie. Mówię, że grzeszników trzeba niszczyć, znaczy się być miłosiernym dla nich, żeby... Bo tak nie ma co się zapalać za bardzo. No właśnie. Kim ty jesteś? Czy przyjdziesz do domu i powiesz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus? Tak bez prowokacji, tak z miłości, tak czystym sercem. No różni. Są ludzie, którzy by powiedzieli, są różni, którzy nie. I ostatni element obrazu Jezusa Miłosiernego to są stopy Jezusa. Zwróćcie uwagę, że Jezus nie stoi w miejscu. Wielu ludzi ma taką wizję, że Jezus siedzi w fotelu w niebie, ma super sprzęt.

36 minut po godzinie 19. Gorące rytmy w wykonaniu bratanek, a gorąco to będzie, bo najbliższy weekend ma przynieść w Polsce bardzo wysokie temperatury. Już teraz, z późnym popołudniem, powyżej 20 kilku stopni. W sobotę na zachodzie kraju termometry mogą wskazać nawet 35 stopni, a w centrum także będzie gorąco. Szczegółowe informacje o pogodzie po godzinie 20.

13 minut, godzina 20, bo za chwilę już Taylor Swift w Radiu Warszawa i będzie jeszcze Kaja. Między innymi zapraszam.

0: za niezaledwie minutę, godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego wygrana z 1920 roku nie pozwoliła bolszewikom urządzić świata po swojemu? Mówi profesor Wojciech Roszkowski w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Wojna światów o Europę. Skąd wziął się zwyczaj święcenia kwiatu wiziu? Wyjaśnia Anna Murawska w artykule Dzień Matki Bożej Zielnej. Bóg zaufał nam, my powinniśmy ufać sobie. Znaczenie zaufania podkreśla ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Zaufanie – fundament wspólnoty.
5: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 20, zatem kilka słów o pogodzie. Na chwilę obecną na stołecznych termometrach mamy 23 stopnie, ale temperatura będzie sukcesywnie spadała, jak to w nocy. I w najchłodniejszym momencie przejścia z piątku na sobotę będzie 13 stopni. Cały czas dwie cyfry i cały czas na plusie. Jutro w ciągu dnia ciepło do 31-32 stopni. Bez opadów, dużo słońca, aczkolwiek pojawią się także i chmury. Dokładnie minuta po godzinie 20. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Łukasz Zagrobelny już za chwilę zaśpiewa piękną piosenkę. Natomiast jeśli chodzi o słowo, to będzie dużo, dużo dobrego słowa. Między innymi ABC Społecznej Inicjatywy Miłości, czyli ABC to miłość. Jeszcze raz witam serdecznie i zapraszam. Bądźcie razem z nami z Radiem Warszawa.

0: 9 minut po godzinie 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Już jutro w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej o godzinie 9.30 będziemy dla Państwa transmitować mszę świętą z Ossowa, koncelebrowaną przez kardynała Kazimierza Nycza i biskupa Romualda Kamińskiego. Na miejscu będzie nasz reporter Kacper Kowalczyk, który do godziny 16 będzie relacjonował dla nas te uroczystości. Ponadto na naszej antenie już o godzinie 12.40 pojawi się rozmowa z biskupem Romualdem Kamińskim o niezwykłej postaci księdza Ignacego Skorupki, kapelana, który stał się symbolem Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Jeszcze przed transmisją mszy świętej o godzinie 7 zapraszamy na audycję Weroniki Ostrowskiej Spojrzenie Ojca i na spotkanie z panią Anią Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, która opowie o maryjności prymasa. W jaki sposób kardynał Wyszyński budował relacje z Maryją i dlaczego to w niej widział silne oparcie i silne wsparcie. Dlaczego prymas Wyszyński wszystko postawił na Maryję? 15 sierpnia to również święto Wojska Polskiego. Wieczorem po godzinie 22 Paweł Kęska w wywiadzie z człowiekiem porozmawia z kapitanem Władysławem Dąbrowskim, który mając 16 lat został jednym z elitarnych żołnierzy ochraniających sztab generała Władysława Endersa, a potem przeszedł drogę przez Bliski Wschód do Monte Cassino. Oj, będzie się działo. Zapraszamy do pozostania z Radiem Warszawa. Także jutro.

0: 20,5 minuty po godzinie 20.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie śpiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
2: Rozbrajamy to ABC społecznej krucjaty miłości na łopatki.
3: Tak, bo chcemy się uczyć miłości, chcemy czynić dobro, chcemy uczyć się współczucia, chcemy uczyć się empatii. Chociaż wiemy, że nieraz takich pierwszych chęci brakuje, może czasami pomysłów, ale mimo wszystko mówimy, my jesteśmy wyuczalni.
2: To oczywiście i dlatego w naszym harmonogramie dnia planujemy także czas na miłosierdzie.
3: Tak, chcemy być kreatywni, oczywiście. Chcemy obserwować świat dookoła nas, chcemy obserwować swoje serce, chcemy się pytać Pana Boga o Jego wolę wobec nas.
2: I chcemy uczyć się razem z prymasem Wyszyńskim, żeby chętnie spieszyć z pociechą, radą, pomocą, sercem. Trzy bardzo trudne do wykonania rzeczy, tak mam takie wrażenie. Tak,
3: tak, no chyba najprostsze to by było z sercem, bo kardiologicznie trudno je wyciąć, więc zawsze, kiedy jestem z drugim człowiekiem, to jestem ze swoim sercem.
2: Ale czy to też jest tak, że z tą radą chętnie każdemu, to chyba trzeba tutaj wyczuć. To nie jest wcale takie oczywiste, że chętnie spieszę z radą, no to znowu mogą być te scenariusze.
3: Oczywiście jestem zupełnie przeciwny, by komuś wciskać mocno rady, bo tutaj mogłoby później pasować takie zdanie, chcesz mieć rację czy relację. I są tacy ludzie, co by wszystkim tylko radzili i mówili, a ktoś takiej rady akurat teraz nie potrzebuje. Spieszyć radą, no to przede wszystkim trzeba znowu uczynić jakiś taki, bym powiedział, rozmowę, podsumowanie tego, co wiem o świecie. Ktoś do mnie przychodzi i czeka, aż się mnie zapyta, na przykład, i może się zapytać, albo jak to jeden ksiądz mówi czasami w rozmowie ze mną, proszę księdza, jeżeli tylko mogę, to bym księdzu coś podpowiedział. Tak? I można się zapytać.
2: Jeżeli mogę, czyli już uwzględnia się, że no, ten drugi człowiek, to znaczy to może być taki, jeżeli mogę, które mówi, jeżeli mogę.
3: No jeżeli ksiądz by chciał, prawda, albo czy ksiądz pozwoli.
2: Czyli ta rada to też powinna być z uwzględnieniem tego, co ten drugi człowiek potrzebuje, a może w danej chwili, to też jest może trudne czasami rozeznać, czy on potrzebuje w tym momencie rady, pomocy z naszej strony jakiejś konkretnej, jakiegoś działania, na przykład wysłuchania, czy potrzebuje tego serca. Ja serce rozumiem jako bycie.
3: Rzeczywiście, każdy człowiek rzeczywiście reaguje w swoich sytuacjach różnie. To trzeba poznać drugiego człowieka. Jeden chce dużo rad, jeden chce po prostu pobycia z nim, żeby go wysłuchać, on się wygada i on już sobie sam znajdzie problemy. Czasami werbalizacja tego, co się dzieje w sercu, nazwanie problemów, poopowiadanie o tym, z czym sobie nie radzę, nagle ten człowiek na koniec takiej rozmowy, chociaż nic człowiek nie powiedział, zna już odpowiedzi na to, co się w nim dzieje, prawda? Tylko teraz trzeba przejść od tego gadania oczywiście do konkretnych czynów, ale pamiętam też taką dość śmieszną sytuację w moim życiu, kiedy żeśmy jako lektorzy byli opiekunami naszych młodszych ministrantów na rekolekcjach wakacyjnych. Był jeden lektor, taki bym powiedział najgroźniejszy, bo jak ktoś się źle zachowywał z młodych ministrantów, to mu kazał robić pompki. No i kiedyś wyszedł przed namiot taki młody ministrant, mówi, gadałeś, jest po ciszy nocnej, to dygasz pompki, 30 pompek. A ten ministrant mały zrobił 3 i krzyczy do niego, ale ja nie dam rady. A ten lektor, na co mnie twoje rady, dygaj.
2: Takich rad by było w naszym życiu jak najmniej. Chyba chodzi o to w tym czynnym współczuciu w cierpieniu, znów, by to serce mieć otwarte, by to serce cały czas było skierowane na to, że ten drugi może potrzebować mojej pomocy, może czegoś potrzebować ode mnie. A jak ja będę skupiony na sobie, no to nawet tego nie zauważę i czy rada, czy serce, czy pociecha, no tutaj się nie wydarzy po prostu.
3: No tak, ale my chyba znamy takie powiedzenie o drugim człowieku. Ludzie, ten człowiek to normalnie jakby ręce na dłoniach, nie?
2: Serce
3: na dłoniach. No właśnie, że on jest przy mnie, że on zawsze życzliwy, że jakoś tak potrafi być. No i wyczuwamy to od drugiego człowieka, prawda?
2: Mi się to też mocno kojarzy, ta postawa cała, ze świętymi. Na przykład ze świętym Janem Pawłem II, o którym wielu mówiło, że jak z nim się rozmawiało, mimo tego, że miał w ciągu dnia bardzo wiele spraw, to przychodziła do niego konkretna osoba, to miała wrażenie, że on cały jest dla tego człowieka.
3: Jakby tylko dla niej, tak? Czyli na przykład dobra rada dzisiaj, jak z kimś gadasz, wyłącz telefon, nie odbieraj SMS-ów, nie czytaj SMS-ów, nie odbieraj telefonów, nie mów, że zaraz pogadam, tylko wyciszasz i bądź z tym człowiekiem, jakie to jest czasami niesamowity rzeczywiście dar. Jeżeli chodzi o radzenie, dawanie rad, to przede wszystkim bądź kompetentny. Nie to, że coś tam sobie wymyśliłeś i będziesz teraz radził, bo jesteś najmądrzejszy. O ludzie, ilu takich ludzi jest? Może nawet czasami ja.
2: To może dobra rada będzie taka, słuchaj, ja w tej dziedzinie nie orientuję się, ja ci nie pomogę, ale mogę wskazać ci kogoś, kto moim zdaniem da ci lepszą radę w
3: tym
2: momencie.
3: Ale można jeszcze w takiej rozmowie zapytać się tej osoby, jeżeli mi to opowiadasz, to dlatego, że oczekuję, że chcę, żebym cię wysłuchał, czy chcesz, żebym ci coś poradził, czy chcesz, żebym po prostu się za ciebie pomodlił. Też można tak wprost się zapytać, czego ten człowiek ode mnie w tym momencie potrzebuje. Rady, pocieszenia, bycia, modlitwy, nie wiem jakiego wsparcia.
2: I znów powracamy do tego prostego pytania. Czego ty oczekujesz?
1: Czas to miłość.

0: Feu de Paris. Oui.
1: De Paris. Dawid Kwiatkowski w Radiu Warszawa.
2: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Nie możemy pozostawać obojętni, ani przyzwyczajać się do tak wielkiego cierpienia. Napisał Leon XIV w orędziu na 112 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony 27 września. Dokument, którego hasło brzmi nawet jedno z tych dzieci. Papież poświęca małoletnim doświadczającym migracji i ucieczki, przypomina o ich nieskończonej godności oraz apeluje o ochronę ich praw, łączenie rodzin, integrację, podaje Vatican News. Leon XIV wskazał, że każdego roku miliony dzieci i młodzieży są zmuszone opuszczać swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy czy katastrof naturalnych. Papież zwraca uwagę także na śmierć na szlakach migracyjnych i handel ludźmi. Także przywołał słowa Jezusa. A kto by jedno dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje.

0: po obu stronach Wisły.
1: Radio Warszawa 106,2 FM.
0: Dobrze słuchać. Radio.

0: miłości także i tak można zaśpiewać. Żal mi tamtych nocy i dni, była ta godzina w Radiu Warszawa. Za 14,5 minuty godzina 21.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Wydaje mi się, że było to wczoraj, jak warszawskie pielgrzymki ruszały na Jasną Górę, a to już, no właśnie, docierają, ale nie tylko z Warszawy, nie tylko z wielu miast, ale także specyficzne grupy, bym powiedział, biegną do Matki Najświętszej. Tworzą się więzi, które otwierają na wartości patriotyczne, a także odkrywają wartości moralne. Mówią to mundurowi pielgrzymi z 33. pielgrzymki żołnierzy oraz 20. ogólnopolskiej pierwszej pielgrzymki strażaków i ich rodzin, którzy maszerowali na Jasną Górę. W pielgrzymce żołnierzy uczestniczyło 430 mundurowych z różnych krajów, natomiast strażaków przybywających z całej Polski było 125. Obie grupy szły do Matki Bożej pod hasłem Roku Duszpasterskiego, a przypomnę, to hasło brzmi Uczniowie misjonarze. Jako ciekawostka dodam, że w 33. pierwszej pielgrzymce żołnierzy uczestniczyli nie tylko polscy wojskowi, ale także żołnierze z innych krajów. Między innymi byli żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, Litwy, Francji, Słowacji i Niemiec. I wszyscy wędrowali przez 10 dni, aby pojawić się przed tronem Matki Bożej. Do pielgrzymek i do wiadomości z życia Kościoła wrócimy jeszcze za niecałe 10 minut w Radiu Warszawa przed 21. Zapraszam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: 106 lat temu rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w dziejach Polski i świata – Bitwa Warszawska. Już jutro zapraszam Państwa na specjalną relację na żywo z obchodów rocznicy tego wydarzenia w Ossowie. O 9.30 na antenie Radia Warszawa będziemy transmitować mszę świętą, a później porozmawiamy o historii, ale także o tym, jak dziś pamiętamy o bohaterach 1920 roku. Zapraszam do słuchania Radia Warszawa jutro między 9.30 a 16.00. Kacper Kowalczyk.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Już jutro będziemy świętować w niebo wstąpienie Najświętszej Maryi Panny. Warto pamiętać, że jest ona dla nas wsparciem na każdym etapie naszego życia. Mówił w Radiu Warszawa biskup diecezji warszawsko-praskiej Romuald Kamiński.
3: To od nas zależy, czy się udamy pod jej opiekę, bo tak jak Pan Bóg nie działa z przymusu, tak samo i Matka Boża. Jeśli my zwracamy się do niej z prośbą o opiekę i czynimy to poważnie, uznajemy jej autorytet i moc, to wtedy ona przedstawia nas Panu Jezusowi i to daje naprawdę niezwykłe owoce.
2: Dla mieszkańców Warszawy i okolic cały ten weekend upłynie pod znakiem radosnego świętowania rocznicy cudu nad Wisłą. Ordynariusz warszawsko-praski przypomina jednak, że o historii trzeba nie tylko pamiętać, ale też wyciągać z niej wnioski.
3: Ten rok 1920 to jest takie potężne zadanie domowe do odrobienia. To są poważne daty, to są poważne wydarzenia, z których my powinniśmy dźwignąć się z nową mocą i jakby z nowym spojrzeniem na rzeczywistość.
2: Już jutro o godzinie 9.30 zapraszamy szanownych Państwa na transmisję mszy świętej z Ossowa. Eucharystię będą koncelebrowali kardynał Kazimierz Nycz oraz biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: Teraz Jasna Góra. Pielgrzymi z całej Polski weszli dziś na Jasną Górę. Wśród pątników są także cztery z Warszawy. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna, Warszawska Pielgrzymka Piesza, Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza i Warszawska Pielgrzymka Piesza Akademicki Grup 17. Na szczycie odbyła się msza polowa dla pielgrzymów. Przewodniczył jej arcybiskup Adrian Gal. Albas w homilii nawiązał do ostatnich zapisanych na kartach ewangelistów Maryi: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie.
5: Łatwo zrobić coś z tego, co Jezus do nas mówi. Łatwo zrobić prawie wszystko. Już trudniej, ale jeszcze da się zrobić prawie wszystko z tego, co Jezus mówi. Ale zróbcie wszystko. Nie wybierajcie w Ewangelii, nie wybierajcie w Słowie Bożym. Nie segreguj tego.
2: Arcybiskup podkreślił, że zadaniem każdego chrześcijanina jest wkładanie wszystkich sił w budowanie Królestwa Bożego.
5: Zrób wszystko, żeby nie da się cała Polska, no to żeby ta Polska, ten kawałek świata, za który odpowiadasz, twoja rodzina, twój dom, ty sam, twoja diecezja, parafia, były rzeczywistym, nie sztandarowym, rzeczywistym Królestwem twego Syna i twoim.
2: Jutro na Jasnej Górze główne obchody uroczystości w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odpustową sumę o 11 odprawie metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo. I na Jasnej Górze zostajemy, bo przez cały dzień trwają wejścia pieszych, między innymi przyszli pielgrzymi oprócz z Warszawy, z diecezji lubelskiej, Zamojsko-Lubaczowskiej. W 43. pieszej pielgrzymce z diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej dotarło 458. Wędrówka trwała aż 12 dni. Mówi przewodnik grupy ksiądz Karol Stolarczyk, nawiązując do tego, że trasa rozpoczęła się w ukraińskim Bełzie.
6: Wracając właśnie do takich samych korzeni, stamtąd rozpoczynamy naszą diecezjalną pielgrzymkę, wpisując się też w to łączenie ziem ukraińskich, które kiedyś należały do naszej ojczyzny, prawda, a dzisiaj są za granicą. Większość mieszkańców są to katolicy, ale w samym pielgrzymowaniu po stronie ukraińskiej to trochę zachwyca, bo i prawosławni, i grekokatolicy, i w tym roku również wspólnota żydowska nas podejmowała na posiłku. Jest wielka gościnność, ale też im przyświeca jeden cel, modlitwa o pokój.
2: Przed jutrzejszą uroczystością w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę dotarło w sumie 14 pieszych pielgrzymek.

0: Matko i Królowo nasza, wniebowzięta Maryjo, stajemy dziś przed Tobą, nasza kochana Matko, jako pielgrzymi. Wielu staje dziś przed Tobą z wielkim wzruszeniem, jako utrudzeni długim marszem i promieniami słońca po ukończeniu tegorocznego pielgrzymowania na pieszo. Ty, Matko, znasz ten trud i to uczucie dotarcia do celu. Pielgrzymowałaś całe lata rokrocznie wraz z Józefem. Pielgrzymowałaś z Synem Jezusem do Jerozolimy na święto Paschy. Wiesz, co to znaczy trud drogi, bolących nóg i pragnienia. Wiesz też, ile znaczy obecność bliskich osób w czasie pielgrzymki, kochającego męża, a nade wszystko samego Twojego Syna, w komunii, jaką tworzyliście zawsze w Waszej rodzinie. O jednej takiej pielgrzymce mówi wprost nam Ewangelia. Wówczas, gdy 12-letni Jezus pozostał w Jerozolimie, szukaliście Go z Józefem i po 3 dniach odnaleźliście w świątyni. Ta opowieść ewangeliczna w zwięzły sposób tak wiele mówi nam o pielgrzymowaniu do miejsca świętego. Do miejsca świętego, by spotkać tam Boga. Dziś już w czasie nowego przymierza, ustanowionego przez Chrystusa, pielgrzymi w czasie drogi na Jasną Górę przeżywają swoją duchową wędrówkę na wielodniowym szlaku. Na szlaku, który przychodzi im pokonywać. Idą oni z Chrystusem mówiącym do nich w swoim słowie. Idą z Chrystusem przebaczającym im grzechy w sakramencie pokuty. Idą z Chrystusem napełniającym ich serca darem Eucharystii. I idą z Chrystusem obecnym w drugim człowieku. Matko, uczestniczyliście następnie w świątecznych uroczystościach religijnych w świątyni jerozolimskiej, aby oddawać cześć Bogu. Wreszcie sprowokowani niejako przez oddalenie się Jezusa, szukaliście Go z gorącymi sercami kochających rodziców. Gdy odnaleźliście Go w świątyni, uświadomił Wam, że On jest w tym, co należy do Jego Ojca Niebieskiego, z którym jest przecież w jedności osób boskich. On jest w tym, co należy do Jego Ojca, w pełnieniu Jego woli. Jest z Nim jedno w istnieniu i w działaniu. My również świętujemy, oddajemy chwałę samemu Bogu i cześć Tobie, Matko. Nam też, w tym świętym miejscu, na tej Jasnej Górze, dokąd dotarliśmy pielgrzymując, Pan Bóg chce udzielać swoich łask i czyni to tutaj przez Twoje, Matko, pośrednictwo. I my również możemy Go tutaj odnaleźć, w tej świątyni, która jest obrazem wspólnoty Kościoła, boskiej, ludzkiej wspólnoty, w której Jezus żyje i działa razem z Ojcem w Duchu Świętym dla naszego dobra, dla naszego zbawienia. Tutaj Bóg uczy nas być w tym, co należy do Niego. Uczy nas pełnić Jego wolę. Maryjo, jako jedna z nas zostałaś powołana przez Boga do wielkich rzeczy, do tego, aby stać się Matką Syna Bożego. Dostąpiłaś też wyjątkowej łaski, której istotę wyraził papież Pius XII w bulli ogłaszającej dogmat Twojego wniebowzięcia w następujących słowach. Niepokalana Boga Rodzica, zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu biegu ziemskiego życia została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały. Twoje, Matko, życiowe pielgrzymowanie, naznaczone w sposób wyjątkowy obecnością Bożą i zleconą przez Niego misją, osiągnęło cel w prawdziwie cudowny sposób, pełen Bożej łaski, w obfitości Bożej łaski, Maryjo, wniebowzięta. Przez Twoje pośrednictwo, nasza Matko, dziękujemy Wszechmogącemu Bogu za ogrom łaski, w tym za wysłuchane modlitwy. Prosimy za cały Kościół Święty, papieża Leona XIV, Episkopat Polski z jego przewodniczącym, księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, Obecny wśród nas księży arcybiskupów, naszego metropolitę Wacława Depu i metropolitę warszawskiego Adriana Galbasa, modlimy się za kapłanów i osoby konsekrowane oraz o nowe powołania. Polecamy Ci, Matko, zakon Paulinów z ojcem generałem Benjaminem Bąkowskim. Prosimy za dobrodziejów sanktuarium Jasnogórskiego. Modlimy się o miłosierdzie i pokój dla naszej ojczyzny i całego świata. Prosimy za naszymi rodakami na emigracji. Modlimy się we wszystkich intencjach zapisanych w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej za licznych pielgrzymów jasnogórskich, którzy przybyli, Matko, na Twój odpust w niebo wzięcia. Przybywający tutaj bardzo licznie od kilku dni pielgrzymi, pieszo, rowerami czy innymi środkami transportu, reprezentują Twoich czcicieli ze wszystkich polskich diecezji, z całej naszej ojczyzny. W ten wieczór polecamy Ci szczególnie pieszych pielgrzymów, którzy w dniu dzisiejszym dotarli na Jasną Górę. Z Warszawy przybyły w kilku pielgrzymkach, z Zamościa i Lubaczowa, z Lublina, z Siedlec, z Podlasia, z Kalisza, Płocka, Łomży, Włocławka, Łowicza, pielgrzymkę żołnierzy Wojska Polskiego, pieszą pielgrzymkę salezjańską, ogólnopolską pieszą pielgrzymkę strażaków, pieszą pielgrzymkę Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych. Matko Jasnogórska, polecamy Ci dziś wszystkich pielgrzymów także z innych krajów, szczególnie ze Słowacji, pielgrzymki rowerowe z Warszawy, z Garwolina, również pielgrzymów duchowych, którzy nie mogąc fizycznie, towarzyszyli idącym modlitwą w swoich domach czy szpitalach. Polecamy Ci naszych drogich zmarłych i wszystkie dusze w czyściu cierpiące. Modlimy się za wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę i za tych, których ją obiecywaliśmy. W tych wszystkich intencjach rozważać będziemy tajemnicę czwartą, chwalebną, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
3: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
4: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
6: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiony Tyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża,
13: proszę Cię za nas, teraz w godzinę śmierci naszej.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Wielkiego, nasza prośba, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych grzechów. Racz nas zawsze wybawiać, Panna chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księży arcybiskupów prosimy o błogosławieństwo.
14: Stawiamy dzisiaj bardzo ważne pytanie. Czego uczy nas męczennik z Auschwitz, święty Maksymilian Maria Kolbe? Że świat i Polska potrzebuje Maryi dla odnowienia łaską. A kardynał August Hrond dopowie. Zwycięstwo, gdy przyjdzie przez Maryję.

Kończymy transmisję Apelu Snogórskiego. Już za chwilę Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Bartosz Jarząbek, a już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy różańcem świętym. 512 700 444 512 700 555. Jak ktoś ma ochotę się pomodlić, zapraszam.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu.
1: Wielbi dusza moja Pana. Tak rozpoczyna się dzisiejszy hymn uwielbienia Boga słowami Maryi. Czy uwielbiam Boga za to, co dzieje się w moim życiu? Czy potrafię Mu podziękować nie tylko za radości i sukcesy, ale też i za trudne sytuacje w moim życiu, odkrywając w nich wolę Boga? Wpatrzeni w Maryję, wpatrzeni w jej drogę ku świętości, w jej drogę wypełniania woli Bożej, zapragnijmy świętości w naszej codzienności.

0: zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Zapraszam. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Winsika. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby ewangelizacji, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości, grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i nieustanne strumienie Bożych łask dla obchodzących swoje jubileusze ślubów zakonnych, w 75. rocznicę dla siostry Romualdo oraz w 50. rocznicę dla siostry Luizy Bogumiły i Teresille ze Zgromadzenia Matki Bożej Lorytańskiej. Modlimy się o mądrość Ducha Świętego w podejmowaniu trudnych decyzji, pokój serca dla Kasi, o jedność w małżeństwie Anny i Łukasza, łaskę pojednania, nawrócenie, opiekę Bożą dla Polski, łaskę nawrócenia i powrót do kościoła dla Macieja i Tomasza, Boże błogosławieństwo dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Tomasza, Anety, Grzegorza, Beaty z rodzinami. Opiekę Maryi dla Darka, Boże prowadzenie, dobre wybory dla Kacpra, dobrą pracę dla Lidii. O wszelkie błogosławieństwo dla Maksymiliana w dniu imienin. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o cud uzdrowienia, trafną terapię, potrzebne siły dla Krzysztofa, Cezarego i Krystyny, o światło Ducha Świętego dla lekarzy. O łaskę nieba i życie wieczne dla zmarłych, świętej pamięci Mirosława Proć z rodziny Kaszubów, Andrusiów, Bielańskich, za duszę w czyściu cierpiące modli się słuchaczka. O Boże błogosławieństwo, dar potomstwa dla Anny i Grzegorza, łaskę zdrowia dla Zdzisławy i Oksany. O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Albiny i dzieciątka pod jej sercem, o jedność w małżeństwie. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja. O światło Ducha Świętego dla Łukasza i Barbary, za żegnanie kryzysu w ich małżeństwie. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o potrzebne łaski, opiekę Maryi, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi, całej rodziny, o niebo dla świętej pamięci córki Beaty. O siłę i zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla nowonarodzonego Olafa. Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla Maksia z okazji imienin, o pomoc i wsparcie jego patrona za żonę i dzieci pana Wojciecha. O łaskę zdrowia i mądrych lekarzy dla taty Pani Marii oraz Janiny, Haliny, Adama, Justyny, Ewy, Mikołaja, Adrianny, za rodzinę Edyty, Beatę, łaski Boże, miłosierdzie dla Grzesia. O niebo dla świętej pamięci Mariana, Stanisława, ojca Maurycego, siostry Emmy. O radość życia wiecznego dla Kasi, opiekę dla jej męża i córek. Modlimy się o zdrowie i potrzebne łaski dla Doroty i Waldka, Ani, Sławka, Darka i Justyny, Pawła, Magdy, księdza Piotra. O siłę i zdrowie potrzebne w życiu codziennym dla Małgorzaty, udany egzamin. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła i o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się o wyjście z nałogu Emilii. Prosimy także za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy 512 700 444 512 700 555. Te dwa numery są do Państwa dyspozycji. Rozpocznijmy zatem Różaniec Święty. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
1: Szczęść Boże, Agnieszka.
0: Daj Boże, Pani Agnieszko, pomódlmy się zatem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego

0: powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Doprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pierwsza tajemnica w modlitwie Pana Jezusa w Ogrójcu. Pan Jezus w Ogrójcu uczy, jak masz się zachowywać w chwili doświadczeń życiowych. Wolno Ci wówczas modlić się: Ojcze, oddal ten kielich, ale nie jako ja chcę, ale jako Ty. Ojciec Niebieski nie zawsze odsunie cierpienie, jak nie odsunął od swojego Syna, bo gdyby odsunął, cóż by się z nami stało? Proszę bardzo, Pani Agnieszko.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: I na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Agnieszko.
0: Dziękuję serdecznie za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Druga tajemnica, biczowanie Pana Jezusa. Gdy patrzysz na tę wstrząsającą scenę, z pewnością ciśnie ci się na usta pytanie: za co Pan Jezus cierpiał tak strasznie? Odpowiedź dam jasną. Pan Jezus, Syn Najczystszej Dziewicy, był srozebiczowany za grzechy cielesne wszystkich ludzi, a więc i za Twoje. Pan Tomasz modli się razem z nami. Szczęść Boże, Panie Tomaszu, witam.
2: Szczęść Boże.
1: I zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, nie odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Tomaszu, za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać, dobranoc.
1: Dobranoc, z Panem Bogiem. 512 700 444 512 700 555. Te dwa numery są do Państwa dyspozycji. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. I znów pytanie. Za co tak okropnie poniżony? Za pychę i bunt stworzenia? Za pychę aniołów, którzy nie chcieli w nim uznać swojego króla? Za grzechy pierwszych rodziców, którzy pragnęli być bogami? Za ateistów, którzy nie chcą uznać nad sobą Boga? Za masonów, którzy zamiast Boga oddają cześć szatanowi? Czy za bałwochwalców, którzy kłaniają się produktom swoich rąk? I za wszystkich racjonalistów, stawiających swój rozum wyżej nad objawienie. Boże, Pan Jezus wił się z bólu pod cierniową koroną. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża. Krzyż jest wielką tajemnicą i kto tę tajemnicę odgadnie, ten pokocha cierpienie, jak święta Teresa, albo cierpieć, albo umrzeć. Życie bez cierpienia nie ma wartości i żadnego sensu w odniesieniu do wartości. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
3: Witam serdecznie. Grażyna ze Świerkowa, parafia na Śląsk.
1: Szczęść Boże, Pani Grażyno. Proszę bardzo, pomódlmy się.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
1: I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą.
1: Błogosławiony
3: owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami.
1: I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Grzyna,
3: za modlitwę. Bóg zapłać.
1: Pozdrawiam spokojnej wszystkim. Nocy z Panem Bogiem.
3: Spokojnie, z Panem Bogiem.
1: Do usłyszenia. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Pan Jezus dobrowolnie wyciąga na krzyż ręce i nogi. Nie czuje żalu do swych oprawców, lecz modli się za nich, bo nie wiedzą, co czynią. Spełniali swój obowiązek, co prawda nie bardzo zaszczytny, ale jednak. Właściwymi sprawcami Jego męki są nasze grzechy, moje, Twoje. Gdyby nie było tych grzechów, Pan Jezus by tyle nie cierpiał. Gdyby nie było i naszych złości, Pan Jezus by jeszcze mniej cierpiał. Kolejna, Pani Grażyna jest razem z nami. Szczęść Boże, witam.
4: Szczęść Boże.
1: I oczywiście zapraszam do modlitwy, Pani Grażyna.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę
4: uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca,
4: Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Bóg zapłać Pani Grażynę
4: za wspólną modlitwę. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
1: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
4: Bóg zapłać.
1: I zapraszam oczywiście już jutro o stałej porze na modlitwę Różańcem Świętym. Modlimy się o 21:30 w naszych intencjach, w Państwa intencjach. Zachęcam zatem do wysłania tych intencji. A już za kilka minut złością czy miłością Elżbieta Stawińska, Marcin Wnuszyński poprowadzą dla Państwa audycję. Tymczasem za wspólnie spędzony wieczór w dobrej atmosferze dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się i życzę samych radości. Do usłyszenia. Do jutra.

0: złością czy miłością. Rozmowy o wychowaniu.
1: Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
1: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
2: Witam serdecznie.
1: Chodzi o uczynki, czy też raczej stałe usposobienie, moralnie dobre lub złe, które jest owocem ulegania bądź opierania się zbawczemu działaniu Ducha Świętego. Mowa o cnotach i o wadach. To moralnie dobre usposobienie to cnoty i moralnie złe usposobienie to wady. Moralność. Trudne bardzo pojęcie. Tak intuicyjnie coś nam się plącze po głowie, ale tak naprawdę nasze dzieci w tej sferze moralności dojrzewają. I właśnie moralności uczą się w domu rodzinnym. No głównie od nas, bo wiedzieliśmy to tydzień temu. Przez modelowanie zdobywają tę umiejętność, czy też sprawność, a może nawet kompetencje. Natomiast moralność to jest zespół, zbiór zasad, norm, które chronią, które pomagają nam realizować w życiu wartości etyczne. Wartości, które służą naszemu rozwojowi. I tak przed wyjściem zastanawiałam się, tak z mojej głowy, bez używania definicji naukowych, co jest najważniejsze w życiu. I kiedyś dowiedziałam się tego i nie zmieniam zdania na ten temat, że dla człowieka największą wartością jest on sam, jego życie i rozwój. I to jest dla mnie największa wartość, którą powierzył mi Pan Bóg. I o nią mam się troszczyć, o moje życie i mój rozwój. I to trzeba traktować łącznie. Rozwój jest niezbędny do życia, a w dążeniu do tego rozwoju najważniejsza jest miłość. I ten rozwój prowadzi mnie do spotkania z Bogiem ostatecznie, a uczę się, przygotowuję się do tego spotkania przez miłość do samej siebie najpierw, potem przez miłość do drugiego człowieka, aby nauczyć się kochać Boga. To jest takie pedagogiczne, bardzo skrótowe podejście do tematu, którym się właściwie w tej chwili zajmujemy, mianowicie 9 przykazaniem. Tydzień temu o tym troszeczkę mówiliśmy i myślę, że to bardzo ważne jest takie podsumowanie, ale takie odniesienie się w kilku zdaniach do rozwoju moralnego naszych dzieci.
2: Już myślałem, że może nie będzie pracy domowej, ale dobrze. Czy ja jeszcze bym może dopowiedział do tego wstępu odnośnie właśnie moralności, że tak dla mnie to jeszcze jest taka, no bo tak powiedziałeś o tych zasadach, normach, z takiego punktu widzenia dość mocno może definicji, ale tak jak to powiedziałeś skrótowo, to jeszcze myśląc o tym człowieku, to bym powiedział, że to jest taka zdolność oceniania własnych czynów i własnych wyborów, do odróżniania dobra od zła. Mm-hmm. No bo miłość to możemy nazwać wszystko, a tutaj myślę tak sobie, że jeżeli mówimy też o chrześcijaństwie, no to też, żeby te własne czyny odróżniać dobro od zła, niż tylko kierować się wytycznymi, ale potem nie ma czego pokazać tych czynów, dać świadectwo swoim życiem.
1: Tak. Tylko jeżeli mówimy o tym, pamiętam, to było bardzo dawno temu, na studiach, kiedy pojawiło się pojęcie dla dobra dziecka, to natychmiast z tyłu mojej głowy usłyszałam pytanie, kto decyduje, co jest dobre dla dziecka? Skąd ja mam wiedzieć, że to, co robię, służy dobru dziecka? Kto o tym decyduje? No i drążyłam, gdzieś tam szukałam co jakiś czas odpowiedzi na to pytanie. To były czasy socjalistyczne, więc niełatwo było poznać prawdę na ten temat, dotrzeć do takiej odpowiedzi, która by mnie, katoliczkę, wierzącą w Boga osobę, satysfakcjonowała. No ale wreszcie znalazłam. Dobro to jest to, co służy mojemu rozwojowi. A mój rozwój prowadzi mnie do spotkania z Bogiem ostatecznie. Czyli tu na ziemi przygotowuję się do spotkania z Bogiem, twarzą w twarz, prędzej czy później. W związku z tym kryterium jest wciąż moje życie i rozwój. Kryterium rozpoznania, czy to służy, czy nie. Natomiast możemy to sprawdzać tak, w taki najprostszy sposób, czy to, co teraz robię, jest zgodne, czy nie, z wolą Bożą. Bo to, że żyję i mam życie w swoich rękach i jestem za nie odpowiedzialna, to znaczy, że mam się o to życie troszczyć i umieć wybierać to, co jest dobre. A o tym, co jest dobre na tej drodze do świętości, mówi mi Ewangelia, Jezus Chrystus i Jego przykład. On jako model. Stąd na przykład taka ważna książeczka, bo ona nie jest dużych rozmiarów, ale jest wielka, o naśladowaniu Chrystusa. Tak, to tędy droga. Mamy tędy prowadzić nasze dzieci. I dekalog jest takim zbiorem drogowskazów, zbiorem obietnic, które pokazują nam kierunek, w którym mamy wybierać. Jest zbiorem właśnie nie praw, tylko instrukcji, jak żyć, żeby nie upaść na tej drodze, żeby nie zboczyć z tej drogi, żeby podążać śladami Chrystusa. No ale miłość tu jest najważniejsza, stąd nie złością, a miłością mamy się kierować w swoim życiu na każdym kroku, w każdym momencie swojego życia, ale ponieważ tak jak to katechizm Kościoła katolickiego nam wyjaśnia w tym artykule 9, czyli w punktach 2514, 15, 16, między innymi, to jest taka podpowiedź, instrukcja podejmowanych w życiu decyzji. Więc jeśli mamy tutaj stwierdzenie moralnie dobre lub moralnie złe, to pamiętajmy, że tu nie chodzi o naszą subiektywną ocenę, bo ta może mieć charakter przemocy, jeśli ja ciebie będę oceniać, czy ty jesteś dobry, czy zły, bo nie mnie to oceniać, także Ewangelia mi to przypomina, tylko moją ocenę mam opierać na tym kryterium, czy to służy, czy nie, mojemu rozwojowi, czy to przybliża mnie, czy nie, do Boga. Czy to pomaga mi wypełniać Jego wolę, podejmować współpracę w wypełnianiu Jego planu dla mnie, dla mojego życia. W odczytywaniu tego planu, rozumieniu go i wypełnianiu. Wiem, że to trudne teksty, czy trudne refleksje, tym bardziej, że jest późna pora dnia. Ale można do tych tekstów wrócić na stronie radia i tam sobie tego jeszcze raz posłuchać. Ja to oczywiście nie jestem specjalistą, nie jestem teologiem, jestem raczej pedagogiem, psychoedukatorem, ale tak ja to rozumiem i to chciałabym przekazywać, nie zatrzymując tego tylko dla siebie.
2: Wiesz, tak, jak tak cię słucham i miałem powiedzieć o tej mojej pracy domowej. I jakby te moje przemyślenia z tą moją pracą domową, jak to ja sobie z czymś tam nie radzę, albo jakie to ja mam myśli, właśnie oderwanie, tak jakby można powiedzieć, mojego ciała od ducha i tak dalej. I jak ja cię teraz słucham, to ja sobie myślę, no i ni w ząb, bo jak cokolwiek powiem, to ty już masz na wszystko odpowiedź taką sensowną. A ja chcę powiedzieć, że ja się tak długo motam z jakimś tam tematem, że takie mam rozerwanie myśli między ciałem a duchem w tych rzeczach, a tym jednym spokojnym zaraz zdaniem odpowiesz. Ja wiem, że tam będzie zajmij się też sobą i tak dalej. Więc ja nie wiem, czy ta moja praca domowa w ogóle, to jakby tu ja mam mówić, bo jakby sama już odpowiedziałaś na to, co zaraz bym powiedział. Ale może pójdę w drugą stronę. W książce laboratoryjnie, jak się mówi, to jest wszystko miło się słuchaj i można powiedzieć, nie wiem, pewnie większość słuchaczy sobie myśli, no tak robiąc, no faktycznie w tą stronę idąc. No ale no dobrze, już odejdę od tego przykładu tej mojej pracy domowej, ale skupię się na czymś innym. No dobra, ale jeżeli wiem, że mi przez dłuższy czas jest czymś trudno, jakby sobie poradzić, no to nie działa mi przecież, pomimo tej wiedzy, którą mam, czy nawet kursu, na którym byłem i bym potrafił nazwać w miarę precyzyjnie te miejsca w sobie, które to są moje oczekiwania względem na przykład jakiejś tam sytuacji czy osób, ale zauważam, że to są miejsca we mnie do zmiany niż w tych osobach, ale ja mam oczekiwania, że to jednak tam się coś stanie. I to mówię, potrafiłbym to sobie ponazywać, ale sobie na przykład przez dłuższy czas i tak nie umiem tego przestawić, albo nareperować siebie, czy jakkolwiek by to nazwać, albo docelowo najfajniej, to gdyby jednak ta osoba inna na przykład zmieniła te rzeczy i o, będzie mi już pasowało, tak? No i teraz mamy taki przykład, może ktoś jeszcze ma podobnie, typu o, dłuższy czas mam z czymś problem i teraz co?

0: złością czy miłością.
1: No tak. Rzeczywiście tak jest, że z jednej strony by się chciało i mało tego, wiem, jak mam się zachowywać, a jednak zachowuję się inaczej. No i to jest ta wewnętrzna walka, której to walki wewnętrznej doświadcza każdy człowiek. Każdy. Tylko jedna kobieta nie miała żadnych wątpliwości i nie walczyła, bo cała była pełna łaski. Keharitomene. Natomiast my tak mamy, tak i Jezus, który był wśród nas, który był też człowiekiem, myślę, że znane mu są te procesy, bo je obserwował, żyjąc wśród nas, wśród ludzi, przyjmując ciało ludzkie, które to ciało doznawało tych wszystkich pokus, którym my podlegamy. Ale jeśli dorosły mężczyzna, ojciec, mąż, masz kłopoty z tą wewnętrzną walką, o której pisze święty Paweł, który też miał te same kłopoty co ty, to jak trudno jest z tym procesem, z tą wewnętrzną walką twoim dzieciom. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Tak, ty byś chciał, żebym ja się zmieniła? No, skoro w tobie jest taki proces, to pamiętaj, że we mnie też jest taki proces, że ja chciałabym, żebyś ty się zmienił. I teraz, czy to jest relacja między dorosłymi? Czy to jest relacja między dorosłym a dzieckiem? Dzieckiem a dorosłym? Między dziećmi? Niezależnie od tego, ten proces odbywa się w każdym z nas. I myślę, że nie ma co złościć się na siebie, nie ma co biadolić, tylko uznać, że tak jest i wtedy, kiedy jest to możliwe, nie opierać się, a ulegać zbawczemu działaniu Ducha Świętego. I o to się modlić. Ja myślę, że o tym też tutaj zapominamy. Na każdym kroku słyszę o rodzicach należących do róży, czy też do grupy osób modlących się w intencji swoich dzieci na różańcu. Tak, ale módlmy się także przy okazji za siebie jako rodziców. Ja modlę się za siebie, za moje macierzyństwo, za siebie jako matkę. Za siebie jako babcię, jako żonę, jako teściową, jako córkę. No już moich rodziców nie ma na tym świecie, ale ty masz swoich rodziców, więc módl się za siebie też, nie? I to nie jest egoizm, a wręcz przeciwnie. To jest właśnie takie zadanie dla nas, żeby współpracować, ulegać zbawczemu działaniu Ducha Świętego. Samemu, my, dorośli, ojciec i matka naszych dzieci. Jeśli my będziemy potrafili to robić, to łatwiej nam będzie, co nie znaczy, że to się samo zrobi. To łatwiej nam będzie dawać przykład, pokazywać w swoim życiu, rozmawiać na ten temat z naszymi dziećmi i prowadzić je w tym kierunku. I zachęcać je do naśladowania.
2: No, to dobrze brzmi, ale gdybyśmy do tego woreczka dodali to, że to się wszystko, o czym mówisz, dzieje. Czyli i jest róża, i jest modlitwa za siebie, za rodziców, za dzieci i tak dalej, tak? No to można powiedzieć, albo to się robi po łebkach, albo, wiesz, czasem jest, takie moje jeszcze jest zdanie, czasem na niektóre rzeczy lekarstwem jest też pewien rodzaj jakby no czas. Tylko, że no po co czekać? To się coś kruszy, jakieś ustępstwa być może, albo przyzwyczajenia, albo taka sinusoida. Raz się to zauważa, raz się nie zauważa. No dobrze, no ale nadal to trwa.
1: I
2: to
1: co trwa?
2: ja bym to nazwał moje egoistyczne oczekiwanie.
1: No ja tak myślę, że ty nadużywasz słowa egoistyczne.
2: O to w ostatnim odcinku wiem, że tam było no trochę tak.
1: No właśnie o to chodzi. Jeśli używasz tego słowa tak często, to znaczy, że masz gdzieś wewnętrzne przekonanie, że i nie jesteś jedyny na świecie, który ma takie wewnętrzne przekonanie. Jest bardzo wiele, powiedziałabym nawet może większość osób ma takie wewnętrzne przekonanie, że nie ma prawa do potrzeb, że ja nie mam prawa chcieć czegoś dla siebie. No bo przecież dzieci i ryby głosu nie mają. Kiedyś ktoś ci to może powiedział albo tymi, albo podobnymi słowami, albo nawet nie słowami, tylko gestem. Kiedyś jakaś znacząca osoba to ci pokazała i trwasz w tym przekonaniu, a ono jest błędne. W oczach Boga jesteś najważniejszą osobą na świecie. Każdy z nas jest dla Boga najważniejszy na świecie. I Pan Bóg wie, zna nasze serca, nasze myśli i nieprawdą jest, że On jest sędzią i tym, kto wymierza kary za to, że popełniamy jakiś błąd. Błędy są przypisane do naszego życia. I jeśli tego nie zaakceptujemy i nie damy sobie prawa do popełniania błędów, no to będziemy nieszczęśliwi. To będziemy tak myśleć i mówić na temat swojego, na temat swoich postaw, na temat swoich zachowań, swojej działalności i sposobów budowania relacji z innymi ludźmi, począwszy od samego siebie, przez współmałżonka, dzieci i inne osoby z dalszego grona znajomych, przyjaciół, rodziny. Nie?
2: To żeby tak pójść do końca, czy do takiego happy endu. Załóżmy, że wygłoszę moje potrzeby, albo opowiem o moich potrzebach.
1: I ktoś... Wypowiem je.
2: Tak. Mhm. I ktoś na przykład, no ale to są potrzeby, może nie tylko, że ja coś muszę zmienić, ale że ktoś na przykład by musiał coś jeszcze zmienić, tak? To są moje potrzeby. No i ten ktoś, załóżmy...
1: Nie, poczekaj. To, żeby ktoś się zmienił, to nie jest twoja potrzeba.
2: Ale...
1: Twoja potrzeba jest pewnie jakaś inna. To, żebym ja się zmieniła, to... W tym schemacie, jaki poznałeś na warsztatach porozumienia bez przemocy, to czwarty krok, czyli prośba, czyli takie oczekiwanie wobec mnie, żebym ja się zmieniła ogólnie na razie, prawda? Tak, to jest twoja prośba i twoja strategia
2: na zaspokojenie
1: jakiejś twojej potrzeby. I teraz, żeby dojść, co to jest za potrzeba, za każdym razem mamy dojść do swoich myśli, które są w twojej głowie na temat tej sytuacji, tego, co tutaj się dzieje, nie wiem, może to są myśli oceniające, oskarżające mnie, no bo jeśli chcesz, żebym ja się zmieniła, to znaczy, że jakaś twoja potrzeba przez tę moją zmianę będzie zaspokojona. Coś nie podoba ci się w moim zachowaniu. Coś konkretnego ci się nie podoba. To, co ci się nie podoba, jest przeszkodą dla ciebie w realizacji jakichś, czy zaspokojeniu jakichś twoich potrzeb. To tędy droga, więc to nie jest potrzeba, żebym ja się zmieniła.
2: Ujęłaś to w prawidłowy sposób.
1: No i co teraz?
2: No i właśnie, i dochodzimy do happy endu, czyli rozmawiamy o tym, w taki właśnie sposób. I ty na przykład...
1: Czyli ty opowiadasz mi o swoich potrzebach?
2: O moich potrzebach.
1: O twoich oczekiwaniach?
2: Z prośbą, czy ty jesteś w stanie te moje potrzeby spełnić poprzez to, że...
1: Nie, tę twoją prośbę.
2: Rozmawiając, że ty tą moją prośbę mówisz, że na przykład spełnisz. Wtedy
1: Mówię czy nie mówię, nie wiem. No ty byś chciał, żebym
2: ja... Ja bym chciał, żebyś... I ty właśnie na koniec, tak jak mówię, z happy endem, czyli ze szczęśliwym zakończeniem dla mnie, ty mówisz, że ją spełnisz.
1: No dobra, no i co? No i dobra, to spełniłam.
2: Powiedziałaś, że spełnisz. A jeżeli jej potem nie spełniasz?
1: Mhm. Czyli jeżeli powiedziałam na twoje proszę, nie.
2: Powiedziałaś na moje proszę tak, ale potem nie robisz tego.
1: No, czyli powiedziałam na twoje proszę nie, ostatecznie.
2: Na przykład.
1: Tak? I teraz, jeśli ja, czy ktokolwiek inny, no ale powiedzmy, że to ja jestem tą osobą, która ci coś obiecała i nie wypełnia obietnicy, nie dotrzymuje słowa, to porozumienie bez przemocy zachęca, żeby spojrzeć na to właśnie przez pryzmat potrzeb. Tam jest takie kluczowe zdanie, które bardzo często wypowiadam. Jest takie jedno z zasadniczych, podstawowych, kluczowych założeń, informacji, mianowicie, że wszystko, co człowiek robi, robi, aby zaspokoić jakąś swoją potrzebę psychiczną. Więc jeżeli ja nie wywiązuję się ze swojej obietnicy, to prawdopodobnie w ten sposób ja zaspokajam jakąś swoją potrzebę w tym momencie. I spojrzawszy na mnie z miłością, będziesz w stanie przekonać samego siebie, żeby zamiast złościć się na mnie, myśląc, a to larwa, a to kłamczucha, ona mnie nie szanuje, pomyśleć o mnie, ona ma jakiś ważny powód, dla którego nie wywiązała się z obietnicy, albo dla którego zrobiła tak, a nie inaczej, czyli niezgodnie z tym, co ustaliliśmy wcześniej. Co ty na to?
2: Jak mówiłem od samego początku, moja dzisiejsza praca domowa i opowiadanie już dawno znałem, jaki będzie finał. Wiedziałem, że tak będzie.
1: No tak.
2: Może ja zacznę jednak tobie zadawać prace domowe.
1: Aha, rozumiem. Ale te twoje, czy też państwa prace domowe mają wciąż służyć naszemu rozwojowi, naszemu wspólnemu, bo mojemu też. To wnosi bardzo wiele w moje życie. Dostarcza mi wiedzy, ale poza tym daje mi możliwość no właśnie wspierania ciebie, a dzięki tej rozmowie naszej i twojej otwartości także może skorzystają z tego inni ojcowie, mamy, babcie, dziadkowie. Jednym słowem, nasi słuchacze.

0: złością czy miłością.
1: Jeszcze tak nawiązując do dzieci, o takiej...
2: Aha, może no taki... tak, bo na razie to mówiliśmy o dorosłych. To może skupmy się na dzieciach.
1: Tak, taka nauka pożądliwości dzieci. Standardowym to pewnie będzie raczej kwestia jedzenia czy elektroniki.
2: No pewnie.
1: I co tu dużo mówić, tak?
2: Mało tego, w tym jedzeniu to ze szczególnym uwzględnieniem słodyczy.
1: I fast foodów tak zwanych.
2: Bo tak.
1: No ale myśląc o dzieciach, oczywiście dzieci w różnym wieku każdy ma, ale tak myślę, że to jest nadal dla nich etap poznawania, czy to świata, czy granic, czy możliwości, czy swoich sił, więc za każdym razem te różne pożądliwości ich rozumiem przez pryzmat po prostu takiej nauki, poznawania. Ale żeby dać przykład takiej walki ciała i ducha, staramy się na przykład, aby dzieci kilka dni w tygodniu jadły słodycze i to w pełnym zaufaniu. Ja już kiedyś opowiadałem, że mamy w domu taką zasadę, że no nie kłamiemy i ona się sprawdza. Dzieci raczej mówią prawdę, czyli jeżeli mamy x dni w tygodniu słodyczy i oni się tego trzymają, no to ja im w zaufaniu wierzę, że tych innych dni nie jedzą. I zauważam, że dla nich to jest taka walka ciała, ducha.
2: Tak.
1: Bo czasem są jakieś urodziny kolegi. No to wiem, że syn przynosi lizaka. Ja mówię, o skąd lizak? A, bo dzisiaj koleżanka miała urodziny, rozdawała lizaki.
2: Nie,
1: ja
2: zjadłem.
1: Nie zjadłem. Więc jakby takie drobne rzeczy zauważam, że działają. Czyli umiejętność czekania i tak zwanej odroczonej gratyfikacji na przykład.
2: Tak.
1: Tak samo z tą
2: elektroniką. To już jest, przepraszam, to już jest dużo wyższy poziom niż ten przedszkolny. To już jest ogromny krok w stronę, no właśnie, dojrzałości moralnej.
1: Podobnie bym powiedział, byłoby z elektroniką, jakieś czasowe rzeczy, czy weekendowe i porównywanie się dzieci przez pryzmat innych kolegów, co oni mają. I tu bym powiedział, że największą walkę, którą przegrywamy, to są oczekiwania. Nasze oczekiwania i oczekiwania dzieci. No nawet zasad, które mamy.
2: Czyli oczekiwania, przestrzegania zasad.
1: Tak, które sobie razem wypracowujemy. Albo zwykłych próśb. O czym niedawno mówiłaś, ja poprosiłem, mogę się nie zgodzić. No i to dziecko, ja poproszę, ono się zgodzi, ale i tak zrobi inaczej. Niby wszystko jest w porządku, ja powinienem to rozumieć. Ale wydaje mi się, że gdybym miał szukać, no to tu by było najwięcej przestrzeni do pracy.
2: Nie zgodzę się z tym, co powiedziałeś przed chwilą, oczywiście, bo ty powiedziałeś, mam to rozumieć i mam się z tym zgodzić. Tak, masz to rozumieć, ale to nie znaczy, że musisz się z tym zgodzić. Możesz to zrozumieć, ale się z tym nie zgodzić. Bo jeśli ty prosisz mnie, swoje dziecko, o coś i ja odpowiem tak, to może w tym momencie wydaje mi się to rozsądne, ma sens do zrobienia.
1: Na przykład wieczorem idź spać, 22.
2: Co to znaczy idź spać?
1: Połóż się na łóżku, przykryj się kołdrą, jeszcze wcześniej paciorek, przytul misia, policz owieczki, zmruż oczka i zaśnij.
2: Tak? Masz takie nastoletnie dzieci i...
1: Mam też jeszcze nie nastoletnie.
2: Aha, rozumiem. Czyli mówisz do tego swojego ewentualnie najmłodszego dziecka. No, z tym najmłodszym dzieckiem to jest trochę inaczej, bo właśnie o to chodzi. Tego mi wciąż tutaj brakuje, takiej wiedzy na temat rozwoju moralnego człowieka, na temat etapów rozwojowych, które są ściśle związane z wiekiem i ściśle związane z rozwojem poznawczym. Poznawczym to znaczy z możliwościami mózgu, który się rozwija. Koniec tego rozwoju przypada na koniec drugiej dekady życia, czyli gdzieś tam pod dwudziestkę. A przed dziewiątym nawet rokiem życia, w

0: pierwszej dekadzie życia możliwości dziecięcego mózgu są coraz większe, oczywiście z wiekiem, ale jeszcze nie pełne takie jak u osoby dorosłej. Możliwości poznawcze. Co to znaczy? Takie małe dziecko przedszkolne jeszcze może bardzo wielu rzeczy nawet nie dostrzegać wokół siebie. Nie zdawać sobie sprawy w ogóle, że taki proces istnieje. Bo to dziecko na razie jeszcze myśli w sposób konkretno obrazowy, czyli widzi to, co widzi i tylko to. Jego mózg nie jest w stanie przewidzieć, skąd to się wzięło, że są jakieś okoliczności i że w zależności od tych okoliczności jest tak albo inaczej. Tego mózg małego dziecka nie jest w stanie przetworzyć, przyjąć, uświadomić sobie. Ja sięgnęłam nawet do literatury, klasyczną literaturę dotyczącą rozwoju dzieci. Ona bazuje na badaniach naukowych i mówimy tutaj o relacjach, a więc o rozwoju społecznym, o dojrzewaniu dziecka do umiejętności, potem nabywania poprzez ćwiczenie sprawności, aż wreszcie dojdzie do kompetencji w zakresie budowania relacji międzyludzkich, do podejmowania współpracy z drugim człowiekiem, aby się z nim skomunikować, porozumieć i współpracować. I najpierw mamy ten wiek przedszkolny. I w tym wieku przedszkolnym wszystko jakby przychodzi do dziecka z zewnątrz. I ono kieruje się tym, co mu aktualnie przekazują osoby znaczące. Natomiast jak zaczyna się wczesny wiek szkolny, czyli 7 lat, jak dziecko idzie do szkoły, dzieci mają już dostateczny zasób doświadczeń wyniesionych z tych relacji międzyludzkich, tak? W domu rodzinnym i w relacjach z dalszą rodziną, ale też z rówieśnikami, no właśnie w tym przedszkolu. I jeśli wszystko jest w porządku, to dziecko osiąga taką wrażliwość społeczno-moralną. I w badaniach tak to zostało opisane. Ja bym chciała to zacytować, żebyśmy spojrzeli też na siebie i żebyśmy wykorzystali tę wiedzę do przetestowania samego siebie, jak to jest w naszych rodzinach z naszymi dziećmi. Z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, czyli w tych tam klasach 1-3. I dziecko osiąga wrażliwość społeczno-moralną, jeśli po pierwsze jest zmartwione i niezadowolone, gdy ono samo lub członkowie zespołu nie wykonują swoich obowiązków wobec tego zespołu, a więc na przykład w rodzinie. Na przykład jest niezadowolone, kiedy widzą, że ktoś unika pracy, gdy wszyscy pracują, a jeden poszedł sobie i nie pomaga nam. Albo jak ktoś niszczy to, co jest nasze wspólne. Po drugie, wskaźnikiem osiągnięcia wrażliwości społeczno-moralnej jest jego postawa utrwalona, w której chce przysparzać dobra temu zespołowi, w którym żyje. Rodzinie, klasie, grupie rówieśniczej. Na przykład, kiedy jest to potrzebne, pracuje na rzecz rodziny, podejmuje jakąś pracę, troszczy się, szanuje, staje w obronie tego, co jest ważne albo członków rodziny, albo własności naszej wspólnej i nie tylko materialnej, bo także, nie wiem, tajemnic naszych, tematów rozmów, przebiegu tych rozmów, chroni. Szanuje też wypowiedzi innych osób. Po trzecie, potrafi działać na rzecz grupy i współpracować z nią. Na dodatek nie przejmuje się tym, że jest zmęczone. Jest zdyscyplinowane i podporządkowane interesom i celom grupy. Po czwarte, posiada podstawową wiedzę społeczną o życiu i działalności oraz hierarchicznej strukturze grupy, w której przebywa. Czyli wie, kto jest starszy, kto młodszy, kto tu pierwszy, kto drugi, kto z kim i jakie tutaj są między nami koligacje. Co to znaczy wujek, ciocia, babcia i tak dalej. Posiada ukształtowane przekonania i poglądy na sprawy bliskiego mu środowiska społecznego. Wie, że jest coś takiego jak dobro wspólne. Wie, co to są przywileje. Wie, co to jest sprawiedliwy podział. I sprawiedliwy podział to nie jest równy podział. Tego uczysz w swojej rodzinie, tak? Że im starsze dziecko, tym ma większe przywileje. Przeżywa przyjemność i satysfakcję płynące z tego, że wnosi coś od siebie do naszego wspólnego życia. Umie się zastosować do zasad, które uznane są przez nas wszystkich w naszej rodzinie, ale zasad, które są uznane, nie wiem, w grupie, w której funkcjonuje poza rodziną. A nawet oburza się, kiedy przekraczane, łamane są te normy, które obowiązują. I potrafi rozwiązywać konflikty, potrafi dostrzegać różne procesy, które gdzieś tam się dzieją. Dostrzegać jakieś dziecko, które jest smutne, albo dostrzegać, że ktoś jednak nie przestrzega tych norm. I potrafi funkcjonować w sposób satysfakcjonujący dla siebie i dla innych w różnych rolach społecznych. Role społeczne to syn,
1: brat,
0: wnuczek, uczeń, kolega, członek drużyny piłkarskiej. No i tutaj pytanie, czy moje dziecko, które jest w początkowych klasach szkoły podstawowej, potrafi takie rzeczy robić? Czy w ten sposób się zachowuje? Jeśli tak, to znaczy, że już mogę od niego oczekiwać tego wszystkiego, co ja wymieniłam. Ale jeśli nie, to wcale nie oznacza, że to dziecko jest złośliwe albo działa mi na przekór, specjalnie mi to robi, jest egoistą, tylko jeszcze dajmy mu czas, żeby się tego nauczyło. Albo spróbujmy zorganizować mu takie sytuacje, w których się tego nauczy, czego mu jeszcze brak do satysfakcjonującego, szczęśliwego funkcjonowania w grupie. Potraktujmy to jako pracę domową. Przyjrzyjmy się, czy nasi pierwszo, drugo, trzecioklasiści potrafią. Czy widzimy u nich to, o czym przed chwilą powiedziałam. I jeśli tak, to możemy uścisnąć najpierw siebie, samego, poklepać po ramieniu i siebie pochwalić, podziękować żonie czy mężowi i uścisnąć też to dziecko z wdzięcznością Panu Bogu, że obdarzył nas takim szczęściem, jakim jest ten nasz potomek.
1: Zachęcam również do wejścia na stronę www.radiowarszawa.com.pl w zakładkę Wesprzyj. Tam można znaleźć szczegółowe informacje odnośnie naszego radia, audycji oraz wsparcia.
0: Właśnie. I jeśli Państwu coś umknęło z dzisiejszej audycji, na tej stronie można nas słuchać w dowolnym czasie, nie tylko w piątek wieczorem. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się. Dobranoc.
1: Do usłyszenia.
2: Złością czy miłością?

0: Reklama.
1: W najnowszym gościu niedzielnym. O tym, w jakich okolicznościach odeszła z tego świata Maryja. Nie zachowała się po niej nawet najmniejsza relikwia. A także, dlaczego państwu polskiemu nie opłaca się likwidacja funduszu kościelnego. Gość niedzielny, co tydzień nowy.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu.
1: Wielbi dusza moja Pana. Tak rozpoczyna się dzisiejszy hymn uwielbienia Boga słowami Maryi. Czy uwielbiam Boga za to, co dzieje się w moim życiu? Czy potrafię Mu podziękować nie tylko za radości i sukcesy, ale też i za trudne sytuacje w moim życiu, odkrywając w nich wolę Boga? Wpatrzeni w Maryję, wpatrzeni w jej drogę ku świętości, w jej drogę wypełniania woli Bożej, zapragnijmy świętości w naszej codzienności.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
3: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Witam ponownie w audycji Szkoła RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś naszym gościem jest ksiądz profesor Tomasz Stępień. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, witam serdecznie, witam Państwa.
3: I imię księdza profesora wiąże się z naszym dzisiejszym, no właściwie można powiedzieć, patronem, o którym będziemy rozmawiać, czyli o świętym Tomaszu z Akwinu. Myślę, że jest to, księże Tomaszu, nomen omen, taka postać Kościoła, która, wokół której narosło bardzo wiele legend, ale też, która no, jest czymś wręcz nieprzebranym, to, co pozostawiła nam po sobie w Kościele. Czyli właśnie ten dorobek teologiczny, to, że Kościół tak często wraca do myśli świętego Tomasza z Akwinu, że nawet właśnie w ostatnich latach, dziesięcioleciach też próbowano w Kościele mówić, abyśmy wracali do świętego Tomasza, żebyśmy na nowo się w niego wczytywali. Teraz w Polsce mamy ogromne dzieło, które powstało i też jestem pod jego wielkim wrażeniem, czyli ta fundacja Pro Futuro Teologie, która wydaje w tej chwili wszystkie dzieła Tomasza z Akwinu, co jest pierwszym takim wydaniem na skalę światową, że będziemy mieli pełne teksty i wszystkie Tomasza przetłumaczone na język polski, co też myślę, jestem aż wręcz dumny z tego powodu, bo no na to trzeba było czekać długo. Mamy jedno tłumaczenie, takie już dosyć można by było powiedzieć starożytne, które jeszcze było tłumaczone na obczyźnie. No ale w tej chwili będziemy mieli właśnie już tego Tomasza przetłumaczonego, więc może tak od początku. Trochę o świętym Tomaszu, kim on w ogóle był, kiedy żył, no i dlaczego jest to tak ważna postać dla Kościoła jeszcze dzisiaj, mimo tego, że mija już 7 wieków.
4: Od czego by tu zacząć? Bo faktycznie po tym wszystkim, co Pan powiedział, to można mieć takie wrażenie, że w zasadzie trzeba by wszystko powiedzieć. Żeby przedstawić jakby krótko świętego Tomasza, no to trzeba powiedzieć, że był on osobą niewątpliwie genialną od samego początku. Był synem księcia, prawda? To był z książęcego rodu, to trzeba też mieć tą świadomość i to też wpływało jakoś na jego życie. Nie? W wieku lat 5 bodajże został oddany na wychowanie do mnichów na Monte Cassino i to był no w tamtych czasach najlepszy, najsłynniejszy klasztor benedyktyński w całym świecie i jednocześnie no, centrum myśli i tam od samego początku, od małego Tomasz zdobywał wiedzę teologiczną i filozoficzną. Natomiast przede wszystkim jego genialność zaczyna się od takiego prostego zauważenia, że odznaczał się on niezwykłą pamięcią do tego, co kiedykolwiek czytał i czy z czym miał kontakt. I oczywiście to są takie jakieś podejrzenia, prawda, dzisiaj biografów Tomasza z Akwinu, że Tomasz z Akwinu w zasadzie nie zapominał niczego, co kiedykolwiek przeczytał. Są jakieś liczne fragmenty dzieł, w których wydaje się, że święty Tomasz cytuje z pamięci różne rzeczy i że całe dzieła w ogóle są w ten sposób układane. I oczywiście, że biografowie dzisiaj zwracają uwagę na to, że z racji jego genialności Dominikanie później dołożyli mu jakby zespół ludzi, który z nim pracował i mu pomagał gromadzić różne rękopisy i gromadzić różne źródła.
5: Żeby wyjaśnić w ogóle tą genialność.
4: Tak, ale tak naprawdę ta genialność polegała w pierwszym rzędzie na tym, że odznaczał się niezwykłą pamięcią. Znaczy, no, w średniowieczu w ogóle generalnie ludzie dużo więcej pamiętali, prawda? Jeśli mamy mały dostęp do papieru, do ksiąg, które były w ręcznie przepisywanych kopiach, no to pamięć człowieka była takim narzędziem, które było zawsze dostępne i generalnie dużo więcej tej pamięci używano niż dzisiaj, zwłaszcza w dobie smartfonów, które są naszą pamięcią zewnętrzną dzisiaj. Natomiast w czasach Tomasza generalnie dużo więcej pamiętano i w związku z a Tomasz się wyróżniał tutaj na pewno i pamiętał dużo więcej. Ale jak wiemy, nawet no dzisiaj są ludzie, którzy pamiętają, co było 10 lat temu o godzinie 15, jaka była wtedy pogoda, ale nie pomaga im to jakoś w tym, żeby rozumieć rzeczywistość i rozumieć świat. I Tomasz z Akwinu się też tym wyróżniał, że potrafił, jak to określił Etienne Gilson, tkać dywan z tych wszystkich wątków, które były w jego pamięci. I miał taką niezwykłą umiejętność syntezy, która powodowała, że po prostu te wszystkie wszystkie wątki potrafił w taki sposób splatać, żeby jak najlepiej ukazywać prawdę. Czy nie była to tylko genialność w sensie jakby tego, że pamiętał co gdzie jest i w jakim sensie możemy to wykorzystać, ale też właśnie umiejętność tworzenia syntezy, prawda? I to jest właśnie urocze w tekstach Tomasza Zakwinu, jak się je czyta, że Tomasz zawsze był osobą, która, czy zawsze jest osobą, która nas zaskakuje tym, ile różnych aspektów danej rzeczy możemy zobaczyć, czy jak tą rzecz można naświetlić z wielu stron. I jednocześnie w momencie, kiedy cytuję jakiegoś autora, to zawsze podchodzi do niego życzliwie. Nawet wobec autorów, którzy byli nieżyczliwi chrześcijaństwu albo raczej reprezentowali poglądy niezbyt takie sympatyczne czy niezbyt mądre, Tomasz jest powściągliwy i stara się zawsze jakby zobaczyć dobrą stronę tego autora. Jedno znam tylko takie miejsce, gdzie Tomasz Zakwinu chyba stracił cierpliwość. Jak pisze o Dawidzie z Dinau, chyba w Sumie Teologii bodajże, to pisze, że Dawid z Dinau stultissi medixit quod Deus est materia prima, czyli w sposób najgłupszy stwierdził, że Bóg jest materią pierwszą, prawda? Że to już takie stwierdzenie o Bogu dla Tomasza Zakwinu, bo już to już było za dużo, prawda? Ale generalnie nawet jeśli z kimś się nie zgadza, nawet jeśli ma poglądy przeciwne, to zawsze stara się życzliwie podchodzić do tego autora i zawsze stara się jakby dostrzec ten aspekt prawdy, który jest ukazywany w tych jego dziełach. No i bo tak przeszedłem już od Tomasza Zakwinu jako człowieka, jako osoby do niego jako autora, ale warto również pamiętać, że święty Tomasz Zakwinu w pewnym momencie swojego życia zafascynował się dominikanami po prostu i charyzmatem dominikańskim, czyli contemplata ali stradere, czyli to, co się wystudiuje jakby, żeby przekazywać innym. I właśnie dlatego wstąpił do dominikanów, co z racji jego pozycji społecznej i pochodzenia było pewnym skandalem, prawda? I o tym też trzeba pamiętać. I my dzisiaj właśnie tutaj też się pokazuje święty Tomasz Zakwinu jako postać zupełnie inna niż to, co dzisiaj o nim myślimy, nie? Dlatego, że dzisiaj najczęściej o Tomaszu Zakwinu myślimy jako o takim fundamencie teologii, prawda, i takim, no, takim solidnym, świętym, poważnym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ciężko nam myśleć o Tomaszu jako o kimś, kto robił rzeczy szalone albo rewolucyjne, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to wstąpienie do Dominikanów było rewolucją w jego życiu. Niektórzy
3: jakieś
4: nawet
3: buntownicze w pewnym sensie, bo przecież wychowywał się u benedyktynów.
4: No właśnie, ale to jest, ja bym raczej to nie traktował tego jako buntu, tylko raczej jako podążanie za prawdą. W tym sensie, że być może Tomasz Zakwinu odczytał swoje powołanie po prostu, nie? Że on jest właśnie powołany do tego, żeby innym dawać to, co sam wystudiuje, co sam wyczyta z ksiąg i żeby innym to tłumaczyć. Natomiast na pewno część prawdy jest w tych stwierdzeniach autorów, którzy mówią, że prawdopodobnie był szykowany nawet na opata Monte Cassino, nie? Jako człowiek z tak wysokiego rodu i tak zdolny, miał ku temu okazję czy predyspozycje, na pewno jakieś warunki też. I to w związku z tym wiązało się też z rezygnacją z jakiegoś zaszczytów i w pewnym sensie, nie wiem, takiego docenienia czy sławy, prawda? To też warto to w ten sposób widzieć, prawda? Że on w zasadzie zrezygnował z bycia kimś.
3: W sumie rezygnuje dwukrotnie, bo raz wstępując w ogóle jakby do zakonu, a dwa nie decydując się właśnie na to, żeby w pokładanych w nim nadziejach na przykład zostać opatem benedyktynów, tylko wstąpić do dominikanów.
4: Znaczy to pierwsze wstąpienie to chyba było takie, że on naturalnie jakoś tam został, nie? Bo jak w wieku 5 czy 6 lat tam do tych benedyktynów trafił, nie? No to chyba to, że tam został. No po prostu to tam w tych czasach tak było, że było przeznaczenie, przeznaczano po prostu dzieci dla Pana Boga i jakby, ale wyznaczano im po prostu jakiś los, nie? W tym sensie, że będziesz tym i tym, bo w twojej rodzinie jakieś interesy rodzinne, interesy państwa czy księstwa czegoś tam wymagały, prawda? To też trzeba to tak rozumieć, że nie tylko tak okrutnie, prawda, że masz być tym i tym i koniec, tylko że bycie z książęcej rodziny to było też zobowiązanie, to były pewne obowiązki, prawda? Czyli jak się było, przynajmniej ja sobie tak wyobrażam, nie? Że jak się było księciem albo synem księcia, no to do czegoś zobowiązywało. To nie tylko oznaczało, że się ma władzę, ale też, że się ma obowiązki wobec tych, którymi się rządzi, wobec państwa, narodu, kościoła, świata i tak dalej. Nie? I w tym sensie na pewno te decyzje Tomasza z Akwinu były niełatwe. Natomiast właśnie patrząc na Tomasza z Akwinu jako rewolucjonistę, to warto też, to też złe słowo rewolucjonistę, raczej można powiedzieć nowatora, w każdym razie kogoś, kto nie szedł utartymi ścieżkami. Warto zauważyć jeszcze też jedną sprawę, że dokładnie tak wyglądała jego teologia, to znaczy i filozofia, to znaczy my dzisiaj Tomasza z Akwinu traktujemy jako taką standard, prawda, albo ortodoksji, nie? Natomiast w momencie, kiedy święty Tomasz zaczynał swoje studia w Neapolu, później stopnie na Uniwersytecie Paryskim, na Sorbonie i w momencie, kiedy to się działo, nie? I kiedy zaczynał pisać swoje dzieła, pod wpływem Alberta Wielkiego prawdopodobnie, no, nabrał przekonania, że dzieła Arystotelesa i filozofia Arystotelesa jest dobrą podstawą, czy nadaje się świetnie do tego, żeby korzystać z narzędzi Arystotelesa jako tego, co jest dla teologii dobre, w tym sensie, że jest szansą dla teologii, w tym sensie, że może być ona usystematyzowana i zrobiona w sposób najlepszy.

0: dookoła ród.
1: To, co dla nas się wydaje dzisiaj takie oczywiste, albo co nawet się kontestowało później w czasach na przykład renesansu, prawda, że scholastyka to jest Arystoteles i to jest coś takiego kostycznego. W czasach świętego Tomasza z Akwinu było dokładnie odwrotnie. To znaczy, w momencie, kiedy na początku wieku XIII pojawiają się kolejno fragmenty dzieł Arystotelesa, które wcześniej były nieznane w Europie, tak, one najpierw powoli docierają fragmenty, które są po prostu tłumaczeniami z arabskiego i to jeszcze komentarzy do Arystotelesa, komentarzy i dzieł takich, dzieł Awicenny, komentarze Averroesa i tak dalej. I one docierają później właśnie tłumaczone z arabskiego, później dopiero docierają greckie oryginały, przynajmniej w większości przypadków chyba tak było. Wtedy ten Arystoteles wzbudzał mocne kontrowersje. To znaczy w Paryżu były zakazy nauczania Tomasza z Akwinu, zakazy czytania, prawda, ale lekcjo to był wykład, prawda, więc to był nie to, że ktoś prywatnie sobie nie może czytać, tylko to jest to, że nie powinno się nauczać na przykład o duszy to Arystotelesa albo metafizyki, prawda, znaczy, dlatego, że te dzieła to był zupełnie nowy Arystoteles. I proszę sobie teraz wyobrazić taką sytuację, że w zasadzie od początku średniowiecza, prawda, to co średniowiecze przejęło od starożytności, to jest uczenie się filozofii poprzez czytanie organonu, czyli pism logicznych Arystotelesa, przede wszystkim kategorii i tam różnych innych tekstów, które wchodziły w skład tych dzieł logicznych Arystotelesa, które były uważane za po prostu podręcznik filozofii.
2: Czyli żeby tutaj jakoś tak to zebrać historycznie, to trzeba wziąć pod uwagę, że to jest właściwie moment, kiedy współczesna Europa zaczyna korzystać z narzędzi, które wypracowała filozofia grecka 16 wieków wcześniej.
1: Tak, znaczy ona zawsze z tych narzędzi korzystała, prawda? Tylko Arystoteles był znany przede wszystkim jako autor kategorii, autor tych dzieł logicznych, prawda? Natomiast w Europie nieznany, ponieważ te traktaty były wcześniej przetłumaczone dosyć na łacinę, jeszcze w starożytności. Był komentarz też, czy wprowadzenie Porfiriusza do kategorii, która nazywała się Izagoge, to jeden z najważniejszych tekstów w ogóle dla historii filozofii, czy historii myśli europejskiej. Po prostu Arystoteles był nauczycielem myślenia, tego jak się myśli, w jaki sposób robi się wiedzę, w jaki sposób uprawia się naukę. Tego wszystkiego Arystoteles nauczył. I w związku z tym, jak się szło na wykład pierwszy z filozofii, no to tam profesor po prostu otwierał księgę, tak, i czytał wstęp do kategorii Arystotelesa od początku i czytał i komentował to, prawda? I w ten sposób cała Europa uczyła się myślenia. I teraz ten sam Arystoteles na początku XIII wieku, który tak bardzo oddziałał, że nawet był spór u początkach średniowiecza, czy filozofia sama jest w stanie rozwikłać wszystkie prawdy wiary, to spór o dialektykę tak zwany. Teraz ten sam Arystoteles okazuje się, że ma jakieś poglądy, które wydają się sprzeczne z wiarą, prawda? Bo w samych tekstach logicznych nie było wiele na temat, czy nie było chyba wcale na temat wieczności świata, powiedzmy, prawda? Czy świat jest wieczny, czy powstał w czasie, czy nie było wiele na temat duszy, tak? Czy co się dzieje z duszą, czy dusza jest nieśmiertelna i tak dalej, i tak dalej. I nie było na temat

0: intelektu, jaki ma charakter intelekt, czyli ludzka władza myślenia. A tymczasem te poglądy Arystotelesa, zwłaszcza właśnie jeszcze przekazane przez filozofów arabskich, po prostu były sprzeczne z wiarą. I teraz pytanie jest takie, no dobrze, jak to pogodzić z wiarą, prawda? Czy faktycznie Arystoteles jest sprzeczny z wiarą i tak dalej, i tak dalej. I Kościół miał taki, czy w Kościele było wielu ludzi, którzy w tamtych czasach uważali, że Arystotelesa trzeba odrzucić, albo przynajmniej zakazać czytania czy nauczania tych dzieł, które są sprzeczne z wiarą. Nie? I teraz problem cały polegał na tym, że trzeba było oddzielić same dzieła Arystotelesa, prawda, od interpretacji tych dzieł Arystotelesa. One nie są łatwe. One są trudne. Niektóre z nich to są, tak jak metafizyka na przykład, to są notatki z wykładów Arystotelesa, prawda, więc to nie jest jakoś tak super systematyczne. Czasami te myśli się urywają tam w tych tekstach. Czasami Arystoteles coś sugeruje, ale nie rozwija tej myśli, prawda, i w związku z tym te interpretacje były super ważne w sensie wyjaśniania, co tam tak naprawdę jest, nie? I teraz okazało się, że problem jest w tym, że czym innym jest Arystoteles, który jest logikiem, czym innym jest Arystoteles, który jest ukazywany w komentarzach filozofów arabskich, szczególnie Averroesa, prawda, który tak bardzo dobrze był uważany za tak dobrego komentatora, że w średniowieczu nazywano go komentator przez wielkie K, czyli po łacinie przez wielkie C, komentator. Tak jak Arystoteles był tym jedynym filozofem, prawda, w związku z tym mówiono, filozof powiedział, czyli Arystoteles powiedział, tak tutaj w przypadku
1: Averroesa... Tak jak o Tomaszu doktor Aniecki.
0: Tak, doktor Aniecki, ale tutaj był filozof, prawda, a tutaj był komentator, prawda, więc miał taki przydomek komentator, nie? Więc wydawało się, że się nie da uratować tego Arystotelesa, nie? I Tomasz jako pierwszy robi coś takiego, że w swoich komentarzach do Arystotelesa stara się dotrzeć do Arystotelesa takim, jakim on był, prawda? Żeby te naleciałości wszystkie, naleciałości neoplatońskie, bo to w Awicenna jeszcze w sposób neoplatoński, bo były jeszcze neoplatońskie starożytne komentarze, które też były nieznane w Europie Zachodniej, a Arabowie mieli do nich dostęp, prawda? I także tu było wiele jakichś cebula ma warstwy, jak to tam, ogry mają warstwy, jak to było w tym szeregu. Więc tutaj tych warstw było strasznie dużo, nie? I wydaje się, że świętemu Tomaszowi właśnie udało się dotrzeć do Arystotelesa czystego, tak? I w ten sposób pokazać, że czysty Arystoteles w swojej myśli może być właśnie takim świetnym narzędziem i podstawą do robienia teologii. Przy czym ten Arystoteles czysty, tak, to też musi być właściwie interpretowany, musi być właściwie ustawiony w kontekście zagadnień teologicznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko cały problem polegał na tym, że jeśli mamy do czynienia z geniuszem, no, tak, klasy świętego Tomasza z Akwinu, to problem polega na tym, że wielu, którzy go słuchają i którzy z nim obcują, nie rozumieją, co on tak naprawdę robi. Tak, i wydaje się, że to się stało właśnie w połowie wieku XIII, że Tomasz z Akwinu dociera do Arystotelesa i pokazuje, że ten Arystoteles nie jest sprzeczny z wiarą, ale jakby zanim to doszło do w środowisku takie przekonanie zostało jakoś utwierdzone, no to raczej mieliśmy do czynienia z oporem. Czyli święty Tomasz z Akwinu był rewolucjonistą, to znaczy inaczej, nie uważano, że można tak swobodnie sobie Arystotelesa używać jako narzędzia do robienia teologii, bo on jest sprzeczny z wiarą. To heretyk jest po prostu jakiś, nie był heretykiem, bo był jeszcze przed Chrystusem, ale coś tam z tej prawdy mu jakoś zabrakło, czy coś, nie? I w związku z tym, znaczy, to co jest fascynujące, to jest to, że faktycznie w roku, już 4 lata po śmierci Tomasza z Akwinu, bo Tomasz z Akwinu umiera, nie wiemy dokładnie, czy się urodził w 1224 czy 25, już, ale tam jest niepewność co do daty. Natomiast wiemy, że umiera w roku 1274, tak? 8 marca dokładnie, 7 marca, przepraszam. I 3 lata później dokładnie, no, arcybiskup Stefan Tempier wydaje taki dekret potępiający te tezy averroistyczne, czyli właśnie potępiający tych arystotelików, którzy na podstawie Arystotelesa rozwijają teologię. I wydawało się, że wśród tych tez są co najmniej 4 tezy świętego Tomasza z Akwinu. Czyli wychodziło na to, że Tomasz z Akwinu poniósł klęskę, tak samo jak wszyscy ci, którzy uprawiali teologię opierając się na Arystotelesie, czy korzystając z narzędzia, jakim jest Arystoteles. No i ta sytuacja jak gdyby była o tyle ciekawa, że tak jak wcześniej w Paryżu zakazywano czytania Arystotelesa niektórych dzieł, ale i tak wszyscy je czytali, tak? Tak teraz ludzie, którzy otwierali Sumę Teologii, już nawet wtedy, po śmierci Tomasza z Akwinu, niedokończoną zresztą przez niego Sumę Teologii, no, zdawali sobie sprawę, że to jest super genialne, że to jest dzieło, które rozjaśnia i tak dalej. W związku z tym jednocześnie Tomasz z Akwinu był zagrożony, bo był heretykiem, przynajmniej w części jego testu. Część jego tezy była heretycka, ale z drugiej strony i tak wszyscy go czytali, bo był genialny, prawda? I stąd po tym 1277 roku mam takie ciekawostki, jak na przykład Wilhelm de la Mare napisał Korektorium Fratris Tome, czyli poprawa brata Tomasza, prawda? No i oczywiście tak go poprawił, że tam w ogóle części rzeczy nie zrozumiał, części rzeczy chciał wyrzucić, chociaż nie zasługiwały na żadne potępienie, czy nie zasługiwały na żadną poprawkę. W związku z tym to Tomasz Sutton napisał wtedy Korektorium Corruptorum, prawda, czyli korektę brata Tomasza nazwał zepsuciem brata Tomasza, bo to jest korektorium, koruptorium, że skorumpował, jak gdyby to, czyli poprawa tej korupcji po prostu, która tam się dokonała. No ale na przykład były też takie akcje, że kapituły franciszkańskie na przykład zakazywały nauczanie świętego Tomasza z Akwinu, że rektor Oxfordu obiecywał odpusty za nienauczanie świętego Tomasza z Akwinu. No w ogóle jakby usiłowano zatrzymać świętego Tomasza z Akwinu.
1: W pewnym sensie się go bano.
0: W pewnym sensie tak, no bo skoro głosił jakieś tezy heretyckie, to tak naprawdę nie wiadomo, ile tam herezji jest i tak dalej. Nie? Czyli proszę zobaczyć, że dopiero teraz zaczynamy rozumieć, dopiero to historyczne ujęcie tego, co się działo wtedy w czasach świętego Tomasza z Akwinu, pokazuje nam, że to, co my dzisiaj uważamy za solidny fundament teologii, taką skałę, można powiedzieć, opokę wszelkiej ortodoksji, było rewolucją po prostu. Że Tomasz z Akwinu był autorem rewolucyjnych dzieł, które w tamtych czasach były rewolucyjne.

0: Dookoła Ród.
1: A dzisiaj sław języku tajemnicę, albo ostatnia zwrotka właśnie przed tak wielkim sakramentem. I tutaj z kolei właśnie to, co my przeżywamy zwykle w momencie wystawienia Najświętszego Sakramentu i może nie zdajemy sobie sprawy, że jest hymnem, który napisał święty Tomasz z Akwinu. No i właśnie ta trochę może o jego duchowości, księże Tomaszu, i o tym, co on zostawił Kościołowi właśnie w tej spuściźnie duchowej, czyli właśnie o tym Tomaszu, bo z tych hymnów, w które możemy się wczytywać, no ukazuje nam się postać, przynajmniej mi, zawsze no, niezwykle głęboko duchowego człowieka, który przeżywał to doświadczenie wiary w taki sposób, no bardzo delikatny bym powiedział nawet, bo te teksty nie są jakieś pompatyczne, nie są jakieś wielkie, tylko są takie bardzo subtelne, jakby ukazujące no, takie głębokie zrozumienie tej tajemnicy.
2: Tak, to znaczy, no, to jest nawet taka wielka intuicja Torella, który napisał to dzieło Święty Tomasz z Akwinu, mistrz duchowy, prawda? I oczywiście tam inni mają pretensje, że to źle tam jakoś ukazał Tomasza z Akwinu i teraz jakieś dalsze studia nad tym Tomaszem się rozwijają, żeby pokazać jego duchowość, która jeszcze ma inny charakter. Ale słusznie pan tu zwraca uwagę na Eucharystię, bo Tomasz był autorem całego oficjum, prawda? Czyli wszystkich tekstów na uroczystość Bożego Ciała, nie? I ja też się tym kiedyś zajmowałem i dla mnie to jest też tak, że w tych tekstach widać, kiedy Tomasz pisze o Eucharystii, niewątpliwie widać tą właśnie jego duchowość eucharystyczną bardzo mocno, nie? On na przykład mówi coś takiego, że jak się zastanawia na przykład na temat tego, w jaki sposób przyjmujemy Komunię Świętą, czy przyjmując Komunię Świętą w stanie grzechu powszedniego, nieciężkiego, czy to różni się w stosunku do tego, jak przyjmuje Komunię Świętą człowiek, który tego grzechu powszedniego nawet nie ma, nie? I Tomasz, o ile ja dobrze pamiętam, to on mówi mniej więcej coś takiego, że jeśli się przyjmuje z czystym sercem Komunię Świętą, to wtedy można w pełni zaznać słodyczy ciała Pańskiego. Czyli jakby tu się pojawia jakaś słodycz, prawda, oczywiście w wymiarze duchowym, prawda, która jest niedostępna dla ludzi, którzy mają w serce choć trochę zanieczyszczone grzechem. I tutaj ja sobie właśnie czytając te fragmenty sobie zawsze myślałem, że Tomasz z Akwinu przede wszystkim jak gdyby pokazuje tutaj swoją własną duchowość, prawda? Czyli jakby pokazuje, że on jakby zaznaje słodyczy, która płynie z przyjmowania ciała Pańskiego właśnie przez serce, które jest całkowicie czyste, przez coś, co jest wewnętrznie czyste, nie? I druga rzecz, która też a propos duchowości eucharystycznej mnie zawsze fascynowała, to jest to, że właśnie w ten hymn Adorote Devote, Latens Deitas, który dzisiaj śpiewa Adorote Devote, zbliżam się w popolsku.
1: Zbliżam się pokolenie,
2: tak? Po polsku się śpiewa, tak. Ten hymn jest taki uroczy, ponieważ przez jakiś czas odmawiano Tomaszowi autorstwa tego hymnu. Dlaczego? Dlatego, że w tym hymnie jest w którejś tam zwrotce jest visus tactus gustus inter fallitur, czyli visus wzrok, tactus dotyk i gustus smak mylą się w tobie. U nas w polskim języku niestety w polskim tłumaczeniu jeden ze zmysłów wyleciał. Mylą się, o Boże, w tobie wzrok i smak. Jest, ale dotyk wypadł, nie? Dlaczego to jest takie problematyczne? Dlatego, że jednym z podstawowych tez teorii poznania Arystotelesa jest taka teza, że zmysł zewnętrzny nie myli się co do swojego podstawowego przedmiotu. Tak, czyli realizm poznania, czyli to, że nasze poznanie naprawdę odpowiada rzeczywistości, opiera się na takim przekonaniu, że kiedy my oczami, uszami, powonieniem, czy smakiem, czy dotykiem dotykamy rzeczywistości, to naprawdę dotykamy czegoś konkretnego. Czyli, że barwy to jest coś, co oddziałuje na wzrok. Smaki to jest coś, co oddziałuje na smak. Zapachy to jest coś, co oddziałuje na powonienie. I że tutaj nie dzieje się coś takiego, że my na to oddziałujemy, czy że my możemy wprowadzić tutaj te zmysły w błąd, w tym sensie, że to nie my działamy, tylko że rzeczywistość działa na nas, prawda? I w związku z tym nie ma możliwości błędu tutaj na tym poziomie.
1: Dlatego
2: nie ma zaburzenia żadnego w tym momencie. No i w związku z tym, że tam jest te zmysły, że o tych pomyłce zmysłów, prawda? No to mówiono, że Tomasz nie mógł czegoś takiego napisać po prostu, nie? No i trzeba było jeszcze tam interpretacji jakiś głębszego zastanawiania się nad tym, żeby jednak zauważyć, że to nie chodzi wcale o to, że zmysły się mylą w tym momencie. Właśnie o to chodzi, że zmysły się nie mylą. Ponieważ jeśli, to też jest takie, proszę zobaczyć, że to jest tak głęboko teologiczne, że tam są takie subtelności w tym tekście. Visus tactus gustus. Najpierw w czasie mszy świętej oglądamy ciało pańskie, tak? Oglądamy chleb, który jest ciałem Chrystusa. Później dotykamy, tak? Chleb, który jest ciałem Chrystusa. Później go smakujemy, tak? Czyli to jest jakby stopniowe przybliżanie się do komunii świętej. Widzimy ukazane ciało pańskie, dotykamy tego ciała pańskiego, w końcu je spożywamy. Czyli jest to jakby przybliżenie się coraz bardziej zmysły, coraz większą ilością zmysłów, coraz więcej danych mamy na temat chleba, tak? Ale pomyłka nie polega na tym, że zmysły się mylą. Dlaczego? Bo komunia święta, to oczy widzą chleb, no bo tak, i właśnie widzą chleb. Ręce dotykają chleba, tak? W smaku jest to chleb.
1: Tylko tak? Przedmiotem jest wiara.
2: Tak, tylko że pomyłka nie polega na tym, że zmysły się mylą, tylko że zmysły nie mogą nam powiedzieć, co tak naprawdę się dzieje, bo chociaż mamy coś, co wygląda jak chleb, smakuje jak chleb i w dotyku jest jak chleb, to jednak to nie jest chleb, to jest ciało Chrystusa. Tak? Czyli właśnie mówię, że w tym fragmencie nie mamy o pomyłce zmysłów, tak? Tylko mamy o tym, że zmysły nam dobrze mówią o wszystkich przypadłościach, które tutaj są, które są przypadłościami chleba, ale istota to nie jest chleb, tylko to jest ciało Chrystusa. Na tym polega cud Eucharystii właśnie, że mamy coś, co wygląda jak chleb, smakuje jak chleb, dotyku jest jak chleb, ale nie jest chlebem, tylko ciałem Chrystusa. I teraz proszę zobaczyć, że jak się dalej tłumaczy, to znowu jest w języku łacińskim jest głęboka teologia, w języku polskim się trochę gubi, prawda? Bo wzrok, dotyk, smak się mylą, tak? Sed auditu solo tuto creditur. Ale słuchając tylko, wierzę we wszystko, prawda? Bo u nas jest, mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Tam nie ma słuchu. A słuch jest też zmysłem, prawda? A wiara rodzi się ze słyszenia, tak? Sed auditu solo, ale słysząc tylko, tak? Wierzę we wszystko. A w co wierzę? Credo quid quid dixit Dei Filius. Wierzę w to, co powiedział Syn Boży, verbo veritatis, verbo verius, bo on jest słowem prawdy i tak dalej, i tak dalej. A on właśnie powiedział, to jest ciało moje i ja w to wierzę, tak? Mogę tylko słysząc Chrystusa, który mówi, to jest ciało moje, mogę uwierzyć, że to nie jest to, co podpowiadają mi te trzy pozostałe zmysły, czyli wzrok, dotyk i smak. I proszę zobaczyć, że mamy tutaj niesamowitą teologię, prawda, która jest no, super głęboka i też mi się to jakby mając w głowie ten łaciński tekst, tą łacińską zwrotkę tego hymnu, tą jedną, no wydaje mi się, że to jest właśnie taka kolejność podchodzenia, prawda? Najpierw widzimy, później dotykamy, później spożywamy, prawda? Ale w naszej wierze nie możemy się zatrzymać nad tym, co mówią nam nasze te trzy zmysły, bo one nie mówią nam całej prawdy o tym, co się dzieje. Musimy wierzyć w to, co usłyszeliśmy i wtedy dotkniemy istoty rzeczy, czyli tego, że spożywamy ciało Chrystusa.
1: Kim dla nas jest dzisiaj święty Tomasz? Jako dla wspólnoty Kościoła?
2: Ja myślę, że jest nauczycielem w tym sensie, że jakby ciągle jest tak, że czytając dzieła świętego Tomasza z Akwinu, zawsze ilekroć się otwieramy, zawsze możemy czuć się intelektualnie stymulowani. Przynajmniej ja tak mam, że jak otwieram Tomasza z Akwinu, coś czegoś szukam, albo nawet nie wiem, sobie chcę poczytać, to zawsze wychodzę z czytania tych dzieł z jakąś inspiracją, tak? I w związku z tym, w moim zdaniem święty Tomasz z Akwinu, niedawno przecież była rocznica jego urodzin, prawda? Więc Tomasz z Akwinu jest ciągle inspirujący, w tym sensie, że jest te dzieła są subtelne, tak jak Pan już zauważył, ale jednocześnie są super prawdziwe i Tomasz właśnie ma taki dar, że jednocześnie jest maksymalnie prosty w tym, co pisze. I jakby jest ta wrażliwość naprawdę, która jest naprawdę tam widoczna, nie? I no, mając na względzie to, że tylko prawda jest ciekawa, prawda? Tylko prawda jest ciekawa, no to właśnie...
1: Jest warta poznania.
2: Jest warta poznania. Coś, co jest częściowo fałszywe, jest... Znaczy to jest tak, że no nie ma dzieła, które okazuje samą prawdę i tylko prawdę, może Pismo Święte, może, ale no, to coś, co jest bliskie prawdy, to jest coś, co naprawdę daje nam jakąś możliwość no, takiego właśnie, nie wiem, chciałbym powiedzieć zapłodnienia nawet intelektualnego, prawda, że intelekt wydaje owoce jakieś w tym sensie, że
1: pobudza nas.
2: Że to jest jakieś pobudzenie, które powoduje, że zaczynają się rodzić myśli w głowie, nie? Że człowiek zaczyna myśleć o różnych rzeczach, o których by nie pomyślał, nie? I w tym sensie dzisiaj Tomasz dla nas jest na pewno nauczycielem i jest dla nas inspirujący. No i może nas wielu rzeczy nauczyć, właśnie tej wrażliwości naprawdę, ale też to, czego uczy nas święty Tomasz, myślę, to jest bardzo też istotne w dzisiejszych czasach, które są jakoś, których wiedza jest jakoś poszatkowana. No ten to jest właśnie ta umiejętność syntezy, że każde twierdzenie, które się wypowiada, nie może być wypowiadane jakby oddzielnie czy odrębnie do wszystkich innych twierdzeń.
1: Czy odrealnione w pewnym sensie.
2: W pewnym sensie odrealnione, ale nie uszczegółowione. W takim sensie, że my dzisiaj mamy tendencję do tego, żeby wyrywać jakieś twierdzenia z kontekstu i przedstawiać je jako coś ogólnego. Prawda? Czyli na przykład to, co jak z pewnego filmu popularnego na YouTubie można powiedzieć, w Piśmie Świętym nie ma szatana na przykład, nie? Można tak powiedzieć, albo no można tak powiedzieć, ale to jest w pewnym kontekście, w pewnym drobnym wyrywku to jest prawdziwe, ale w sensie ogólnym całego Pisma Świętego, no to nie, absolutnie, nie? I właśnie mamy dzisiaj tendencję taką, że wypowiadamy słowa, które są, czy twierdzenia, które są prawdziwe w jakimś drobnym aspekcie, ale nie rozumiemy, że one mają kontekst szerszy, prawda? I że tylko w odniesieniu do całości teologii, całości biblistyki, dopiero wtedy, czy wiedzy na temat Pisma Świętego dopiero mają wtedy sens, nie?
1: A jeden taki cytat księże Tomaszu podsumowujący naszą rozmowę ze świętego Tomasza z Akwinu. Jakiś ulubiony?
2: Ulubiony cytat ze świętego Tomasza. Jest taki moment, kiedy Tomasz zastanawia się nad mądrością i mówi, że z mądrości... Niektórzy mówią, że zdobywanie wiedzy, że mądrość to jest trudna i mozolna i tak dalej, i tak dalej. A Tomasz z Akwinu mówi, nie, to nieprawda. Z mądrości płynie słodycz. W tym sensie, że faktycznie jest tam sporo trudu, ale ten trud zamienia się w słodycz, prawda, że Tomasz z Akwinu jakby chce nam powiedzieć, to jest też chyba taki osobisty aspekt jego duchowości, który bardzo mi się podoba, że trud zdobywania wiedzy, trud poznawania prawdy zawsze zamienia się na końcu w słodycz, zawsze wydaje jakieś owoce, prawda, którymi jest zrozumienie świata, zrozumienie rzeczy i myślę, że te owoce są dzisiaj tak potrzebne, właśnie w czasach, kiedy wiedza jest poszatkowana, kiedy sztuczna inteligencja wydaje się już wiedzieć wszystko, a tak naprawdę nie wie rzeczy najważniejszych.
1: Dziękuję za to spotkanie Państwa i moim gościem był ksiądz profesor Tomasz Stępień. Szczęść Boże.
2: Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu, szczęść Boże. Módlmy się do Tomasza z Akwinu, żeby pomagał nam poznawać prawdę. Amen.
1: Amen.
0: Szkoła Rut. To była powtórka programu. 106,2 FM. Radio Warszawa na lato.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w kolegiacie Kościoła Świętej Anny z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Jeżeli dzisiaj jako papież jestem tutaj z wami, ludźmi nauki, to po to, aby wam powiedzieć, że człowiek współczesny was potrzebuje. Potrzebuje waszej naukowej dociekliwości, waszej wnikliwości w stawianiu pytań i uczciwości w szukaniu na nie odpowiedzi. Potrzebuje tej swoistej transcendencji, jaka jest właściwa uniwersytetu. Poszukiwanie prawdy. Nawet wówczas, gdy dotyczy ograniczonej rzeczywistości świata czy człowieka, nigdy się nie kończy, zawsze odsyła ku czemuś, co jest ponad bezpośrednim przedmiotem badań, ku pytaniom otwierającym dostęp do tajemnicy.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Papieska parafia Świętego Tomasza w Castel Gandolfo 15 sierpnia 2025 roku. Umiłowani siostry i bracia. Liturgia Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zaproponowała nam fragment Ewangelii o nawiedzeniu. Święty Łukasz przekazuje w tej perykopie pamięć o kluczowym momencie w powołaniu Maryi. Dobrze jest powrócić do tamtej chwili w dniu, w którym świętujemy kulminacyjny punkt jej życia. Każda historia, także historia Matki Bożej na ziemi jest krótka i ma swój koniec.

Kobiety umocniła Maryję w jej ufności. Była jak uprzedzająca zapowiedź płodności, jej tak, która trwa w płodności Kościoła i całej ludzkości, gdy przyjmowane jest odnawiające Słowo Boga. Tamtego dnia dwie kobiety spotkały się w wierze, a potem przez 3 miesiące trwały razem, wspierając się nie tylko w sprawach praktycznych, lecz także w nowym sposobie odczytywania historii. Tak więc, siostry i bracia, zmartwychwstanie wkracza także dziś w nasz świat. Słowa i wybory niosące śmierć zdają się przeważać, lecz życie Boga przerywa rozpacz poprzez konkretne doświadczenia braterstwa, poprzez nowe gesty solidarności. Zanim stanie się naszym ostatecznym przeznaczeniem, zmartwychwstanie przemienia duszę i ciało, nasze zamieszkiwanie na ziemi. Pieśń Maryi, jej Magnifikat, umacnia w nadziei pokornych, głodnych, gorliwych sług Boga. To kobiety i mężczyźni, błogosławieństw, którzy jeszcze w utrapieniu już oglądają to, co niewidzialne. Władców strąconych z tronów, bogaczy odprawionych z niczym, obietnice Boga wypełnione. Są to doświadczenia, o których w każdej wspólnocie chrześcijańskiej wszyscy powinniśmy móc powiedzieć, że je przeżyliśmy. Wydają się one niemożliwe, lecz Słowo Boże wciąż się objawia. Kiedy rodzą się więzi, dzięki którym złu przeciwstawiamy dobro, a śmierci życie, wtedy widzimy, że z Bogiem nie ma nic niemożliwego.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 15 sierpnia 2025 roku. 105. rocznica Bitwy Warszawskiej w Ossowie.
3: Z obrazu nakreślonego w Księdze Apokalipsy zapamiętamy potęgę niewiasty. To Matka Zbawiciela. Piękno i moc. Warto jej zaufać. Jeszcze do tego pozwólcie, że wrócimy nieco później. Ona jest zwycięska, zawsze zwycięska w konfrontacji ze złem. Dlatego wspomniałem, że dzisiaj szczególna racja, żeby modlić się za świat, o pokój na świecie, o pojednanie między narodami, ale kiedy spotykają się za chwilę dwaj wielcy tego świata, tak to określamy w strukturze i w kategoriach doczesnych, to drodzy moi, sami z siebie nic nie wymyślą, co miałoby mieć fundament pozytywny, jeśli świat nie odda się modlitwie i nie będą ich drogi prowadzone mocą Bożą. Dlatego proszę Was w tym momencie na pamięć o Matce Zbawiciela, abyśmy zawsze towarzyszyli, a szczególnie w takich ważnych i trudnych momentach.
1: Dobre słowo pasterzy.